0: Belu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.

СК Тарнов. Ain't no hesitation if you step, you get a race.

Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzę.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Reklama. W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

0: We wtorek 26 maja, w dzień mamy, w Tarnowie i okolicach będzie bardzo ładnie i ciepło. Już teraz termometry pokazują kilkanaście stopni na plusie, a po południu synoptycy zapowiadają nawet 27 kresek. Tymczasem życzenia imieninowe przyjmują dziś Ewelina, Paulina, Filip, Angelika oraz Emil i Teodor.
1: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy z Kaniusz. Marcin Procki, dzień dobry. Moskwa ostrzega, Kijów odpowiada. Rosja zagroziła nowymi uderzeniami na stolicę i zaleciła cudzoziemcom, by opuścili centrum Ukrainy. Na te zapowiedzi natychmiast zareagował szef ukraińskiego MSZ-u. O czym więcej z Kijowa, korespondent Skiołych Biłecki.
2: Celem tych gruźb jest przestraszenie zachodnich dyplomatów, ale Ukraina sugeruje, że ten szantaż nie zadziała. O tym Andrii Sybiha powiedział podczas wspólnej konferencji z liderką białoruskiej opozycji Światłaną Cichanouską. Według jego oceny Rosjanie próbują wpłynąć na tak zwaną zachodnią mentalność. Kijów, Ołech Byłecki.
1: Komisja Badań Wypadków Kolejowych zbada przyczyny wypadku w Garbatce na trasie łączącej Poznań i Piłę. Pociąg zderzył się tam z ciężarówką, a w wypadku zginął jej kierowca. Do zderzenia doszło na przejeździe bez szlabanu, a jedynie z krzyżem Świętego Andrzeja i znakiem stop.
3: I właśnie przed tym znakiem stop każdy kierowca powinien się bezwzględnie zatrzymać i sprawdzić, czy nie nadjeżdża pociąg. W wyniku zdarzenia ucierpiało 18 pasażerów. Jedna osoba wymagała hospitalizacji.
1: Mówi Anna Znajewska-Pawluk. Z PKP PLK ze wstępnych nieoficjalnych informacji wynika, że tir nie wyhamował na przejeździe kolejowym i wjechał w bok jadącego pociągu Kolei Wielkopolskich. Alechia Gdańsk nie rezygnuje. Klub nie uznaje decyzji o degradacji z ekstraklasy do pierwszej ligi. Lechia zaczęła sezon z 5 odjętymi punktami w ramach kary od PZPN-u. Gdyby nie ta kara, utrzymałaby się w ekstraklasie.
4: Sprawa ta pozostaje obecnie przedmiotem postępowania odwoławczego prowadzonego przed Trybunałem Arbitrażowym do Spraw Sportu w Lozannie.
1: Mówi rzeczniczka Lechi Karolina Kawula. Odjęte punkty były karą za zaległości finansowe, jakie miał klub.
5: SK Tarnów News.
0: Tomek Piszczek. Mieszkańcy będą mogli cieszyć się z nowej roślinności. Remont rynku w Żabnie jest już na zaawansowanym etapie, a wykonawca obecnie skupia się na budowie specjalnego systemu.
6: Zapewniamy system, który będzie nawadniał te trawniki automatycznie, elektronicznie. Będzie też siatka na krety, żeby nie było tych zniszczeń.
0: Mówi burmistrz Żabna Tomasz Kijowski. Wykonawca ma kilka miesięcy na sfinalizowanie wszystkich prac. Nowe wyposażenie trafi do świetlicy wiejskiej w Kąśnej Górnej. Gmina Ciążkowice zdobyła na ten cel 15 tysięcy złotych dofinansowania z budżetu województwa. Całość ma kosztować ponad 21 tysięcy złotych.
7: Kama i Wiktor.
8: Dzisiaj wtorek. Wtorek to jest taki poniedziałek, tylko zapisany innymi literkami. Pamiętajcie o tym.
9: Dzisiaj jest Światowy Dzień Drakuli.
8: W dzień mamy, to prawda, rzeczywiście, wszystko się zgadza. Czyli kolejny dowód na to, jeśli chodzi o Drakuli, że wtorek to krwi koryto, można by rzec.
10: Co z dniem mamy, to też się łączy. Wtorek w ogóle, słuchajcie, to jest dzień na literę W. I skoro ustaliliśmy, że jest średnio przyjemny, to może ktoś ma coś przyjemnego na literkę W właśnie. Bo mama to też jest na literkę W, tylko ona akurat odwrotnie leży na plecach, odpoczywa.
11: Tak.

0: Alex Warren, jeszcze coś o tym, że z nocy mu zostało Fever Dream. 8 minut po godzinie 6. Dzień dobry.
1: No i dzień dobry wam mówimy z samego rana. Przed chwileczką chłopcy zadali bardzo inteligentne pytanie, takie zaskakujące. Po prostu co dzisiaj, we wtorek, na literę W może was spotkać?
0: Przyjemnego, bo sam wtorek podobny do poniedziałku, taki jeszcze, no taki nie za bardzo i tętego.
1: Ale więc... już taki trochę mniej tętego.
0: Nikt jeszcze, patrzycie na mnie i nie powiedzieliście, że Wiktor jest na literę W i jest przyjemny.
1: A wiesz, że w ogóle o tym nie pomyślałam?
2: Ja też w ogóle o tym nie pomyślałem.
1: To jakoś znaczy, nie mieścisz się bogaty. W tej kategorii, no.
2: To znaczy, że będziesz bogaty, nie wiadomo kiedy, ale będziesz.
0: No właśnie.
1: No to sprawdzamy w takim razie, co na eskowym messengerku. Hallo.
3: Wiesz, nie jestem pewna, ale myślę, że jakoś to W wybronię. Może wypłata?
0: No właśnie. I tylko o tych pieniądzach.
1: Więcej! Więcej!
0: Kto jeszcze w takim razie? Ale jakiś taki niematerialista może tym razem, co?
4: Przyjemne na literkę W to jest wolne.
1: Więcej!
2: Więcej, znowu więcej, dobrze. Ktoś jeszcze? Halo?
5: Cześć, Eska, przyjemne rzeczy na literę W. No oczywiście, że w czas, weekend, no nic tylko tak, odpoczywać.
1: Przepraszam, ale weekend jest na literkę W.
2: Ły, błąd, no kasujemy.
0: Weekend jest na literkę R jak Radek Liszewski.
6: Jankes i Wiktor.
0: Janki?
2: Mhm.
0: A może wielka kawa?
2: Dobrze robię, już się robi.

0: na stałe.
1: Jest z nami na stałe nasza kochana Jadzia, 19 po 6.
2: Dzień dobry.
3: Jadziu, coś miłego na literę W potrzebujemy.
2: Woda.
1: Dobrze.
3: Tak, tam na pewno nie ma tej kreski nad O?
2: To jest twoje przypuszczenie. Pracowanie.
4: Wiktor spragniony, Bidulka. Zaraz ci przyniesiemy kawkę, herbatkę i wodę.
1: Tak,
4: i
1: wodę. Woda, ważna kwestia dzisiaj. Tak dużo kremów do opalania i dużo wody, bo będzie bardzo ciepło w całym kraju.
3: Słuchajcie, syn Małgorzaty Rozenek, czyli Majdan Tadeusz Junior Mały.
4: Co tam mówi? On już urodziny teraz świętował, prawda?
3: 16. To już nie jest takie małe dziecko. I słuchajcie, świętował w wyjątkowym, bo golfowym stylu. Jak zdradziła Małgonia, nastolatek w dniu swoich urodzin rozegrał urodzinowy pierwszy w życiu turniej golfowy.
4: Wow.
1: Gratulujemy, naprawdę, bardzo.
2: Bogate dzieci grają w golfa. Te mniej bogate zakładają go przez głowę.
1: No dobrze. A, czekaj, mój syn ani to. On nie ma golfa żadnego. Ani nie gra w golfa,
4: czyli
1: ani
4: jesteś klasą średnią.
1: Dokładnie.
2: Albo musisz go nauczyć grać w golfa, albo kupić golf.
4: Słuchajcie.
1: Golfa kupię.
4: To a propos tych bardziej bogatych. Klaudia Halejsio.
1: O tak,
4: ona
1: ja lubię bardzo.
4: Ona zostanie żoną biznesmena Oskara Wojciechowskiego.
1: Oni dopiero biorą teraz ślub, prawda?
4: Tak. Zaskakujące. Tak ja też długo myślałam, że już są po.
1: Bo tam i dzieci, i domy, ja i te inne.
4: Miliony.
3: Mógłby być mężem Oscara też.
4: Z tej okazji zabrała swoje koleżanki na zagraniczny wieczór panieński. No i wedle relacji w internecie szaleństwo zaczęło się już na lotnisku, a potem impreza przeniosła się do samolotu.
1: W samolocie tańczyły dziewczyny.
3: I to dopiero początek tego wylotu na weekend panieński.
2: Po weekendzie tak o was będą pisać.
3: Jak to?
2: Bo słyszałam, że też gdzieś imprezować lecicie.
4: To prawda?
1: To prawda.
4: Ale u nas nie skończy się intercyzą.
1: Kto wie, kawa?
0: Tylko w Radiu SK.
1: Dziękujemy, Jadziu.
4: Ale rozwodem może.
1: Dziękujemy ci bardzo. Kochamy cię.
3: Jadziu.
2: Co?
3: No właśnie coś czekamy, aż coś odpowiesz na koniec.
1: Że kochamy cię?
2: No, ja was też. Ale to nie na W.

0: To już 26 minut po godzinie 6 rano. Wiktor przeżuwa śniadanie, a ponieważ szukamy rzeczy na literę W, to powiem wspaniałe śniadanie.
1: Wiadomości przede wszystkim, a nawet newsy już za chwilę. Marcin Procki wejdzie tu, słuchajcie, w koszulce z napisem Konstytucja.
2: Naprawdę to, czyli był u Lecha Wałęsy?
1: No, zaraz się przekonasz.

0: Reklama.
1: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
2: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które Centrum Zdrowia Tuchów wykonuje bezpłatnie. Także w Dąbrowie Tarnowskiej i Tarnowie.
1: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
2: Centrum Zdrowia Tarnów. Ulica Rydza Śmigłego 5. Telefon 14 69 66 000.
3: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Lato, lato, lato,
6: czeka. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
7: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30%. I mam już plany.
8: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
9: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu Twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Przekuwamy Twoje myśli i słowa w piękno. Dodajemy elegancji lub zmysłowej ekstrawagancji. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie. Najważniejszej, wyjątkowej, niezwykłej i niezastąpionej mamie okaż wszystko, darując piękną biżuterię. Kup dedykowany zestaw od serca w promocyjnej cenie. Sprawdź jubilersezam.pl.
10: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w punkcie sprzedaży GARD. Dąbrowa Tarnowska, ulica Piłsudskiego 76B. www.gard.net.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa, Tarnów, ulica Słowackiego 12. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
13: I po reklamie.
14: Kierowcy i piesi w Tarnowie muszą zbroić się w cierpliwość. Na Lwowskiej ruszyły skomplikowane prace przy budowie nowej kładki i poszerzaniu drogi krajowej. Ważna miejska arteria zyska dodatkowe pasy ruchu, co ma rozładować korki. Kolejne etapy zaplanowano aż do granic miasta, a pogoda jak na razie sprzyja drogowcom, przed nami słoneczny i ciepły dzień.
15: Minęła 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Grodzki, zapraszam. Rosja wzywa do opuszczenia Kijowa w związku z zaplanowaną serią uderzeń na cele militarne. Reaguje polski MSZ. Resort zaznacza, że każdy przypadek uderzenia w polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne będzie traktowany jako celowy i zamierzony. A Polacy nie chcą nowej konstytucji. 41% ankietowanych uważa, że Polska potrzebuje nowej ustawy zasadniczej. Przeciwnego zdania w sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej jest ponad 50% zapytanych. A przypomnę, pracę nad nową konstytucją zainicjował prezydent.
16: SK Sport News.
15: To był udany poniedziałek dla polskich tenisistów. Ci w komplecie awansowali do drugiej rundy Rolanda Garrosa. Iga Świątek gładko wygrała z Emerson Jones 6-1, 6-2. Ogromną sensację sprawiła Maja Chwalińska, wygrywając Qin Wenjian, a notujący ostatnio gorsze tygodnie Hubert Hurkacz w czterech setach wygrał z hiszpańskim tenisistą Jaume Munarem. A Chicago Fire potwierdza zainteresowanie Robertem Lewandowskim. Do tej pory najwięcej mówiono o możliwym transferze Polaka do Arabii Saudyjskiej. Rozmowy z odchodzącym z Barcelony lewym potwierdził trener drużyny grającej w MLS.
17: Jankes, Kama i Wiktor.
18: W Radiu SK.
19: Na Rolandzie grają, my też gramy. Za chwilę wracamy do hitów na czasie we wtorek 26 maja.
20: No i przypominamy, że wstajemy we wtorek. To jest dzień taki jeszcze, powiedzmy, trochę pachnący poniedziałkiem. Szukamy fajnych rzeczy na W.
21: A może wylot z Radiem SK?
22: O, to. Jeszcze mamy dla was takie cuda.
20: Dzisiaj jest dzień mamy, a my gramy tatę. Tatę Makrę.

0: wcale nie tak daleko stąd, bo już do siódmej tylko i wyłącznie 23 minuty.
1: Tak jest, a my przeglądamy to, co ważne dla kraju i dla całego świata. Rodzina królewska się kłania, brytyjska, teraz słuchajcie. Okazuje się, że książę William...
0: Przepraszam, który to? Ten starszy czy ten młodszy?
1: No ten taki chyba...
0: Ten rudy.
1: Ten rudawy, tak okay, mi się okay, wydaje, okay, że to no. chyba on, no. Mm-hmm. Zresztą przypomnijmy... Jakiego tata brzmiał ostatnio?
2: Powiem ci, czy w miarę mocy swoich sprawisz, by prawo i sprawiedliwość, miłosierdziu panowały we wszystkich wyrokach twoich. Sprawie.
1: Tak, słychać, popierają prawo i sprawiedliwość.
3: Nie z serialu? To nie było
1: nie, to okay. prosto z kościoła. Podczas koronacji jego taty, czyli króla Karola. Ale wróćmy do Williama. William, słuchajcie, flirtował ostatnio z 94-letnią kobietą. No tak piszą media. Mm-hmm. Kobieta zaproponowała, aby on został z nią w pokoju i na jego żart, że jest tam tylko jedno łóżko, odparła: nic mnie to nie obchodzi, mi to nie przeszkadza. Taka sytuacja, no.
3: Czyli co, 94 lata na karku, a w głowie wciąż zasada, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, tak?
1: Tak jest.
0: Pamiętajcie, naprawdę, rodzynka tym słodsza, im bardziej pomarszczona. No.
1: Kama i Wiktor. Jak będzie po angielsku rodzynka?
4: Reklama.
5: Świadkowie byli zgodni. Podejrzany wszedł do Pepegi w Tarnowie. Wyniósł markowe buty, ubrania i designerskie artykuły do domu. Kieszenie miał wypchane nagrodami i pachniał pysznościami od sofa.
6: Panie władzo, to nie przestępstwo. To 10. urodziny Pepegi. To dodatkowy rabat od cen outlet.
5: Dokładnie. Od Dnia Matki do Dnia Dziecka przez 7 dni Pepegi świętuje i rozdaje mega rabaty. A wielki finał już w najbliższy weekend. Konkursy z nagrodami i wielkie okazje w Pepegi.
7: Tymczasem w salonie Filman.
8: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
9: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
7: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Tarnowie w Gmin Park.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
11: Szukasz szkoły z przyszłością? Przyjdź i przekonaj się sam. Już w sobotę 30 maja od 10 do 14 dzień otwarty zespołu szkół technicznych i branżowych w Brzesku. Zobacz pracownię, poznaj kierunki i porozmawiaj z uczniami. Weź udział w warsztatach w Branżowym Centrum Umiejętności, zobacz finał konkursu mechatronicznego i skorzystaj z doradztwa zawodowego. Atrakcje czekają też na najmłodszych. 30 maja, Brzesko, ulica Piastowska 2. Nie może cię zabraknąć.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike, wybór staje się prosty.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
15: I po reklamie.

0: A 11 minut do godziny 7 już teraz. Happy
1: birthday to you. Kasia, Kaśka.
2: Budzik urodziny.
3: Prawie jak ci z tych chórków u Coolio.
0: Ale super, naprawdę Kama, jeszcze trochę i wydamy płytę długo grającą oczywiście ze wszystkimi imionami świata z naszej akcji pod tytułem Eska budzi w urodziny.
3: Dzień dobry, Kasiu.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, jak ty się czujesz w dniu swoich urodzin? Od tego zacznijmy. Czy to jest najpiękniejszy poranek w tym roku?
4: Myślę, że tak. Dzisiaj mam podwójne święto, urodziny, dzień mamy, więc fantastycznie.
0: A idziesz do pracy?
4: No właśnie, dzisiaj mam cudowny dzień, bo mam wolne, więc nie idę do pracy, więc dzisiaj spędzam czas w rodzinie.
0: Jesteś, powiedziałaś tam poza anteną, kelnerką między innymi, no bo chciałem życzyć takich porządnych napiwków, albo żeby napisać sobie na czole, dzisiaj mam urodziny, dawać duże napiwki, no i wtedy by wszyscy reagowali.
3: Ale na szczęście, to jest sprytna Kaśka, wzięła wolne w dniu urodzin.
5: Ale pozwól, Kasiu, że dzisiaj to my ciebie obsłużymy, a nie na odwrót, tak to zazwyczaj w twojej pracy, i wręczymy ci stówkę urodzinową.
0: O, proszę.
4: Ojej. Dziękuję bardzo.
0: A dostałaś kiedyś wyższy napiwek niż stówka?
4: Nie zdarzało się, tak.
0: Na przykład ile?
4: 400-500 zł.
5: Wow!
3: To naprawdę?
0: Tak, człowiek przyszedł na hot doga i zostawił 400 na piwku. Bardzo dobrze.
3: Czuję, że to chyba był jakiś podkochujący się klient.
4: Nie, chyba nie.
3: No ale wszystkiego najlepszego również dla twojego ukochanego. Dla tego właśnie, który dał nam znać, że ty to ty.
4: Ojej.
5: Okazuje się, że masz fajnego męża, który do nas napisał. Składa ci najlepsze życzenia urodzinowe. No i pamiętaj, że jesteś najlepsza.
4: Dziękuję bardzo.
0: Jakieś przesłanie do narodu jeszcze od ciebie? Prosimy.
4: Kochajcie się, uśmiechajcie się i to chyba najważniejsze w życiu. Radio
0: SK. Słyszeliście? Kama, chodź, idziemy, kochajcie się, powiedziała słuchaczka.
5: No to wy się kochajcie, a ja się będę uśmiechać.
0: Hurra!
3: A w pojedynkę się liczy?
0: Tak!

0: fajnie gramy, co?
1: Oj, zawsze, o, zawsze i wszędzie oczywiście. Eska najlepsza będziesz. 6 minut i będzie z nami godzina 7.
2: Za momencie panie tu nas do studia Marcin Trocki będzie zadawał pytanie, kto by chciał, komu niedaleko do Krakowa i kto chciałby zostać prezydentem.
0: No bo miejsce się zrobiło na stanowisku, no i teraz cały zestaw egzotycznych kandydatów już stoi w kolejce.
1: I są celebryci między innymi, niesamowite.
0: Żelazny Marian Banaś, on się

0: www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
8: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
9: A cappuccino też za 7?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A
10: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
12: Skoczysz do Carrefoura?
13: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
14: Chcecie wygrywać więcej?
15: Tak!
14: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
15: Ale to kręci!
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki,
18: tańsze koszyki.
19: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
20: Sprawdź to sam, czy kidał.
19: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
21: I po reklamie.

0: Niemal bezchmurne niebo i do 27 stopni na termometrach. Tak będzie wyglądał dzień mamy we wschodniej Małopolsce. Aura zachęca, żeby wybrać się na lody i do parku z dzieciakami. Kierowcy też nie powinni narzekać, tylko trzymajcie dystans między zderzakami. Aut szybko przybywa o poranku. Najgorzej jest na trasach wjazdowych do miasta.
1: Zbliża się siódma, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Polskie MSZ stanowczo odpowiada na groźby Moskwy. Kreml zapowiada zmasowane ataki na Kijów i zalecił opuszczenie miasta przez cudzoziemców i dyplomatów. Każdy przypadek uderzenia w polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne będziemy traktowali jako celowy i zamierzony. To głos polskiego MSZ-u, a do tych słów z Warszawy dołączają się także przedstawiciele Unii Europejskiej. Kraków bez prezydenta, ale będzie funkcjonować normalnie, zapewnia sekretarz miasta. To po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego. News teraz krakowski reporterski Aleksander Ruszkowski. Olku, wynik referendum jakoś wpłynie na życie mieszkańców?
2: Trzęsienie ziemi w magistracie nie oznacza, że mieszkańcy muszą się bać o swoje urzędowe sprawy. To komunikat, który płynie z siedziby władz Krakowa. W momencie, gdy wynik referendum zostanie wpisany do dziennika urzędowego, władzę w Krakowie sprawować będzie sekretarz Antoni Fryczek.
3: Do czasu powołania komisarza miasto funkcjonuje, przynajmniej w tym swoim podstawowym zakresie, który się odnosi do potrzeb i usług.

0: jakie świadczymy mieszkańcom.
1: Najpewniej w sierpniu odbędą się przyspieszone wybory, które zdecydują o tym, kto przejmie władzę w Krakowie do końca kadencji, którą pełniłby Aleksander Miszalski, czyli w przybliżeniu przez najbliższe 2,5 roku.
2: Mieszkańcy Bieszczad i części Podkarpacia zapowiadają: weźmiemy sprawy w swoje ręce. Chodzi o obecność niedźwiedzi coraz bliżej ich domów. Ludzie boją się o swoje bezpieczeństwo i czekają na działania władz. Czy odstrzał niedźwiedzi może rozwiązać problem? Odpowiedzi na to pytanie szukał reporterski Mateusz Chłystun w swoim reportażu Coraz bliżej siebie.
3: 5 lat temu zaczęły się pokazywać w miejscowości, w zabudowaniach.
4: Tu jest ulica, to ich nie odstrasza? Że tu jest...
3: Nic ich nie odstrasza. Policja ma takie zalecenia, włączają sygnały. No to co robi niedźwiedź? Niedźwiedź sobie staje na dwóch łapach, patrzy co się dzieje, nie? One nie reagują. Niedźwiedź reaguje tylko na proch.
2: A reportaż dziennikarza Eski znajdziecie na sk.pl. SK
5: Tarnów News. Tomek Piszczek, na razie kosze, a później może także dzban i globus. Klomby kwiatowe w takich kształtach pojawiły się na tuchowskim rynku. To sentymentalny powrót do tradycji i dekoracja centralnych miejsc w mieście.
6: Kosze już są w tej chwili obsadzone, już efekt jest piękny.
5: Zauważa burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek. Konstrukcje wykonane zostały we współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Mieszkańcy Tarnowa mogą ocenić sytuację swojego miasta. 28 maja zaplanowano debatę nad raportem o stanie miasta 2025. Żeby zabrać głos, do środy trzeba dostarczyć pisemne zgłoszenie z podpisami 50 tarnowian. Kama i
2: Wiktor w Radiu ESK. Dzień dobry, witamy raz jeszcze we wtorek 26 maja. Dzień mamy. Co jeszcze mamy?
7: Mamy jeszcze Dzień Drakuli, no i mamy też poczucie, że wtorek jest taki jakiś taki, o, nie do końca dobry, więc szukamy czegoś miłego na W, jak wtorek.
8: Cześć ekipa, moje dzisiejsze słowo na W to wałkowanie. Jestem w trakcie klejenia pierogów ruskich.
9: Ślinka cieknie.
2: Wałkowanie. Mhm.
9: Wydaje mi się, że robiłam to dzisiaj rano przed wstaniem z łóżka.
2: Wałkowałaś? Kogo co?
9: Siebie.
10: To

0: Buongiorno, prego, mamacita, dla wszystkich mamusiek The Colors właśnie.
1: I Italo Disco.
0: Papa Mobile.
2: Proszę bardzo. Słuchajcie, no dobra, z pizzerii wychodzimy, idziemy zbierać butelki. Niemal codziennie pojawiają się doniesienia o rekordowych kwotach uzyskiwanych przez zbieraczy opakowań objętych systemem kaucyjnym.
0: Tak, bo już tu noszą po parę tysięcy butelek. Nawet,
2: właśnie, no ale zrobił się problem. W sensie, no ktoś tam już zaczyna węczyć.
1: Jaki znowu problem?
2: No, ci, że oddają nie swoje butelki, generując przychód, więc powinni zapłacić od tego podatek. Sprawie przygląda się urzędy skarbowe, patrzą coraz większymi oczami na sytuację.
0: Ale przepraszam, czy tu w tym wszystkim nie miało chodzić o ekologię?
1: Słuchaj, opodatkowana ekologia jest bardziej ekologiczna, okej? Okay?

0: Boza i Magnetic w Radiu SK. Lubimy ten numer. I 14 minut po godzinie 7.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Lubimy tę zabawę i zapraszamy do tego, żebyście dzwonili 664-402-302. Odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nagrody, a nagrody zdecydowanie się przydadzą, bo jest to nasza eskowa torba, eskowa butelka. Dzisiaj gorąco, warto się nawadniać. No i jeszcze kilka innych fajnych eskowych niespodzianek.
0: Pójdę do piwnicy, do nas radiowej i wezmę wszystko, co ma na sobie napisane SK.
2: Wszystko!
0: Wszystko!
2: Wszystko.
0: Mamy radiową piwnicę? To ja chętnie się nie zainteresuję.
2: Nie, no. Nie. Tobie tam jest zakaz wstępu.
3: Tam są kotki, pokażę ci.
2: Dobra, odbieramy telefony. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy.
4: Siemanko, Michał z tej strony.
2: Cześć, Michałku.
1: Pierwsze.
0: No i lecimy z pierwszym, proszę bardzo.
5: Teraz uwaga, skup się. Jesteśmy na języku polskim, ale to jest język polski od tyłu. Zaczynając od litery F, powiedz polski alfabet właśnie od tyłu, czyli od F-ki do początku.
0: O Boże, kto to wymyślił?
6: Ja.
0: Bogej.
4: Uniesło kogoś.
0: Uniesło. No i co ty na to?
2: No dawaj, dawaj. F wcześniej jest...
4: No.
0: Ale w takim tempie to skończymy
4: o 9. Pytania, no wiecie co, no. Nie.
2: Ale
4: skandal,
2: Michał,
4: skandal.
2: Ja ci muszę powiedzieć, że ty nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy.
0: Jaki
2: ile radości sprawiłeś Bogajowi, no.
0: On lubi uwalać ludzi.
6: Ja mógłbym być jakimś egzaminatorem na przykład.
0: F-E-D-C-B-A. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.
4: Czytał Jankę z kartki i mądry, no.
2: Dokładnie. Trzymaj się, Michał, ściskamy cię mocno i odbieramy dalej telefony. Halo, dzień dobry.
7: Dobry.
2: Kto po drugiej stronie?
7: Halo, słychać mnie?
0: Tak, słychać. Jak masz na imię?
7: Ola.
1: Drugie.
0: Lecimy z drugim. Uwaga, jakie dwa kolory ma znak zakazu zatrzymywania się?
7: Czerwony i niebieski.
0: Dobry. Tak jest, pani dobrze powiedziała.
1: Trzecie.
0: Ja pamiętam, bo wczoraj na chwilę stanąłem na takim zakazie.
5: Wczoraj odbyły się Fryderyki. Kto zgarnął nagrodę w kategorii Single Roku?
2: Kuban, Faust, Zalia, Kuban, Faust i Zalia. Czyli A, B, C, D. Dokładnie.
0: Dobrze, Kioto. Numer Kioto naprawdę gra dobrze i wygrał sobie. No to lećmy z czwartym.
5: Uwaga, Kama, dajesz?
2: Tak, dzisiaj jest dzień mamy. No to teraz przez 6 sekund udawaj typową mamę.
7: Dlaczego to jest nieposprzątane? Co będzie dzisiaj na obiad? Dlaczego tego nie zrobiłeś?
2: My kobiety mamy to w DNA.
0: Dobra, okej. Okay. No dobra, piąte. Teraz posłuchaj uważnie, kto to powiedział.
8: Jeżeli ona zaraz stąd nie wyjdzie, eksploduje tu ponad 100-kilowa bomba!
5: O, to typowy ojciec. Kogo to głos? Mogę jeszcze raz zagrać?
8: Jeżeli ona zaraz stąd nie wyjdzie, eksploduje tu ponad 100-kilowa bomba!
5: Albo imię i nazwisko aktora, albo tej postaci.
2: Czy to jest...
7: Pazura?
0: Nie!
2: Ale imię się by zgadzało, chciałam powiedzieć.
5: Cezary Żak, a imię sceniczne Karol Krawczyk.
7: A, faktycznie.
2: No, ale trzymaj się, Ola, wszystkiego najlepszego.
7: Do zobaczenia.
0: Dzięki. Dziękujemy oczywiście pięknie. No dobra, zatrzymaliśmy się na pytaniu numer 6. Jest osoba.
9: Halo, halo.
5: Dzień dobry, jak osoba grająca ma na imię?
9: Mateusz z tej strony.
1: Szóste.
0: Szóste pytanie, uwaga, podaj choćby jedno nazwisko Polaka, Polki, którzy grają na podczas turnieju Rolanda Garrosa. Już się rozpoczął.
9: To? Nowakowska.
0: Dobrze! Dobrze?
5: Tak?
0: Nowakowska,
5: ja nie wiem.
0: Ta dziewczyna Nowakowska, która wygrała z Olimpijką.
5: Wymyśliłeś to pytanie, to teraz powiedz, czy dobrze, czy nie.
0: To jest, jak ma na imię Nowakowska?
9: Oj, nie wiem.
6: A tu jest napisane, dobrze! Że jakaś Nowakowska zakończyła karierę.
5: To mam uznać czy nie? Słuchajcie,
0: czekajcie, nie, bo rzeczywiście, bo sprawdzamy na warze jeszcze.
6: Katarzyna Nowak!
0: Nowak, a nie Nowakowska, no właśnie, dlatego ja się zgubiłem.
5: To z radością powiem
0: Nie znasz Igi Świątek? Człowieku, chodziło o Igę Świątek przede wszystkim, nie pod górę nam tutaj robisz. Dziękujemy pięknie, kolejna osoba. No i zapraszamy, siódme pytanie będzie.
5: Ostatnie, najlepsze. Kto z nami? Halo, witamy.
2: Halo, halo.
0: Dzień dobry.
6: Halo.
2: Dzień dobry, jesteś?
10: Halo. Jestem, cześć, witajcie.
0: Cześć.
2: Dawaj. Słuchaj, masz...
1: Siódme.
2: Ostatnie siódme pytanie. Jeżeli uda ci się dobrze odpowiedzieć, to nagrody są twoje. I wyobraź sobie, że jesteś kapitanem samolotu na odlocie ściśle tajnym. Powitaj nas wszystkich na pokładzie przed lotem.
10: Witajcie, kochani. Lecimy teraz na najlepszą przygodę naszego życia. Z najlepszą muzyką, w najlepszym towarzystwie, w najcieplejsze miejsce na świecie.
2: A dokąd lecimy?
10: pomidor?
0: My też pomidor oczywiście dalej nie wiemy. No dalej,
2: słuchajcie, jutro ostatnia szansa na to, żeby faktycznie wsiąść na pokład naszego samolotu. Jak sami słyszycie, pani kapitan świetnie nas przywitała. A dla pani kapitan torba, butelka i dodatkowo skupy gadżety.
10: Dziękuję.
0: Dziękujemy.
5: Idziemy z Jankesem do piwnicy.
0: Idziemy.

0: 26 minut po godzinie 7. Za chwilę ważna informacja dla mojej mamy Tereski, która mieszka w Gorzowie Wielkopolskim. Zachodnio-pomorskie jest też blisko. Lubuskie jest blisko, znaczy w Lubuskim mieszka. Ty też mieszkasz,
1: tak
0: mieszka
1: jest.
0: Twoja mama.
2: Skomplikowane, no.
0: Chodzi o to, że tam będzie bardzo gorąco. Drogie
3: idzie
0: mamy, uwaga,
3: do nas wielkie ciepło.
0: Zachodnio-pomorskie, lubuskie, okolice, tam dzisiaj bardzo gorąco. Uwaga, uwaga, nawet 30 stopni w cieniu.
2: No więc więcej szczegółów o tym za chwilę Marcin Prochocki.
4: No, jakbyśmy w ogrodzie mieli pana Kwiczoła, to by powiedział.
5: To ci powiem, ale ci powiem. Ciepło. Jankes.

0: worth it. Reklama. Świętuj Dzień Dziecka w Niecieczy już w najbliższą niedzielę 31 maja. Firma Brookbet oraz klub sportowy Brookbet Termalika zapraszają na festyn, który odbędzie się na boiskach treningowych przy klubie kibica Cafe & Bistro. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji, turnieje piłkarskie, przejazd kolejką turystyczną z przystankiem na stadionie klubu, kłady elektryczne, go-karty, dmuchańce, eurobungee, wieża do skoków, strefa tańca, sportu i wiele innych atrakcji z konkursami. Bawimy się już od południa. Wstęp darmowy. A o 17.30 wspólnie kibicujemy podczas meczu Polska-Ukraina przed Telebimem.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub Eco G z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur Eco G dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Autospektrum. Autoryzowany salon Renault. Ładne 82B koło Tarnowa. www.autospektrum.pl.
3: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A Dacia Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Autospektrum. Autoryzowany salon i serwis Dacia. Tarnów Ładna 82B. Więcej na autospektrum.pl.
4: Wielkie otwarcie sklepu Groszek w Iwkowej. Wpadnij w czwartek 28 maja od 9 i odkryj nasze super moce oraz największy boom cenowy w okolicy. Coca-Cola 1,5 litra 4,99 za sztukę oraz mąka tortowa 1,99 zł za sztukę przy zakupie 10 sztuk. Już 28 maja wielkie otwarcie sklepu Groszek firmy Novum w Iwkowej. Groszek. Twój sklep na co dzień.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
7: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
8: I po reklamie.
9: Od rana na niebie nad regionem tarnowskim tylko błękit, na termometrach też raczej przyjemne wartości. Dzień zaczęliśmy z pułapu około 15 stopni, w ciągu dnia słońce ma ogrzać powietrze nawet do 27 kresek. Warunki na rower czy spacer więc będą doskonałe, a jeśli decydujecie się na samochód, to standardowo o tej porze uważajcie w centrum.
10: Minęła 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Parocki, zapraszam. To pierwsze tego typu ostrzeżenie meteo w tym roku. Synoptycy ostrzegają przed upałami w województwach lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Temperatura w nich może zbliżyć się do 30 stopni. Mieszkańcy 5 miejscowości w gminie Puck na Pomorzu bez wody zdatnej do picia. W jednym z wodociągów wykryto bakterie coli. Z tego powodu w szkole w Leśniewie odwołano lekcje.
11: Podjęliśmy działania zmierzające do tego, żeby dystrybuować wodę butelkowaną dla mieszkańców. Ustawionych zostało również kilka zbiorników, beczkowozów i cystern.
10: Mówi nam Marcin Nikrant, wójt gminy Pucka. Taka sytuacja utrzyma się co najmniej dwa dni.
12: SK Sport News.
10: Bartosz Nowak, najlepszym piłkarzem ekstraklasy. Nagrody przyznano podczas gali w Warszawie. Zawodnik GKS-u Katowice odebrał też nagrodę dla pomocnika sezonu. Za najlepszego trenera po raz drugi z rzędu uznano Nilsa Fredriksena, który z Lechem Poznań obronił Mistrzostwo Polski. Z kolei w klasyfikacji Złotego Buta dla najlepszych strzelców w ligach europejskich zdecydowanie wygrał Harry Kane. Napastnik Bayernu strzelił w tym sezonie 36 goli i o 9 trafień wyprzedził Erlinga Haalanda z Manchesteru.
13: Jokes.
14: I Wiktor.
13: Jokes.
14: I Wiktor.
13: W Radiu SK.
10: Dzień dobry, good morning, raz jeszcze buziaki w stronę. Mamy, dzień mamy.
8: Tak dzisiaj, jest.
10: 26 maja.
8: O, mamo! 26, a moja mama zawsze mówiła... Co mówiła? Mnie nie obchodzi, ty nie jesteś wszyscy.
13: Na czole se wytatuuj.
14: Idź już spać.
8: Tak mówiła twoja?
10: Tak.
13: Dajcie znać najlepsze teksty waszych mam. Oczywiście eskowy messenger czeka.

0: Jazzy w Radiu ESK 21 minut i będzie z nami godzina 8. Jazzy to dzisiaj będzie w wielu miejscach, gdzie będą świętować mamy.
1: A czy my telefony od słuchaczy mamy? Mamy. Na temat mamy, mamy.
2: Oczywiście, szukamy najlepszych tekstów waszych mam i tak sobie patrzę na was, panowie. Jeden w czapce, drugi w czapce. Wzięliście sobie do serduszka słowa mamy. Czapkę włóż, bo się przeziębisz.
0: Oj tak.
1: Tak właśnie.
0: To właśnie stąd ma, dobrze powiedziałaś.
1: Tak. Halo, dzień dobry.
3: Siemanko, najlepszy tekst od mojej mamy, jaki usłyszałem, to synu. Jakżeś głupi, to chociaż bądź poważny.
2: Ojej! Ała!
0: No, ale pewnie powiedziała to z takim, wiecie, takim uśmieszkiem. No.
1: One zawsze to mówią z głęboką troską, proszę pana. Halo?
4: Eska, moja mama zawsze się irytowała, że nie potrafimy zabrać do swoich pokoi prania, które zostało już wyprasowane i zawsze mówiła, że weźmie te wszystkie ubrania i wyrzuci na sam środek podwórka.
5: Jankes! Kama!
2: A to z kolei chyba sobie doda do serduszka wzięła.
6: Reklama. Przedsiębiorco, rynek pędzi, technologie się zmieniają, a wyzwania rosną. Czy twoja firma jest na to gotowa? Zdobądź przewagę. Skorzystaj z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i podnieś kwalifikacje swoje oraz pracowników. Dofinansowanie obejmuje również firmy jednoosobowe. Nie czekaj, działaj. Wniosek złożysz elektronicznie przez portal praca.gov.pl od 8 do 12 czerwca. Szczegóły w Urzędzie Pracy w Tarnowie. Telefon 14 688 23 25.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
11: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
10: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
11: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
10: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
12: I po reklamie.
13: ESK.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Britney, zresztą Spears w Radiu SK.
1: Słuchaj, no mógłby Nosel robić za mamuśkę. W końcu tyle razy kobietę udaje, że jakby ktoś za dwa nie powiedział,
2: to nikt nie to ja Britney.
0: Wszystko pewnie przed Noselkiem, oczywiście, jak najbardziej. Tak, pamiętajcie, Nosel mieszka na SK.pl.
1: I dzisiaj znowu robi za kobietę.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Czy ja do pani Krysi się dodzwoniłam?
4: Tak, o co chodzi?
5: Kłaniam się za gestioną Iwana po tej stronie z restauracji, bo widzę, że szefowa państwa zapisała na 15. To są jakieś uroczystości, proszę pani, urodzinowe, tak to pani?
4: Urodzinowe, tak, moje.
5: Dobrze, bo ja kuchnię, proszę pani, organizuję, w związku z tym muszę panią poinformować, jeśli chodzi o alkohol, u państwa będzie pite.
4: Tak.
5: Aha, i bierzecie...
4: Mamy swój, pani nam powiedziała, że mamy sami, nie? Zaopatrzycie.
5: Bo tak, my jesteśmy na etapie dostawania koncesji, jeśli chodzi o alkohol. I alkohol będzie, tak? Tylko, że ja go muszę przelać, bo butelki nie mogą stać. Tak. I mam już, proszę pani, tak, po kiszony i po kapuście mam pojemnik, taką beczkę. I teraz ja bym to przelała i byście po prostu przychodzili, proszę pani, sobie brać chochlom i tyle.
4: To jak? To będzie wtedy w tych słoikach jakichś?
5: Tak,
4: pojemnikach,
5: tak. Bo słoiki, proszę pani, ja będę miała na kuchni. I taka prośba, żebyście przychodzili. Ja dam chochle, to wszystko będzie przelane w tych beczkach, tak? I sobie tylko po prostu nalewacie chochlom.
4: To w kieliszki wtedy nalewa?
5: Tak, bo ja nie mogę postawić, proszę pani, alkoholu na stole, bo jeszcze koncesji my nie mamy.
4: No, bo trochę tak dziwnie, bo to wie pani, i będzie wieczało, to chyba wszystko mi się wydaje, czy nie?
5: Nie, proszę pani, ja mam dekiel na beczkę.
4: Nie wiem. A ma pani taką beczkę z takim tym zakrętkiem?
5: Z deklem mam, tak. Mam dwie takie beczki. Jedno po ogórkach, drugie po
4: kiszonku. Ale wie pani, odkręcać to i nalewać, nie?
5: A, tak, bo to jest taka niebieska duża, 400-litrowa.
4: Jakbyśmy naklejki pozrywali.
5: No nie, proszę pani, butelka do alkoholu jest tak charakterystyczna, że proszę pani, ja jedyne co, mogę poprzelewać, proszę pani, do kartonów po sokach, ale jak będą dzieci...
4: Ale to w plastikach, to też nie bardzo w tych plastikowych butelkach.
5: Ja też nie mogę za to odpowiadać.
4: Dzieci nie będzie. Tylko 12-letnia dziewczynka.
5: To ja zapytam szefowej, czy tak można. Pani Katarzyno!
6: Cześć, ciocia, to ja, Kasia, zostałaś wkręcona w Radio SK.
4: A kurczę, a nie, wiecie co, naprawdę... A ja to przeżywam, kurczę.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Jankes, a co ty masz w tym kartonie po soku?
0: Ja? Bałagan. Dziękujemy bardzo. Pamiętajcie, Nosel cały czas czeka na wasze zgłoszenie. No zróbcie komuś dobrze. Zgłaszacie? O, kolega już się zgłasza.
1: Faktycznie, sama herbatka.
0: Za 7:08.

0: rzeczy się dzieją? Tak. Że wychodzi tak do klatki akordeonista?
1: Z czego jesteś znany? Jego. Gram na akordeonie i zawalczyłem w Fame MMA.
2: Ale urodziny obchodzi również aktor. Aktor znany od 1670 roku, czyli Bartłomiej Topa.
1: No to wszystkiego najlepszego!
3: Wow. No właśnie, przecież.
4: Jutrzejszy sejmik? Jestem spokojny. Trenujemy najlepsze polskie tradycyjne zagrywki retoryczne. Ja panu nie przerywałem.
5: Głośniej!
4: Ja panu nie przerywałem!
5: Patrz mi w oczy, twardo! Twardo!
4: Ja panu nie przerywałem!
6: Jankes, Kama i Wiktor.
7: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
8: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
6: Autopromocja.
7: Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
6: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
5: A może ekspres do kawy, automatyczny.
6: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
5: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
6: No.
7: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: I po reklamie.

0: Biorąc pod uwagę warunki za oknem, na pewno warto rozważyć spacer lub rower. Te są idealne. Dzień mamy, minie pod znakiem bezchmurnego nieba i temperatury przekraczającej 25 stopni.
1: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. PiS zapowiada wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA. Politycy Prawa i Sprawiedliwości żądają dymisji Marcina Kierwińskiego po tym, jak służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do rodzinnego mieszkania prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Zdaniem wiceprezesa PiS Przemysława Czarnka minister Kierwiński powinien stracić stanowisko, bo nie panuje nad służbami.
2: Kompletnie nie panuje nad tym, co się dzieje w Polsce. Tak samo pan premier Donald Tusk. I rzeczywiście nie nadają się do tego, żeby sprawować te bardzo odpowiedzialne funkcje w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego, albo sami stoją za prowokacjami.
1: A sprawa wejścia służb do mieszkania jest badana. Śledztwo w sprawie fałszywego alarmu wszczęła też prokuratura. A po odwołaniu prezydenta Krakowa pojawia się pomysł takiego referendum także w Rzeszowie. Wniosek o jego przeprowadzenie chce złożyć rzeszowski radny Jacek Strojny.
3: Uważam, że tutaj podstawy merytoryczne są.
1: A słyszymy od radnego, który zarzuca prezydentowi Rzeszowa Konradowi Fijałkowi m.in. pogarszający się stan finansów miasta. Opiekują się, przytulają, dbają, pocieszają. Dziś mają swoje święto. W Dniu Matki sprawdziliśmy, czego życzą swoim mamom najmłodsi mieszkańcy Zielonej Góry.
4: Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy. Dużego zdrowia i miłości, słodkości, uśmiechu.
5: Zdrowia, dużo uśmiechu, trochę czasu dla siebie.
6: Wyjazdu.
7: Dlaczego?
6: Żeby miała odpoczynek. Żeby miała najlepszy dzień.
1: A życzenia dla mam zebrała reporterka Eski Ola Kanoniak.
0: Tomek Piszczek. Straż Graniczna Sternowa zatrzymała obywatela Ukrainy z kryminalną przeszłością. Mężczyzna był karany m.in. za oszustwa, narkotyki i wykroczenia drogowe. Decyzją służb został deportowany i przez 10 lat nie wjedzie do Polski ani krajów Schengen. Nowoczesna technologia i nauka spotkają się w Tarnowie. W Zespole Szkół Technicznych w Mościcach odbędą się Dni Techniki z pokazami robotów, symulatorami i wykładami specjalistów.
8: Dowiecie się, w jaki sposób nauka łączy się z przemysłem. Zobaczycie wspaniałe prezentacje różnych firm.
0: Zaprasza Jacek Różycki, dyrektor szkoły. Wydarzenie startuje za pół godziny i jest otwarte dla wszystkich.
9: Jankes,
10: Kama
11: i Wiktor.
12: Łomatko, nosa się kręci po studiu.
13: Cześć, Noselek. Dzień dobry.
14: Jestem, sprawdzam was.
12: Nosel, co mówiła twoja mama zawsze?
14: No i po co mi matkujesz? No, po co?
12: Tak
14: ogarnij się, wiesz, żyć nie będę.
7: Mamy to. Faktycznie dzisiaj z okazji Dnia Mamy szukamy fajnych tekstów waszych mam. Dajcie znać na eskowym messengerze.
15: Okej, Eska. Wiadomo, polecę klasykiem, bo kto nie słyszał argumentacji na pytanie, dlaczego nie mogę? Bo nie...
12: Ale Noselku, mama jest z ciebie dumna, bo się ogarnąłeś.
15: Oczywiście. Idę w jej ślady.
7: Bo tak.
12: Bo tak, wiadomo.
15: I już.
12: Dajcie znać, co mówiła wasza mama.
7: Nie dyskutuj ze mną.

kobiecie, co mam nie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Blisty, chcę do kliniki pogonić. W

0: ja pieście, to wszędzie jest tło.
1: Nie, dzisiaj ładnie jest, jeśli chodzi o smog w Warszawie, w okolicach, w całym kraju. Naprawdę, znaczy ładnie, w sensie nie ma. Jest okej. Okay. Oddychać.
2: Ale my od samego rana wspominamy o tym, że dzisiaj jest dzień mamy, ale życzeń to jeszcze nie złożyliśmy. Wszystkim mamom. Wszystkie mamy. Chciałam wam powiedzieć, że jesteście najlepsze, najfantastyczniejsze i bez was ten świat by się nie kręcił, a kanapki w plecaku by miały swoje drugie życie.
0: Bratko!
1: Kochamy.
0: Jesteście... Kocham cię, bratko!
2: Teresa! Mama!
1: Kochamy, rzeczywiście. Jesteście niesamowite. To, że wy rodzicie dzieci, to w ogóle to jest jakiś... Nie do ogarnięcia w ogóle, Kama. No. Kama urodziła dwójkę dzieci, jest cudowna.
2: No, dziękuję ci bardzo. No, ale szukamy również najlepszych tekstów waszych mamuś.
3: Jak byłem mały, nie lubiłem zawsze jeść zupy i chciałem popijać to czymkolwiek. Wodą, piciem, sokiem, herbatą. I mama mi zawsze mówiła, picie masz w zupie.
0: A nie?
2: Cudowne, kreatywne.
1: To jest ładne. No,
0: racja.
1: Ja to sobie zapamiętam, ja też będę tak matkowo w domu. Do mojego
4: syna. To się nadaje do puszczenia w radiu, chociaż podobno tak się kiedyś mówiło. Moja mama... jak już uraczyłam jej toną moich dziwnych mądrości i nie chciała już ze mną dyskutować, mówiła mi srali z dupali, z dupy się trzymali.
0: Grecka filozofka.
1: Co najmniej, ale no jak zostało córeczce, jak ładnie powtarza.
0: To jeszcze jeden. Ostatni, halo.
5: U mojej mamy zawsze było to odpowiedź na słowo kocham cię, ja ciebie też, ale czego chcesz? Pozdrawiam.
0: Jak to czego chcesz? Więcej, więcej hitów na czasie!

0: ściśle tajne.
1: Ja już czuję ekscytację, naprawdę.
2: Co się dzieje? Żadna zabawa nie wzbudza aż takich emocji poza anteną. Jankes sprawdza loty na Google'ach. Kama miksuje ze sobą podpowiedzi i pyta się AI-a. Ja się zastanawiam, dlaczego to nie Grecja, a może Malta, a może Hiszpania, a może Francja. Co tu się dzieje?
1: Słuchajcie, mamy zabawę Odlot ściśle tajny. Jutro ostatnia szansa na to, żeby dołączyć do naszej eskowej ekipy. W piątek lecimy wszyscy, ale nadal tak naprawdę nie wiemy dokąd. Wracamy w niedzielę wieczorem i my czujemy już wielką ekscytację, bo z Wiktorem byliśmy już na pierwszej edycji tej zabawy i
3: ja
1: możemy wam powiedzieć, że było fantastycznie.
3: Ja też byłem blisko tego, żeby do was dolecieć, ale samolot nie doleciał.
1: Cały czas nie wiemy, dokąd lecimy. Kapitan oczywiście udziela nam różnego rodzaju podpowiedzi. Pierwsza podpowiedź była: poczujecie się bardzo młodo.
2: Potem, że ten region ma ich ponad 300.
1: Leci się tam bez paszportu.
2: Jest to miasto małego, wielkiego człowieka.
3: Euro, tak, dokładnie.
1: I kostium kąpielowy oraz słońce jest tam zawsze.
2: I znają się na małych, suszonych owocach.
1: No i taka dziwna podpowiedź jest taka, że jest tam muzyka taka dosyć charakterystyczna dla tego kraju. Tak przynajmniej nam się wydaje, że jest muzyka, która pochodzi stamtąd.
2: Każdy kraj ma muzykę. No nie ma kraju bez muzyki. No.
1: A może to jest jakaś specjalna muzyka, która jest tylko tam. No nie wiem, na przykład Szkocja i będą grać na dudach.
2: Ja ci mówię, Zorba i Grecja.
3: Mi cały czas pachnie sałatką grecką. Jeśli to będzie Grecja, będę przeszczęśliwy, bo ja kocham, uwielbiam, tęsknię.
1: Ale tu jest jedna podpowiedź, która by mogła wskazywać na to, że masz rację, bo kierunek kojarzy się z geometrią. I mi najbardziej, poza Mezopotamią, której już nie ma, to faktycznie z Europy Grecja by tutaj... No, była w dobrym kierunku.
2: Ale Niemcy też pasują. Tata miał takie filmy wideo na kasetach kiedyś. I trójkąty
3: były?
2: Pojawiały się.
1: Po niemiecku. Okay.
3: No dobrze,
1: dobra,
3: idźmy dalej.
1: A mamy jeszcze jakąś podpowiedź, którą moglibyśmy ujawnić? Może ona nam rozjaśni trochę kierunek?
2: Najnowsza podpowiedź od kapitana ujawniona dzisiaj, teraz.
4: Szanowni Państwo, tu kapitan. Wylądujecie w mieście, które dało światu człowieka o wielu imionach.
3: Człowiek o wielu imionach.
2: Marek Konrad.
3: Jan Maria Rokita. To nie to chyba. Co
1: człowiek
3: jeszcze może być?
1: O wielu imionach.
5: Ryszard Kalisz.
3: To mało to taka norma, powiedzmy, no. Ale to rzeczywiście
1: no
3: chyba,
1: nie jest
3: ale wiecie, ci bogowie greccy mieli takie chyba różne, takie tam dodatkowe.
1: No ale on się nazywał albo Zeus, albo Prometeusz, no to
2: nie,
1: no,
2: była
1: tyle.
2: Ta była
3: Odyseusz, nie miał jakiś tam.
2: Afroidyta.
1: Słuchajcie, jeżeli macie oczywiście jakieś tropy, to możecie nam podpowiedzieć, a na pewno dokąd lecimy, sprawdzimy już w piątek.
0: Odlot ściśle tajny.
4: Szanowni Państwo, tu kapitan. Wylądujecie w mieście, które dało światu człowieka o wielu imionach.

0: 26 minut po godzinie 8. Dzisiaj dzień mamy, 26 dzień maja. Mamy również urodziny Marcela, który obchodzi 10 lat. Marcel teraz jest z nami. Niech! No! Tata, Radziu, mama, wszyscy oczywiście ściskamy, kochamy najlepszego oczywiście.
1: No, jak Marcelowi dobrze w życiu pójdzie, to może kiedyś zostanie prezydentem USA. O nim za chwilę procki w newsach. Jankes.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Lato, lato, lato,
3: czekam. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
4: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
5: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
6: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolny Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Rodzinny Dzień Dziecka z Gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Kruszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleader z Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jeruła, Laura Grzyb i Karol Gut. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel. Startujemy o 14. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach.
9: I po reklamie.
10: Słońca dziś nie będzie brakowało na niebie nad regionem tarnowskim. Przez cały dzień ma być bezchmurnie i naprawdę ciepło. Do 27 stopni spodziewają się synoptycy. Takich wartości na termometrach nie powstydziłby się lipiec. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie i będzie nieco chłodniej, ale czwartek ma być najchłodniejszym dniem tego tygodnia.
11: Minęła 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Porocki, zapraszam. Dachowanie na trasie S19 na Podkarpaciu. To między węzłami Świlcza i Rzeszów Południe. Kierowcy jadący w kierunku autostrady A4 muszą liczyć się z utrudnieniami. Ruch odbywa się tylko jednym pasem. Donald Trump przejdzie dziś coroczne badania lekarskie. Biały Dom zapewnia, że prezydent USA jest w znakomitej formie. On sam twierdzi, że czuje się jak 50 lat temu. A niedawno grupa amerykańskich psychiatrów wydała oświadczenie, w którym stwierdzono, że Trump jest niezdolny do sprawowania urzędu. A mamy spadki na stacjach paliw. Dziś maksymalna cena benzyny 95 to 6 zł i 42 grosze. To spadek o 4 grosze w porównaniu do poniedziałkowych cen. Wyraźniej spadła cena oleju napędowego. To spadła o 10 groszy i teraz wynosi 6,75.
12: Kama
13: i Wiktor.
12: W radiu
14: SK. Dzień dobry, mamo. Dzień dobry wszystkim mamom. Dzisiaj dzień mamy 26 maja.
15: A co mama mówi najczęściej?
16: Poczekaj, niech tylko ojciec wróci do domu.
17: No poczekaj, tylko wezmę Messengera i się nagram SC.
15: Z okazji dnia mamy, ściskamy wszystkie mamusie, aczkolwiek Wiktorowi chyba na to nie pozwolimy, a wy nagrywajcie się nam na SK-owym Messengerze.

0: Pamiętajcie, wszystkie mamy, jesteście nie do zatrzymania. Unstoppable i Sia właśnie 20 minut do 9.
1: Nie do podrobienia. Tak. Kochamy was, jesteście wspaniałe.
0: Tak jest.
2: A wiesz, kto jest jeszcze wspaniały? Pewien pan w Krakowie. Pan człowiek,
1: pan mężczyzna.
2: Nie. Inny pan człowiek, który ma 162 lata i otrzymał zaświadczenie, że żyje i na tej podstawie odzyskał kamienicę.
1: Niesamowita historia, ale to jakiś, rozumiem, jakiś cyrk na kółkach błąd.
0: No tak, ale to znaczy, że też życzenia się spełniły.
2: Ale jakie życzenia?
1: Dawaj, jakie życzenia? No,
0: zobaczy dziadek. Dziadek nas jeszcze wszystkich przeżyje.
3: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
4: dmuchanym flamingiem?
3: Albo to.
4: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
5: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
6: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 500 na nowe buty.
7: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
8: Autopromocja.
9: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w punkcie sprzedaży GARD. Dąbrowa Tarnowska, ulica Piłsudskiego 76B. www.gard.net.pl.
6: Świadkowie byli zgodni. Podejrzany wszedł do Pepegi w Tarnowie. Wyniósł markowe buty, ubrania i designerskie artykuły do domu. Kieszenie miał wypchane nagrodami i pachniał pysznościami od sofa.
7: Pani władzo, to nie przestępstwo. To 10. urodziny Pepegi. To dodatkowy rabat od cen outlet.
8: Dokładnie. Od Dnia Matki do Dnia Dziecka przez 7 dni Pepegi świętuje i rozdaje mega rabaty. A wielki finał już w najbliższy weekend. Konkursy z nagrodami i wielkie okazje w Pepegi.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
11: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
10: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
11: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
10: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
12: I po reklamie.

0: fanatycznego słuchacza Maćka, który za każdym razem, jak gramy Eminema, wysyła nam albo zdjęcie Eminema, albo dzisiaj nagranie, w którym śpiewa hoppa, hoppa, wszystkie mamy!
1: Pozdrowienia oczywiście dla Maćka, fajnie, że z nami jesteś. Hej!
2: Od jutra nie gramy Eminema.
1: Hej! No nie, no nie róbmy tego Maćkowi, no.
0: Słuchajcie, dzisiaj mamy dzień mamy, 26 dzień maja mamy. No i z racji tego zastanawiamy się, jakie cudowne teksty wasze mamy mówiły.
1: Moja mama ostatnio, jak byłem w Gorzowie, na derbach, które wygraliśmy oczywiście.
0: Wygraliście?
1: Mm-hmm.
0: Z Zieloną Górą?
1: No.
0: O, szok.
1: To krzyknęła przez balkon, gołąbki gotowe! Ile mogę czekać? O, tak było naprawdę, bo zamawialiśmy wcześniej z kumplami.
3: A propos gotowania.
4: Cześć, Eska. Ja pamiętam, jak moja mama zawsze na pytanie, co dziś na obiad, odpowiadała: ryż, mysz i kocie łapki. Pozdrawiam serdecznie.
0: Piękne.
1: Smacznego życzymy oczywiście.
3: A kiedy obiad? Jak się ziemniaki ugotują.
1: No dobra, lećmy dalej. Coś jeszcze?
5: Do mnie na przykład mama mówiła, jak se pościelisz, tak se wyśpisz, Maciuś.
3: Maciuś, no Maciuś chyba zawsze miał nieporządek na łóżeczku, coś mi się wydaje.
1: To sprzątaj po sobie.
3: No i jeszcze tak zwana kwestia tatuażu. To jest taki okres w życiu, kiedy każdy się zastanawia, czy mama pozwoli, czy nie pozwoli, i odpowiedź jest albo, że na czole, albo...
6: Cześć, Eska. Moja mama zawsze mówiła, a to se na dupie zrób. No i pierwszy tatuaż posłuchałam, mamusi, zrobiłam na tyłeczku.
0: Dobra córeczka! Mam nadzieję, że moje dzieci tego nie słyszały.
3: I że w radiu tego nie widać. Radio SK. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: No kogo witam, kogo goszczę, jak mówili w pewnym programie telewizyjnym. Michu razem z nami, dzień dobry.
1: Dzień dobry, B3.
0: Niestety nie trafiony, pudło? Nie zatopiony.
2: Pudło. Boga i pocałuj pana.
3: Mam kuferek tylko.
4: Wiecie, że ja kiedyś w tym programie, to było już ta, jest ta

0: legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
1: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
0: SK Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
8: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
7: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego tylko z aplikacją Biedronka borówki amerykańskie 300 gramów 8,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
13: Doktorze, syn znowu kaszle.
14: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
13: Co mogę zrobić?
14: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
15: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
16: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
17: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
18: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
19: Sprawdź to sam, czy Michał odkusi ceną każdy dział.
18: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
20: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Do 27 stopni i bezchmurne niebo. Tak ma wyglądać wtorek we wschodniej Małopolsce. Zarówno kierowcy, jak i piesi nie będą mieli powodów do narzekania. Można nawet pomyśleć o zabraniu wody wychodzącą z domu. Upał może nam jeszcze nie grozi, ale będzie już naprawdę ciepło, choć jutro, a zwłaszcza w czwartek, temperatura nieco spadnie.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Minęła dziewiąta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Karambol na Krajowej 25 w Kujawsko-Pomorskim, w Brzozie między Inowrocławiem a Bydgoszczą.

0: Roszczą zderzyły się cztery osobówki i ciężarówka. Trasa jest nieprzejezdna, a wykolejony skład wciąż blokuje tory. W Garbatce w powiecie obornickim na niestrzeżonym przejeździe tir uderzył wczoraj w pociąg. Zginął kierowca ciężarówki. Przez całą noc na miejscu pracowali śledczy.
1: Zakończyliśmy przede wszystkim szczegółowe oględziny pociągu oraz ciężarówki biorącej udział w tym wypadku. Cały ten teren został przekazany Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, która teraz będzie zajmować się tą sprawą.
0: Mówi nam Andrzej Borowiak z Wielkopolski. Policji trwają przygotowania do podniesienia wykolejonego pociągu. Utrudnienia na trasie Poznań-Piła mogą potrwać nawet 3 dni. Rośnie liczba naruszeń i skarg dotyczących danych osobowych. W porównaniu do ubiegłego roku wzrosła o ponad 40%. A to świadczy o większej świadomości, ale też o większej liczbie cyberzagrożeń, przyznaje prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski.
2: Phishing, wykorzystujący życie, które toczymy w pośpiechu, często naiwność, brak naszej wiedzy powoduje, że ludzie tracą na przykład swoje pieniądze.
0: Dlatego eksperci podpowiadają, by nie udostępniać danych bez zastanowienia, nie klikać w podejrzane linki i nie publikować zdjęć dzieci. Kamil Majchrzak jako ostatni polski singlista wyjdzie dziś na kort w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. Rywalem polskiego tenisisty będzie Alejandro Tabilo. Początek ich meczu o 11, a do tej pory polscy tenisiści w komplecie przedostali się do drugiej rundy turnieju.
3: SK Tarnów News.
4: Tomek Piszczek. Mieszkańcy Tarnowa długo na to czekali. Jest przełom w sprawie remontu ulicy Lwowskiej. Ruszają prace przy budowie kładki pieszo-rowerowej.
5: Wykonawca ma już mobilizować maszynę do wykonywania pali, które będą fundamentami tej kładki.
4: Mówi Grzegorz Wałęga, dyrektor Zarządu Drogi Komunikacji w Tarnowie. Firma kontynuuje też przebudowę sieci podziemnych. Tarnowski Azyl dla Zwierząt zaprasza na wyjątkowy Dzień Dziecka. W sobotę dzieci pomogą ozdobić nową przestrzeń dla kotów, a organizatorzy przygotowali też quizy i spotkania z opiekunami zwierząt. To również okazja, by poznać psy i koty szukające nowych domów.
6: Dzień mamy, dziś mamy wtorek, 26 maja i 9:03 na zegarach i mamy też hity na czasie. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, czyli nareszcie, dosłownie za kilka chwil, będzie też Dawid Podsiadło, będzie też na przykład The Weeknd Weste. A na początek Majestic i Bonnie M, czyli Rasputin w tej trochę nowszej wersji. Michu Sobkowski, witajcie.

Radio SK.

0: Katy Perry na antenie Radio SK. Jej Juniu, jak ten czas szybko leci. Dopiero co przecież pamiętam, jak Katy Perry występowała w klipie do numeru Daisies z ciążowym brzuszkiem. A tu proszę bardzo, okazuje się, bo sprawdziłem, że dosłownie za 3 miesiące ten ciążowy brzuszek, który zamienił się w córkę o imieniu Daisy. Córeczka Daisy będzie obchodziła 6 lat, dokładnie 26 sierpnia. Więc Katy Perry również mogłaby świętować dzisiaj Dzień Matki. Mogłaby, gdyby nie to, że w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, zresztą jak w wielu krajach na świecie, również tych europejskich, Dzień Matki obchodzi się nie 26 maja, tak jak u nas, a w drugą niedzielę maja, w tym roku konkretnie to był 10 dzień maja. Za chwilę Kung City of It is London, czyli Galaxy, a później obiecany Dawid Podsiadło w SC.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży. Nieznane. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki. Prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Media Expert, taniej masz!
8: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
9: Game over.
10: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
11: Blik.
12: Wielkie otwarcie sklepu Groszek w Iwkowej. Wpadnij w czwartek 28 maja od 9 i odkryj nasze super moce oraz największy boom cenowy w okolicy. Coca-Cola 1,5 litra 4,99 za sztukę oraz mąka tortowa 1,99 zł za sztukę przy zakupie 10 sztuk. Już 28 maja wielkie otwarcie sklepu Groszek firmy Novum w Iwkowej. Groszek. Twój sklep na co dzień.
13: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Świętuj Dzień Dziecka w Niecieczy już w najbliższą niedzielę 31 maja. Firma Brookbet oraz klub sportowy Brookbet Termalika zapraszają na festyn, który odbędzie się na boiskach treningowych przy klubie kibica Cafe and Bistro. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji. Turnieje piłkarskie, przejazd kolejką turystyczną z przystankiem na stadionie klubu, kłady elektryczne, go-karty, dmuchańce, eurobungee, wieża do skoków, strefa tańca, sportu i wiele innych atrakcji z konkursami. Bawimy się już od południa. Wstęp darmowy. A o 17.30 wspólnie kibicujemy podczas meczu Polska-Ukraina przed Telebimem.
18: I po reklamie.

0: Uda mi się powiedzieć to poprawnie, czy nie? Silver, lay all your love on me. Jest, jest, jest! Tak zwany koszmar prezentera radiowego, taki tytuł. Piosenka o miłości, bo tam love się pojawiało, oczywiście, a jak się kogoś kocha, no to się o niego dba, prawda? Na przykład, jak się wsiada na rower, to coś robi? Zakłada się kask, albo komuś, albo sobie i komuś najlepiej. Pewnie już wiecie, że od 3 czerwca na rowerach, na deskorolkach, na hulajnogach każdy poniżej 16 roku życia kask będzie musiał mieć zgodnie z przepisami prawa. No ale to nie jest tak, że mózg, czaszka robią się jakieś takie bardziej wytrzymałe, jak skończą 16 lat i generalnie lepiej jest kask mieć zawsze. Po prostu. I dlatego SK daje kaski. W ten weekend i w Dzień Dziecka kilkadziesiąt kasków wyląduje na waszych głowach, a zgłoszenia zupełnie za darmo w tym temacie na sk.pl. Oskar Cymsy za moment, a później Dua Lipa w SC.
1: Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
3: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny.
3: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
2: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
3: No.
4: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
8: I po reklamie.

to Kuba i Kuba, których można było zobaczyć i usłyszeć wczoraj na koniec gali rozdania Fryderyków, która właśnie wczoraj miała miejsce. Dwie statuetki, śmiało możemy powiedzieć, że jedną z największych zwycięzczyń była Zalia. A po godzinie 10 obiecuję, że zagram też jeden z numerów, które wczoraj na żywo podczas gali Fryderyki można było usłyszeć. Alex Warren i Fever Dream jednak na początek, zaraz po 10 w SC.

0: Reklama.
1: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu Twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Przekuwamy Twoje myśli i słowa w piękno. Dodajemy elegancji lub zmysłowej ekstrawagancji. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie. Najważniejsze.

0: doczekać.
1: A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
2: Ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
3: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
4: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Autospektrum. Autoryzowany salon Renault. Ładne 82B koło Tarnowa. www.autospektrum.pl.
6: Dom to nie tylko cztery ściany. To miejsce, gdzie liczy się każdy detal, jak podłoga, na której stawiasz pierwsze kroki. Wybierz panele Superior, renomowanego producenta, który łączy jakość, trwałość i ponadczasowy styl. Teraz w wyjątkowej cenie 32,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 59,90. Dostępne od ręki w salonach Royal w Tarnowie, Tuchowie, Dębicy i Zakliczynie. Superior. Podłoga, na której budujesz przyszłość. Więcej na royal.pl.
7: Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
8: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
7: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
8: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
7: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
9: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Kruszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleader z Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki, Julia von Stein, Wojciech Jeruła, Laura Grzyb i Karol Gut. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel. Startujemy o 14. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
14: Błękitne niebo i coraz wyższe wartości na termometrach. Wtorek w Brzesku, Dąbrowie Tarnowskiej, Tarnowie czy Zakliczynie będzie bardzo przyjemny. Temperatura wzrośnie do 27 stopni, a obłoków raczej nie znajdziemy dziś nad głowami. Jutro jednak wiatr nieco się ożywi, przygna trochę chmur i nieco ochłodzi powietrze. Jeszcze chłodniej ma być w czwartek.
13: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
15: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszamy na początek Przecław w zachodniopomorskim, gdzie od kilku godzin trwa akcja strażaków. W nocy w ogniu stanął szeregowiec. Strażacy nadal dogaszają poddasza. Jak słyszymy od mieszkańców i sąsiadów, to cud, że nikt nie został poszkodowany.
16: Pożar prawdopodobnie od fotowoltaiki, ale to nie jest jeszcze potwierdzone. 6 rodzin praktycznie nie mają do czego wrócić, bo wszystko zostało zalane wodą albo spalone.
17: Się zajmuję ogrodem. Z tą myślą dzisiaj pojechałem rano, żeby poddać. No i się okazało, że straż podlała. To takie nieszczęście.
15: No, spłonęły 3 mieszkania. Stan czwartego nie będzie pozwalał na powrót do niego lokatorów. Atak maczetą w Siedlcach. Jeden z podejrzanych jest już w rękach służb, a drugiego wciąż szuka policja. Do ataku doszło na terenie osiedla Rozkosz.
18: 40-letni mężczyzna został zaatakowany przez dwóch mężczyzn. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do ataku użyto narzędzia przypominającego maczetę. Poszkodowany z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala.
15: Mówi nam Ewelina Radomyska z Siedleckiej Komendy. Jeden z napastników usłyszał już zarzuty i trafił do aresztu. Około 160 tysięcy pielęgniarek. Tyle według najnowszego raportu brakuje w Polsce. Środowisko pielęgniarek szuka pomysłów, by zachęcić do zawodu.
19: Należy myśleć o szpitalach magnesach, przy których może byłoby przedszkole, żłobek, żebym dojeżdżając do pracy jako młoda pielęgniarka mogła wstawić dziecko i odebrać po wyjściu z pracy.
15: Proponuje przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok. Dziura w tej grupie robi się coraz większa, bo pielęgniarki odchodzą na emeryturę, a w ich miejsce nie pojawiają się nowe.
20: SK Tarnów News.
14: Tomek Piszczek. Studenci zaprojektują ogród sensoryczny w Parku Strzeleckim w Tarnowie. Do współpracy zaprosiła ich Rada Osiedla Piaskówka.
21: Tam nie wszystkie gatunki dobrze się zaklimatyzowały, dlatego też poprosiliśmy Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego o pomoc.
14: Informuje Ryszard Neyman. Studenci architektury krajobrazu i sztuki ogrodowej przyjadą do Tarnowa pod koniec września. Nowe centrum opiekuńczo-mieszkalne w Siedliszowicach jest już gotowe. Obiekt został całkowicie przebudowany. Są nowoczesne sale,

0: Da fotowoltaika i bezpieczna przestrzeń do codziennego życia. Inwestycja kosztowała prawie 4 miliony złotych.
1: Wracając na chwilę do Fryderyków, statuetkę za album roku hip-hop dostał PZ za muzykę popularną. No to PZ z Jonathanem i Liwką, czyli Obejmuje Noce w Radiu SK dosłownie za 6 minut. Alex Warren na początek, później Calvin Harris i Rihanna, 10:02 na zegarach. Feste już grają. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszamy.

0: Thomas Gray w Radiu SK i Rumors to nasze hity na czasie.
1: Ściśle tajne.
0: Odlot ściśle tajny, dokładnie, bo to o tym chciałem w tym momencie powiedzieć bardzo konkretnie. Bo to nie są plotki, to są fakty. Już jutro na pokład naszego samolotu dostanie bilety naszego samolotu lecącego nie wiadomo dokąd, bo takie są zasady. Ostatnia para, więc zgłosić się można za pomocą aplikacji Radia SK. Wiemy już, że w ten weekend, bo to piątek, sobota, niedziela, wiemy, że z naszą porankową ekipą i tymi wszystkimi, którzy do tej pory mają już bilety wstępu na pokład samolotu, ale jeszcze brakuje nam dwóch osób i o te dwie osoby uzupełnimy jutro stawkę. Ale jest jeszcze jedna rzecz i ta rzecz to jest podpowiedź od naszego kapitana. Pozwólcie, że ją w tym momencie zaprezentuję. Proszę bardzo.
2: Szanowni Państwo, tu kapitan. Wylądujecie w mieście, które dało światu człowieka o wielu imionach.
0: I wszystko jasne. Bardzo jestem ciekaw, gdzie to się wszystko zakończy. Taylor Swift, Yopolite za moment, później Bibi Rexha i Faithless New Religion Wester.
1: Odlot ściśle tajny.
3: Promocja.
4: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
5: dmuchanym flamingiem?
4: Albo to.
5: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
6: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
7: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
3: Autopromocja.
9: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Dzień dobry, sąsiadce.
4: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
3: To do zobaczenia.
4: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
8: ze sobą.
7: Przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
8: Harmonizer.
9: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Świadkowie byli zgodni. Podejrzany wszedł do Pepegi w Tarnowie. Wyniósł markowe buty, ubrania i designerskie artykuły do domu. Kieszenie miał wypchane nagrodami i pachniał pysznościami od sofa.
13: Pani władzo, to nie przestępstwo. To 10. urodziny Pepegi. To dodatkowy rabat od cen outlet.
12: Dokładnie. Od Dnia Matki do Dnia Dziecka przez 7 dni Pepegi świętuje i rozdaje mega rabaty. A wielki finał już w najbliższy weekend. Konkursy z nagrodami i wielkie okazje w Pepegi.
14: I po reklamie.

0: wciąż brzmi świetnie. Memories to David Guetta i Kid Cudi na antenie Radia SK. W Chinach kilka miesięcy temu stworzono firmę, startup, który stworzył urządzenie do tłumaczenia języka zwierząt. Twórcy twierdzą, że z pomocą, jakżeby inaczej, AI, sztucznej inteligencji, sprzęt potrafi interpretować odgłosy kotów i psów z dokładnością bliską 95%. No i w ciągu kilku dni po takim ogłoszeniu firma zebrała ponad 10 tysięcy zamówień, a taki sprzęt to dobrych kilka stówek w PLN-ach. A to wszystko o tyle zabawne, że nie dostajemy żadnych ani testów, ani żadnych badań potwierdzających te deklaracje z tymi 95%. Więc ja bym poczekał z zakupem, bo temat do zweryfikowania jest dopiero w Wigilię. Sombry 12 to 12 West za moment, a później Tiesto i Ritual.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa. Tarnów, ulica Słowackiego 12. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
6: Castorama! Teoria i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wielkie otwarcie sklepu Groszek w Iwkowej. Wpadnij w czwartek 28 maja od 9 i odkryj nasze super moce oraz największy boom cenowy w okolicy. Coca-Cola 1,5 litra 4,99 za sztukę oraz mąka tortowa 1,99 zł za sztukę przy zakupie 10 sztuk. Już 28 maja wielkie otwarcie sklepu Groszek firmy Novum w Iwkowej. Groszek. Twój sklep na co dzień.
9: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
10: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które Centrum Zdrowia Tuchów wykonuje bezpłatnie. Także w Dąbrowie Tarnowskiej i Tarnowie.
9: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
10: Centrum Zdrowia Tarnów. Ulica Rydza Śmigłego 5. Telefon 14 69 66 000.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
13: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
12: To dobre cechy charakteru.
13: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
14: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

Mr. Know It All, czyli Teddy Swims, świeżynka od tego pana, to przed godziną 11 na antenie Radia SK. PZ wczoraj podczas Fryderyków trochę się dziwił, że tyle lat wydaje płyty i teraz jakoś najwięcej nagród go spotyka. No i wizyt na antenie Radia SK chyba też najwięcej. PZ ma taka zbałaganę i plan B zaraz po 11 w SK.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. W poniedziałek i wtorek. Bukiet 11 róż. Jedynie 8,99 za bukiet przy zakupie dwóch bukietów. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Szukasz szkoły z przyszłością? Przyjdź i przekonaj się sam. Już w sobotę 30 maja od 10 do 14 dzień otwarty Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku. Zobacz pracownię, poznaj kierunki i porozmawiaj z uczniami. Weź udział w warsztatach w Branżowym Centrum Umiejętności, zobacz finał konkursu mechatronicznego i skorzystaj z doradztwa zawodowego. Atrakcje czekają też na najmłodszych. 30 maja, Brzesko, ulica Piastowska 2. Nie może cię zabraknąć.
5: Szukasz wymarzonej podłogi do swoich wnętrz? Chcesz odświeżyć łazienkę szybko, czysto i bez kuciastek?

0: codziennie z Biedronką.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacia Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Autospektrum. Autoryzowany salon i serwis Dacia. Tarnów Ładna 82B. Więcej na autospektrum.pl.
3: Przedsiębiorco, rynek pędzi, technologie się zmieniają, a wyzwania rosną. Czy Twoja firma jest na to gotowa? Zdobądź przewagę. Skorzystaj z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i podnieś kwalifikacje swoje oraz pracowników. Dofinansowanie obejmuje również firmy jednoosobowe. Nie czekaj, działaj. Wniosek złożysz elektronicznie przez portal praca.gov.pl od 8 do 12 czerwca. Szczegóły w Urzędzie Pracy w Tarnowie. Telefon 14 688 23 25.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w punkcie sprzedaży GARD. Dąbrowa Tarnowska, ulica Piłsudskiego 76B. www.gard.net.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
8: Można szerzej uchylić okna i wpuścić trochę ciepłego powietrza. To promienie słońca mają dziś ogrzać do 27 stopni. Zresztą już jest całkiem nieźle pod tym względem w regionie tarnowskim. W kolejnych dniach czeka nas jednak małe pogorszenie pogody. Jutro w ciągu dnia pojawi się trochę obłoków i nieco spadnie temperatura, a czwartek już poleci nawet na szyję.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
9: Na zegarach 11. Zaczynamy Escanews. Marcin Procki, zapraszam. To Stanisław Kracik zostanie komisarzem Krakowa. Dotychczasowy wiceprezydent miasta potwierdził to w rozmowie z reporterem Eski. Oficjalną rekomendację Kracika przygotowuje już wojewoda małopolski. Ostateczną decyzję podejmie premier, a komisarz będzie sprawował władzę do czasu wyboru nowego prezydenta miasta. Sprawca wciąż nieuchwytny. Chodzi o nożownika, który w weekend zaatakował dwie osoby w Gdyni. Obie trafiły do szpitala. Doszło do tego na bulwarze nadmorskim. Śledczy na miejscu zebrali dowody.
10: Zabezpieczyli ślady mogące mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania oraz monitoring z okolicy miejsca zdarzenia.
9: Wyjaśnia Marek Kobiałko z policji w Gdyni. Zaatakowane osoby zostały niegroźnie ranne. A niedźwiedzie w Bieszczadach monitorowane. Na razie odłowiono 8 sztuk, a 7 zaobrożowano. Dwa młode osobniki i rodzeństwo przewieziono w rejon polsko-słowackiej granicy. A to reakcja na coraz odważniejsze zapuszczanie się drapieżników bliżej domu, a leśnicy prowadzą też inne działania.
11: Przygotowaliśmy takie specjalne tablice, gdzie są zwykłe, dobre rady. Jak się zachować, co zrobić, żeby się nie spotkać z tym niedźwiedziem, bo my nie starajmy się spotkać z niedźwiedziem. My nie chcemy bliskiego spotkania. Każdy, kto przeżył bliskie spotkanie z niedźwiedziem, wie, że nie ma w tym naprawdę nic miłego.
9: No, opowiada Mateusz Świerczyński, leśnik z Cisnej. Czy wyjazd w Bieszczady jest obecnie bezpieczny? O tym usłyszycie w reportażu Coraz bliżej siebie na sk.pl.
12: SK Tarnów. News.
8: Tomek Piszczek. Rynek w Żabnie wypięknieje. W ramach prowadzonych prac rewitalizacyjnych zaplanowano tam nowe nasadzenia zieleni. Burmistrz Tomasz Kijowski zapowiada, że to nie jedyne miejsce, gdzie pojawią się nowe rośliny.
13: I będziemy nasadzać na ulicy Tarnowskiej. Tam był jakiś taki piękny szpaler drzew na całej wieści. Teraz ten szpaler będzie odtworzony.
8: Nasadzenia drzew zaplanowano na jesień. W Święto Bożego Ciała większość obiektów Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji będzie zamknięta. Skorzystać będzie można jedynie z parku wodnego przy ulicy Piłsudskiego, czynnego od 8 rano do godziny 22.
14: Do warszawskiego koncertu The Black Eyed Peas już naprawdę mniej niż miesiąc. Czy będą bilety na antenie Radia SK? Odpowiedź może być tylko jedna. Oczywiście, że będą. Wcześniej przypomnę Where is the Love z Justinem Timberlake'iem. Kygo, Imagine Dragons, Avicii Levels i Ed Sheeran. To wszystko w tej godzinie. Michał Sapkowski, witajcie.

0: wciąż brzmi kapitalnie. To Avicii na antenie Radia SK i jego Levels. Dzisiaj rano, bo generalnie to przypomnę, wtorek, 26 dzień maja, jeśli ktoś obudził się o 11.17, a mamy 11.18, to przypomnę, że dzisiaj dzień matki. No i rano, w poranku, wspominaliście kultowe teksty, było ich naprawdę sporo i wniosek, który padł na końcu, chyba jest jak najbardziej prawdziwy, był taki, że chyba wszyscy mieliśmy tę samą mamę. Jeśli chodzi o teksty oczywiście. Ale teksty tekstami, ale historie to już zupełnie inna para butów, inna para kaloszy. I wiem, że każdy ma jakąś swoją. Jeśli chcecie się taką ciekawą, albo śmieszną, albo może na początku przerażającą podzielić, no to przypomnę, że jest taka opcja w tym tygodniu we Wrzucie na Luz. Zgłaszacie się na sk.pl, a do zgarnięcia nie dość, że wspólny pobyt z mamą w hotelu w Zakopanem, też 5 tur do wydania właśnie na nowe buty. Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie za moment, później obiecany Ed Sheeran na antenie Radio SK. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo!
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki, prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
5: Autopromocja.
6: Reklama.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
1: A może ekspres do kawy, automatyczny.
2: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
1: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
3: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Lato,
5: a ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
6: Ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
7: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
12: Świętuj Dzień Dziecka w Niecieczy już w najbliższą niedzielę 31 maja. Firma Brookbet oraz klub sportowy Brookbet Termalika zapraszają na festyn, który odbędzie się na boiskach treningowych przy klubie kibica Cafe and Bistro. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji. Turnieje piłkarskie, przejazd kolejką turystyczną z przystankiem na stadionie klubu, kłady elektryczne, go-karty, dmuchańce, eurobungee, wieża do skoków, strefa tańca, sportu i wiele innych atrakcji z konkursami. Bawimy się już od południa. Wstęp darmowy. A o 17.30 wspólnie kibicujemy podczas meczu Polska-Ukraina przed Telebimem.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
15: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
14: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
15: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
14: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
16: I po reklamie.

0: radosne, trochę niczym szczypiorek na wiosnę. Tazosy od Dawida Podsiadło, jeden z naszych eskowych hitów na czasie po godzinie 11. Dzień Matki, 26 maja, wiem, że przypominać nie trzeba, ale można świętować Dzień Matki, a można świętować w zupełnie inny sposób. O tym Joanna na eskowym Messengerze.
1: Cześć SK, cześć wszystkie mamy, pozdrawiam serdecznie w ten cudowny dzień. Zawsze ten dzień mam wolny po to, żeby właśnie sobie odpocząć i na przykład sobie zafundować meniki czy pediki, czy do południa robię sobie przyjemności, po południu obskakuję swoją mamę i potem spędzam czas z moją córką i synem, także też cudowny dzień. Pozdrawiam wszystkich.
0: I to jest dopiero świętowanie. I jeśli tylko jest oczywiście taka opcja, no to chyba właśnie tak trzeba żyć. Keanu Silva, King of My Castle za chwilę, później Joe i End of Beginning Geste.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła.
4: W Radiu SK. Każdy piątek od 20.
5: SK Remix.
4: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
3: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin Van Buren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00.
4: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
11: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Wbijaj do Neon Social Club w hotelu Tarnowia. To zupełnie nowe miejsce na mapie Tarnowa. Szukasz rozrywki? Czeka na Ciebie nowoczesna kameralna kręgielnia, bilard, dart, cymbergaj, flipery i koszykówka zręcznościowa. To mega zabawa dla każdego. Zgłodniałeś? Wpadnij też na nasze pyszne burgery firmowe i zrelaksuj się na tarasie. Neon Social Club. Tu toczy się gra. Na hasło radio minus 50% rabatu na pierwszą godzinę kręgli. Więcej na tarnowia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
16: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
17: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
18: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

Im mniejsze oczekiwania, tym później mniejsze rozczarowanie. Często tak jest. Lore, wszystko jedno, wszystko źle w Radiu SK przed godziną 12. Ale jeśli oczekujecie ponad hitów na czasie, to się na pewno nie zawiedziecie. Kasia będzie się razem z wami po godzinie 12. I Glass Animals i Heat Waves. Przypomnij ten numer na początek. Z tego co wiem, to będzie też Beauty and the Beats, czyli Justin Bieber, Nicki Minaj, numer jeden z gorącej 20 w Radiu SK. Michał Sobkowski, dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro wyjątkowo po 12. Cześć.

0: Reklama. Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Tylko w ten wtorek świeżaki zapraszają Was do Biedronki. Po 50% zwrotu na kartę Moja Biedronka.
3: Kup 3 różne warzywa i 3 różne owoce na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 50% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit 1 zwrot o maksymalnej wartości 40 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie. Biedronka.
4: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu Twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Przekuwamy Twoje myśli i słowa w piękno. Dodajemy elegancji lub zmysłowej ekstrawagancji. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie. Najważniejszej, wyjątkowej, niezwykłej i niezastąpionej mamie okaż wszystko, darując piękną biżuterię. Kup dedykowany zestaw od serca w promocyjnej cenie. Sprawdź jubilersezam.pl.
5: Tymczasem w salonie Filman.
6: Wolałby pan jednak inne okulary?
7: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
6: Jasne, pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
5: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Tarnowie w Gemini Park.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj

0: książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Autospektrum. Autoryzowany salon Renault. Ładna 82B koło Tarnowa. www.autospektrum.pl.
3: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
8: Dziś do 27 stopni, jutro bliżej 25 kreski, a w czwartek już tylko niespełna 20 stopni. Tak, w najbliższym czasie ma zmieniać się temperatura we wschodniej Małopolsce. Na szczęście, jeśli spadnie deszcz, to przelotnie i raczej tylko w środę. Zachmurzenie póki co nie występuje, ale w kolejnych dniach obłoków możemy się już spodziewać.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
9: Jest 12. Paulina Horpatowska, to jest SK News. Jedna osoba nie żyje, a dwie zostały ranne. To po zderzeniu osobówki z karetką pogotowia na obwodnicy Przemyśla. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu Alei Solidarności z ulicą Zadwórzańską. Ambulans jechał na sygnałach do wyzwania, a w tym czasie kierowca osobówki skręcał w ulicę Zadwórzańską. Karetka uderzyła jeszcze w latarnię i przewróciła się na bok.
10: W tym zdarzeniu zginął kierujący samochodem osobowym. Dwóch ratowników trafiło do szpitala na badania. Kierujący karetką pogotowia był trzeźwy.
9: Mówi Karolina Kowalik z policji w Przemyślu. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Czarny dym nad Przemętem w Wielkopolsce. Strażacy apelują do mieszkańców, by nie otwierali okien. Płonęła hala magazynowa. W środku były m.in. opony. Jedna osoba została poszkodowana, trafiła pod opiekę lekarzy. Jej życiu nic nie zagraża. Jak powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej, strażacy opanowali już największy ogień.
11: Na miejscu pracuje jednak wciąż około 15 zastępów Straży Pożarnej, tak by przelać pogorzelisko. W hali doszło do rozstrzelenia zbiornika z przepracowanym olejem silnikowym.
9: A okoliczności pożaru będą wyjaśniać teraz śledczy. Bez niej świat nie byłby taki sam. Dziś świętują wszystkie mamy.
12: Mama to jest rodzic, który nam wszystko gotuje.
13: Każde dziecko potrzebuje mamy, żeby nie być samotnym.
9: Powiedziały nam radomskie przedszkolaki.
14: SK Tarnów. Na czasie.
8: Tomek Piszczek. Trwa 40. Tarnowska Nagroda Filmowa. Dziś w ramach konkursu głównego widzowie zobaczą film Dziecko z pyłu.
15: W reżyserii Weroniki Miliczewskiej, która będzie z nami obecna na seansie i spotkaniu i towarzyszyć będzie jej operator zdjęć Michael Lipiński.
8: Zapowiada dyrektorka festiwalu Magdalena Piątek. Projekcja w kinie Marzenie zaczyna się o 17:00. Dmuchańce, Monopoli Tarnów, Złoty Melek i warsztaty koralikowe. Tak zapowiada się Miejski Dzień Dziecka na Tarnowskiej Kantorii. Start już w sobotę o 11:00. Będą konkursy, pokazy akrobatyki i masa atrakcji dla całych rodzin.
16: 2 minuty po godzinie 12:00. Otwieram koncert życzeń dla waszych mam. Jeżeli macie ochotę złożyć swoim mamom życzenia, to proszę napisać je na eskowym messengerze, a my z nich przygotujemy koncert życzeń dziś. I tak to właśnie będzie wyglądało, bo o mamach pamiętać należy. Glass Animals, Heatwaves. To już teraz Westel, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Erasmus in the Shadows w Radiu SK. Nie wiem, czy jesteście na to gotowi, ale musicie być. Koncert życzeń w Radiu SK właśnie został odpalony. I co ciekawe, są chętni na to, żeby składać życzenia w takiej formie w Radiu SK, choć nie wiem, czy wiecie, na co się pisaliście, więc po prostu to zacznijmy. Uwaga. Oczywiście, że do tego musi być odpowiednia oprawa. Najlepsze życzenia dla mojej kochanej mamy Anny, która mieszka w okolicach Kluczborka. Mamuś, dużo zdrówka oraz spełnienia marzeń życzy córka Monika. Najpiękniejsze życzenia dla mojej rodzicielki Graszki. Mamusiu, dużo zdrówka i radości. PS, byle do 13 i jedziemy na pyszną kawusię. Córeczka Weronika. Mamy jeszcze życzenia dla naszej ukochanej mamusi, która siedzi akurat sama dziś w domu. Kochamy Ciebie bardzo. Monika, Sylwia i Agnieszka. A teraz dla wszystkich mam za chwilę piosenka, która wbrew pozorom bardzo pasuje do okazji. Miu, Zalia, dopóki się nie znudzisz. Jak macie takie życzenia, to napiszcie je na SK-owym Messengerze. Koncert życzeń bardzo chętnie w tej godzinie jeszcze powróci.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
3: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
4: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja. Reklama. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Wielkie otwarcie sklepu Groszek w Iwkowej. Wpadnij w czwartek 28 maja od 9 i odkryj nasze super moce oraz największy boom cenowy w okolicy. Coca-Cola 1,5 litra 4,99 za sztukę oraz mąka tortowa 1,99 zł za sztukę przy zakupie 10 sztuk. Już 28 maja wielkie otwarcie sklepu Groszek firmy Novum w Iwkowej. Groszek. Twój sklep na co dzień.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Świadkowie byli zgodni. Podejrzany wszedł do Pepegi w Tarnowie. Wyniósł markowe buty, ubrania i designerskie artykuły do domu. Kieszenie miał wypchane nagrodami i pachniał pysznościami od sofa.
13: Panie władzo, to nie przestępstwo. To 10. urodziny Pepegi. To dodatkowy rabat od cen outlet.
14: Dokładnie. Od Dnia Matki do Dnia Dziecka przez 7 dni Pepegi świętuje i rozdaje mega rabaty. A wielki finał już w najbliższy weekend. Konkursy z nagrodami i wielkie okazje w Pepegi.
15: I po reklamie.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę.

0: Jeszcze!
1: Obiecuję za chwilę do koncertu życzeń z okazji Dnia Mamy wrócimy. Jeżeli ktoś ma ochotę, to napiszcie swoje życzenia dla swojej mamy na eskowym Messengerze, a teraz dowód na to, że wszystkie hity zaczynają się w Estce. December Infinity to jest coś, co wam się spodoba i czego chcieliście dziś posłuchać, gwarantuję. 3, 2, 1, gramy.

0: życzeń. Bigfoot, Somebody's Watching Me, jednak dzień mamy, to jest jedno z najważniejszych świąt najwyraźniej w naszym polskim kalendarzu, więc oczywiście lecimy z kolejną odsłoną koncertu życzeń, chciałam powiedzieć maminego, ale chyba jednak po prostu koncertu życzeń dla mam. Gotowi? Vivaldi będzie przygrywał. Mamo, twoje serce, dobroć i poświęcenie uczyniły mnie tym, kim jestem. Dziękuję za każdy dzień pełen twojej troski. Życzę ci, byś zawsze była otoczona miłością, szacunkiem i szczęściem. Dziękuję ci za wszystko, co dla mnie zrobiłaś. Kocham cię bardzo jeszcze raz. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy. Od córki Pauliny dla mamy Katarzyny. Mamo, dziękuję, że jesteś. Życzę ci samych szczęśliwych chwil, dużo zdrowia i codziennego uśmiechu. Życzę Tysia dla mamy Wioletki z okolic Torunia. Droga mamo, chcielibyśmy życzyć ci dużo zdrowia, cierpliwości do nas, abyś zwiedziła każdy zakątek ziemi, który ci się marzy. Żyj nam 100 lat i jeden dzień dłużej. To są życzenia, które złożyli... Czekajcie, aż mi się podkład skończył. Przesyłamy pozdrowienia od Krzysia, Zuzi i Julki. Coś mi się wydaje, że ten koncert życzeń to i jeszcze było za mało i to się jeszcze nie skończy, więc jeżeli macie ochotę, choć życzeń jest jeszcze sporo, to nadsyłajcie życzenia dla swoich mamy. Tylko powiedzcie, żeby radio włączyła, żeby na pewno to usłyszała. Ed Sheeran, Sapphire, za chwilę Westy.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Świętuj Dzień Dziecka w Niecieczy już w najbliższą niedzielę 31 maja. Firma Brookbet oraz klub sportowy Brookbet Termalika zapraszają na festyn, który odbędzie się na boiskach treningowych przy klubie kibica Cafe and Bistro. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji. Turnieje piłkarskie, przejazd kolejką turystyczną z przystankiem na stadionie klubu, kłady elektryczne, go-karty, dmuchańce, eurobungee, wieża do skoków, strefa tańca, sportu i wiele innych atrakcji z konkursami. Bawimy się już od południa. Wstęp darmowy. A o 17.30 wspólnie kibicujemy podczas meczu Polska-Ukraina przed Telebimem.
2: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
3: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Lato, lato, lato,
5: czekam. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
6: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
7: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodów. Mercurymarket.pl.
8: Dom to nie tylko cztery ściany. To miejsce, gdzie liczy się każdy detal, jak podłoga, na której stawiasz pierwsze kroki. Wybierz panele Superior, renomowanego producenta, który łączy jakość, trwałość i ponadczasowy styl. Teraz w wyjątkowej cenie 32,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 59,90. Dostępne od ręki w salonach Royal w Tarnowie, Tuchowie, Dębicy i Zakliczynie. Superior. Podłoga, na której budujesz przyszłość. Więcej na royal.pl.
9: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Kruszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleader z Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki, Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel. Startujemy o 14. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wbijaj do Neon Social Club w hotelu Tarnowia. To zupełnie nowe miejsce na mapie Tarnowa. Szukasz rozrywki? Czeka na ciebie nowoczesna kameralna kręgielnia, bilard, dart, cymbergaj, flipery i koszykówka zręcznościowa. To mega zabawa dla każdego. Zgłodniałeś? Wpadnij też na nasze pyszne burgery firmowe i zrelaksuj się na tarasie. Neon Social Club. Tu toczy się gra. Na hasło radio minus 50% rabatu na pierwszą godzinę kręgli. Więcej na tarnowia.pl.
12: I po reklamie.

0: Ale to dobrze płynie. Jak ten dzień, mam nadzieję u was. Andrew, Faith Evil, Ultra, Talk to You w Radiu SK. 5 minut do godziny 13. Przypominam, ciągle można składać życzenia dla waszych mam. Przy okazji dla swojej też złożę, bo wiem, że słucha teraz, nawet jeżeli nie radia, to pośrednio, bo jest ze mną na telefonie. Wszystkiego najlepszego, mamo. Dla wszystkich waszych mam także. Można pisać życzenia dla waszych mam na eskowym Messengerze. Dziś możemy robić przez cały program koncert z życzeń.
1: Sponsorem programu

0: Reklama.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Dom to nie tylko cztery ściany. To miejsce, gdzie liczy się każdy detal, jak podłoga, na której stawiasz pierwsze kroki. Wybierz panele Superior, renomowanego producenta, który łączy jakość, trwałość i ponadczasowy styl. Teraz w wyjątkowej cenie 32,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 59,90. Dostępne od ręki w salonach Royal w Tarnowie, Tuchowie, Dębicy i Zakliczynie. Superior. Podłoga, na której budujesz przyszłość. Więcej na royal.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: ZUS, podatki, czynsz, konto.
12: Czekaj, płacisz.

0: prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w punkcie sprzedaży GARD. Dąbrowa Tarnowska, ulica Piłsudskiego 76B. www.gard.net.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
5: Krótki rękaw i okulary przeciwsłoneczne to obowiązujący dziś w Tarnowie i okolicach trend modowy, no ale trudno się dziwić, gdy temperatura przekracza 25 stopni, a na niebie praktycznie ani jednej chmurki. W kolejnych dniach na pogodę też ciężko będzie narzekać, choć wrócą obłoki, a jutro pojawi się również ryzyko opadów.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
6: Jest 13. Paulina Horbatowska, to jest SK News. To już oficjalne. Stanisław Kracik będzie komisarzem w Krakowie. Decyzję ogłosił premier Donald Tusk. Powołanie nowego zarządzającego miastem było konieczne po wynikach referendum. W niedzielę mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
7: Późnym latem odbędą się wybory na nowego prezydenta. Do tego czasu rolę komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, kiedyś wojewoda wielkopolski, dzisiaj wiceprezydent Krakowa. On na te kilkanaście tygodni przejmie wszystkie kompetencje i obowiązki prezydenta miasta Krakowa. Panu prezydentowi Miszalskiemu dziękuję za to, co zrobił.
6: Mówił premier Donald Tusk. Wybory na nowego prezydenta miasta muszą odbyć się w ciągu 90 dni od odwołania poprzedniego włodarza. Aleksander Miszalski przestał pełnić funkcję prezydenta dziś po godzinie 11. Tragedia na torach w Belgii. Pociąg zderzył się z minibusem szkolnym. Podróżowało nim 7 uczniów i 2 osoby dorosłe. Według belgijskich mediów zginęły 4 osoby. To kierowca, opiekun i 2 nastolatków. A bus przewoził dzieci ze szkół specjalnych. Robert Lewandowski wśród powołanych do kadry. Selekcjoner Jan Urban powołał 26 zawodników na towarzyskie mecze z Ukrainą i Nigerią. W kadrze znaleźli się też m.in. Czubak i Żukowski. Polacy zagrają w niedzielę z Ukrainą we Wrocławiu, a 3 czerwca z Nigerią w Warszawie.
8: SK Tarnów. Na czasie.
5: Tomek Piszczek. To pełna uroku i fantazji historia o sile marzeń i odwadze. Chodzi o spektakl Kopciuszek, który będzie można zobaczyć na scenie Teatru imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie.
9: My tutaj nawiązujemy do tych znanych adaptacji Kopciuszka, takich disneyowskich.
5: Mówi Elżbieta Depta, reżyserka spektaklu. Premiera w najbliższą sobotę o godzinie 15. Wielkimi krokami zbliża się też filmowy rynek w ramach Tarnowskiej Nagrody Filmowej. To będą 2 dni warsztatów dla dzieci, strefy chillu, spotkania, nawet silent disco. Wydarzenie zaplanowane 29 i 30 maja.
10: Ja koncert życzeń dla naszych mam uważam wciąż za otwarte, więc jeżeli ktokolwiek chciałby życzenie swojej mamie złożyć, zapraszam. Wszystkie na tej antenie dzisiaj postaram się odczytać. Można wciąż je pisać na eskowym messengerze. Niech mamy mają to swoje święto. Nareszcie, to już teraz męskie granie orkiestry w Radiu SK. A zapomniałabym. Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam. Ja się

0: naprawdę ładnie zaśpiewała. Taylor Swift, Elizabeth Taylor. 19 minut po 13. Ruszajmy z tym, skoro jest tylu chętnych i tyle mam, które potrzebują życzeń, a właściwie tyle was, osób, które chciałyby złożyć swoim mamom życzenia, to lećmy. Vivaldi jest z nami. Kochana mamo, życzę ci spełnienia odkładanych marzeń, mnóstwa uśmiechu i czasu tylko dla siebie. Najgorętsze całusy dla wszystkich mam, Angelika. Kochana mamusiu Barbaro, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy, dużo zdrowia, szczęścia i spełnienia wszystkich marzeń życzy córka Ewelina. Wszystkiego najlepszego mamo z okazji Dnia Mamy życzy Krzyś dla mamy Agnieszki z Koszalina. Wspominam mamusię dziś szczególnie i dałabym wszystko, żeby móc ten dzień spędzić z nią, więc mam nadzieję, że macie zasięg aż do nieba. Pozdrowienia. I jest jeszcze życzenie dla mamy Izy, chyba z zamówieniem. Mamo Izo, robisz najlepsze mielone na świecie. Kocham cię, Ola. Coś czuję, że te mielone powinny się znaleźć w menu na najbliższy czas. Jeżeli ktoś chce, to życzenia dla mam w ramach naszego eskowego koncertu życzeń na Dzień Mamy cały czas przyjmujemy na eskowym Messengerze.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki. Prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
12: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
19: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
20: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
21: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: I po reklamie.

0: ona też ma dzisiaj swoje święto. Już nie pierwszy dzień matki Oriany. Diamonds w Radiu SK, a od was cały czas życzenia dla waszych mam, więc póki one są i póki chcecie mamom życzenia składać, a to się dzieje do końca życia, mam nadzieję, to właśnie z tym lecimy. Vivaldi cały czas jest z nami, skoro to jest koncert życzeń. 100 lat dla mojej cudownej Graży, więcej odpoczynku ci życzę twoja kochana córa Amelia. Kochana mamuniu Jasieńko, robisz najlepszy bigosever. Córka Kasia. Wszystkiego najpiękniejszego dla mamy Ani ze Starych Skoszew. Mamuś, kochamy cię bardzo. Oleńka i Agulinka. Mamo, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy. Chcę, żebyś była zawsze szczęśliwa i zdrowa. Życzy córka Natasza dla mamy Agaty. Nikt nie robi takich pyszności jak ty. Dzisiejsze placuszki z jabłkami to mistrzostwo. Kocham cię, mamcia, twoja córcia Anusia. I do tego mamy jeszcze życzenia w postaci głosówki. Uwaga, bo jest z nami Szymon.
1: Wszystkiego najpiękniejszego, kochana mamo. Już pędzę na placusia z truskawkami i z prezencikiem dla ciebie. Całuję. Pozdrawiam SK.
0: Jezu, te mamy to naprawdę dzisiaj mają najbardziej pracowity dzień w roku, skoro wy wszyscy tak mimochodem, między słowami, wrzucacie zamówienia kulinarne na ich popisowe dania.
2: Radio SK. Promocja. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao SA, oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Masz zakupy bez matematyki, tutaj się są koszyki, tańsze koszyki.
3: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
5: Sprawdź to sam, czeki dał.
3: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do wtorku świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs, tylko 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości, jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. I po reklamie.

0: 4 pory roku. Wiktor Waligura i Dry School na 6 minut do 14 w Radiu Łeska. Najserdeczniejsze życzenie dla mamy Iwonki. Każdy dzień, każda kawka wypita razem to dzień mamy. Na razie kawki nie wypijemy z powodu twojej operacji. Na pewno szybko nadrobimy. Pozdrawiam, córka Kasia. Wszystkie życzenia, mam nadzieję, w miarę przekazane, choć pamiętajcie, że najfajniejsze dla mamy z okazji Dnia Mamy to są te życzenia, które składacie osobiście. Albo przez telefon. Ja wiem, że przez radio też fajnie, ale jak pojedziecie, to prawdopodobnie mama będzie czekała z ciastem, obiadem, kompotem i wszystkim tym, co najlepsze. Po 14 w Radiu Łeska gramy kolejne hity.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co, tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. W poniedziałek i wtorek. Bukiet 11 róż. Jedynie 8,99 za bukiet przy zakupie dwóch bukietów. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Dynamika, która wyznacza standardy.

0: też nie brakuje, czuć już wakacyjny vibe, choć jutro zakłóci go trochę silniejszy wiatr, który przygna trochę obłoków. Wśród nich mogą pojawić się również deszczowe chmury.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: Jest 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Dziś ma zapaść prawomocny wyrok w głośnej sprawie z Oświęcimia. Oskarżonym jest Norwek Ingebrigt G., a chodzi o zabójstwo 26-latki i uprowadzenie dziecka. Do zbrodni doszło w 2022 roku. W pierwszej instancji mężczyzna został skazany na dożywocie. Więcej o tym Aleksander Ruszkowski.
3: Ingebrigt G., obywatel Norwegii, miał zabić swoją 26-letnią partnerkę i porwać ich córkę Mię. Obrona domaga się uniewinnienia mężczyzny w zakresie uprowadzenia dziecka, uchylenia wyroku w części dotyczącej zabójstwa i ponownego rozpatrzenia sprawy.
2: Norwek będzie mógł ubiegać się o odbycie kary w swojej ojczyźnie, ale w Norwegii nie obowiązuje dożywocie. Jeśli wyrok zostanie utrzymany, mężczyzna może spędzić za kratami maksymalnie 21 lat. Już 12 milionów Polaków korzysta z mObywatela. Dziennie loguje się do tej aplikacji około 1,5 miliona użytkowników. W aplikacji dostępnych jest 47 usług, między innymi jest to rejestracja narodzin dziecka, mStłuczka czy wniosek o nowy dowód osobisty. Troje dzieci z Opola zrobiło dziś swoim mamom największy prezent. Przyszły na świat.
4: No jest to niesamowite, że akurat przytrafiło na to święto. Raczej nie było to na zamówienie, jest to taka miła niespodzianka.
5: Miało być tydzień później. Fajnie, że się udało jeszcze na ten dzień.
2: A na wszystkie mamy dziś na oddziale czekały prezenty i niespodzianki.
6: SK Tarnów. Na czasie.
0: Tomek Piszczek, LARP, Miłość, Trolle i inne questy. Ten pełnometrażowy debiut Kordiana Kądzieli, autora serialu 1670, zobaczycie dziś w ramach 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej.
7: Ta projekcja konkursowa będzie wzbogacona spotkaniem z aktorką Martyną Byczkowską.
0: Mówi Magdalena Piątek, dyrektorka festiwalu. Początek projekcji w Kinie Marzenia o godzinie 20. W niedzielę Tarnów stanie się stolicą motocyklistów. Na placu byłej kapłanówki o 11 rozpocznie się inauguracja sezonu z paradą ulicami miasta, pokazami stantu i konkursami dla uczestników.
8: Dwie minuty po godzinie 14. Tate McRae, Dawid Podsiadło, Madonna, Gibbs. Oni już w gotowości, żeby wam zagrać. Więc wy też chyba w gotowości, żeby może trochę popracować. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Z nami będzie zdecydowanie łatwiej w każdej pracy. Taką mam przynajmniej nadzieję.

Let's go. No hesitation.

0: sekund wam teraz daję. Madonna, Hang Up, 16 minut po 14, 5 minut na przypomnienie sobie najbardziej kultowego tekstu waszej mamy. Z okazji dnia mamy oczywiście. Już? 5, 4, 3, 2, 1. To jak teraz wszyscy macie ten tekst już w głowie, to bardzo proszę zapamiętać datę, to będzie akurat łatwe, 26 maja 2026 roku, godzinę 14.16, można to gdzieś sobie zapisać, łącznie z tym tekstem pod spodem, z tym, o którym właśnie pomyśleliście, bo następnym razem jak sięgniecie po tę notatkę, to będzie ten dzień, kiedy zorientujecie się, że zaczęliście tego tekstu używać, choć prawdopodobnie przez większość życia mówiliście nie, nie, ja nigdy nie będę mówić tak jak moja mama. Byłam tam, znam to, gwarantuję, że ten dzień nadejdzie, więc dobrze mieć taką notatkę w kieszeni, bo genów absolutnie nie oszukacie. Alex Warren, Fever Dream za chwilę w Esce. Radio
1: SK. Reklama. Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Feder 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Lato, lato, lato,
6: czeka. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
7: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
8: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
9: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
10: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Przekuwamy twoje myśli i słowa w piękno. Dodajemy elegancji lub zmysłowej ekstrawagancji. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie. Najważniejszej, wyjątkowej, niezwykłej i niezastąpionej mamie okaż wszystko, darując piękną biżuterię. Kup dedykowany zestaw od serca w promocyjnej cenie. Sprawdź jubilersezam.pl.
11: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w punkcie sprzedaży GARD. Dąbrowa Tarnowska, ulica Piłsudskiego 76B. www.gard.net.pl.
12: Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa, Tarnów, ulica Słowackiego 12. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: I po reklamie.

0: Gone. David Guetta, Teddy Swims, Stones and Jive w Radio SK. No coraz mniej czasu, coraz mniej miejsc i coraz więcej, mam nadzieję, was chętnych na tę akcję. Ta akcja nazywa się Odlot Ściśle Tajny i jeszcze możecie dołączyć do naszego składu, który już w najbliższy piątek wyruszy w nieznane z lotniska razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem, czyli ze składem z naszego poranka. W nieznane i tak naprawdę oni też nie wiedzą, dokąd lecą z wami. Wiedzą, że będzie fajnie, wiedzą, że macie wspólny weekend, ale nie wiedzą dokąd. Żeby nie było, ja też nie wiem. Podpowiedzi się pojawiają od naszego kapitana, ale one są takie, że no w coś pomagają, ale nie do końca. Jeżeli chcecie się przekonać, dokąd nasi słuchacze, czyli wy, polecicie z naszą porankową ekipą i chcecie być na pokładzie tego samolotu, to zgłoszenia cały czas przyjmujemy. Ściągnijcie aplikację Radio SK. Tam instrukcja, jak dołączyć do ekipy.
1: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
5: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
11: Szukasz szkoły z przyszłością? Przyjdź i przekonaj się sam. Już w sobotę 30 maja od 10 do 14 dzień otwarty zespołu szkół technicznych i branżowych w Brzesku. Zobacz pracownię, poznaj kierunki i porozmawiaj z uczniami. Weź udział w warsztatach w Branżowym Centrum Umiejętności, zobacz finał konkursu mechatronicznego i skorzystaj z doradztwa zawodowego. Atrakcje czekają też na najmłodszych. 30 maja, Brzesko, ulica Piastowska 2. Nie może cię zabraknąć.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda. Lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Autospektrum. Autoryzowany salon Renault. Ładne 82B koło Tarnowa. www.autospektrum.pl.
15: I po reklamie.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: takiej osoby, której głos zna cały świat. Myślę, że mama jest z niej dumna. Ale myślę, że z tych panów, których zobaczycie tu za chwilę, mamy też są dumne. Pirowski, Pawełek wrzucają na luz. I dzień jak co dzień, po 15 wesce.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
1: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
2: O, tak, i patrz, wszystko to w MediaExpert teraz taniej, na dzień mamy mają.
1: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
3: Dzień mamy w MediaExpert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Szukasz wymarzonej podłogi do swoich wnętrz? Chcesz odświeżyć łazienkę szybko, czysto i bez kucia starych płytek? W APM Podłogi panele ścienne znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Podłogi laminowane, winylowe, drewniane i nowoczesne płyty ścienne, które odmienią Twoje wnętrze w jeden weekend. Przyjdź do APM Podłogi panele ścienne. Tarnów, Rozwojowa 43. Zapraszamy w tygodniu od 9 do 18, w soboty do 14. APM. Piękne wnętrza zaczynają się od podłogi.
6: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider. Mikołajowice 198.
7: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castorama. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: nie tylko cztery ściany. To miejsce, gdzie liczy się każdy detal, jak podłoga, na której stawiasz pierwsze kroki. Wybierz panele Superior, renomowanego producenta, który łączy jakość, trwałość i ponadczasowy styl. Teraz w wyjątkowej cenie 32,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 59,90. Dostępne od ręki w salonach Royal w Tarnowie, Tuchowie, Dębicy i Zakliczynie. Superior. Podłoga, na której budujesz przyszłość. Więcej na royal.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący

0: 3 miesiące.
1: Myślę, że uda nam się Państwa pozytywnie zaskoczyć tymi zmianami, o których zdążyłem panią dyrektor z panem sekretarzem podyskutować.
0: Stanisław Kracik będzie pełnił funkcję komisarza przez 90 dni do czasu wyboru nowego prezydenta miasta. Zapowiada jednocześnie, że nie wystartuje w sierpniowych wyborach. Belgijskie służby wyjaśniają przyczynę tragicznego wypadku. Na północy kraju doszło do zderzenia szkolnego minivana z pociągiem. Zginęły 4 osoby. To dwoje uczniów, opiekun i kierowca. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
2: Wiadomo, że minivan wcześniej poruszał się drogą równoległą do torów i to z niej zjechał na przejazd mimo opuszczonych rogatek i czerwonych świateł. To wszystko potwierdzają nagrania z kamer monitoringu. Pociąg zbliżał się do stacji oddalonej o jakiś kilometr, nie jechał więc z pełną prędkością, ale mimo to siła uderzenia była ogromna. 4 osoby zginęły, 5 uczniów zostało też poważnie rannych. Minivan należał do szkoły specjalnej.
0: Przed nami pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszego dnia będą spotkania i dyskusje ekspertów. Drugi dzień będzie już otwarty dla publiczności. Tu przygotowano pokazy, warsztaty i wykłady o bezpieczeństwie. A wśród atrakcji m.in. czołg Abrams, rosomak i symulator dachowania.
3: SK Tarnów News.
4: Michał Reszczyński. Żabno stawia na zieleń. Zaplanowano nasadzenia nowych drzew przy ulicy Wjazdowej do miasta. Prace zostaną przeprowadzone jesienią, zapowiada burmistrz Tomasz Kijowski.
5: Teraz by się było trudno, żeby te drzewa się przyjęły, jak się rozpocznie upały.
4: Nowe nasadzenia planowane są też przy ulicy Paderewskiego. Trwają kolejne działania zabezpieczające cieki wodne w gminie Skrzyszów. Prace obejmują m.in. naprawę uszkodzonych brzegów potoków w Błękawicy i Szynwałdzie. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców podczas intensywnych opadów deszczu.
6: Wrzuć na luz!
7: Wrzuć na luz!
6: Wrzuć na luz!
7: Wrzuć na luz!
8: Radio SK.
9: 2 minuty po 15. Niedawno porwał publiczność w Polsce koncertem na żywo. Tam dużo się działo, dużo się działo. Mowa oczywiście o Szonie Polu, nie o Pirowskim.
10: Pawełku, chodź, zróbmy to samo. Pięknie was witamy porą popołudniową. Już 2 po 15.
9: No to witamy i gramy Szona Pola, Pirowski i Pawełek. Dzień dobry, witajcie.
10: Dzień dobry.

0: Ecstasy po 15 w Radiu SK, to powinno unieść waszą energię. ATB, a my pięknie witamy. Paweł, bo się uśmiechnąłeś, nie wiem dlaczego, co było takiego
1: zabawnego. Nie, to ja mam taki wyraz twarzy naturalnie po prostu.
0: Zawsze na ATB, jak rozumiem.
1: Zawsze na ATB.
0: Pięknie was witamy. Dzień dobry w popołudniowym programie, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: A dzisiaj wszystkie mamcie, mamuszki, matule, mimi, mami i matuchny obchodzą swoje święto. Bardzo pięknie witamy wszystkie mamy, wysyłamy w waszą stronę gigantyczny uśmiech.
1: Tak jest i dajemy wam też możliwość w Esce, żeby swoim mamom także ten uśmiech swoim głosem przekazać. Jeżeli macie tylko ochotę coś im powiedzieć tak oficjalnie przy wszystkich, no to nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. My z chęcią później przekażemy to dalej.
0: Ale jesteśmy też ciekawi, czy poza tymi określeniami mam, które zebrałem od naszych wspólnych znajomych, bo rzeczywiście tak mamy określają, czy macie jakieś swoje oryginalne ksywki na swoje mamy? No. Pawełku, zaczniemy od ciebie.
1: Ja mówię po prostu mamo. Nie no, gdzie po imieniu?
0: Nie mówisz po imieniu?
1: To dziwnie, nie.
0: Razem o twojej mamie, no ja to wtedy i ty mówimy po imieniu.
1: Tak, ale ja do mojej mamy mówię zawsze mamo.
0: Naprawdę?
1: No jasne.
0: Byłem przekonany, że mówisz do niej po imieniu.
1: Nie.
0: No, znaczy do pani mamy, nie do
1: pani mamy.
0: Oczywiście. Pozdrawiamy także twoją panią mamę.
1: Pozdrawiam mamusiu, mamuniu lub tam jeszcze miałeś kilka zdrobnień, mogę każdy
0: proszę
1: wykorzystać.
0: Bardzo, Mimi, Matula,
1: Matulo,
0: mamuszka.
1: Nie. Mamuszka, niech będzie mamuszka.
0: Zapraszamy was bardzo serdecznie, jesteśmy niezwykle ciekawi, a za wasze oryginalne propozycje będziemy mieć nasze oryginalne bluzy. Wystarczy nam, nie bluzy, koszulki dzisiaj.
1: Koszulki, tak, koszulki i skarpetki.
0: Asortymentu wystarczy nam co najmniej do końca tego tygodnia, zatem bardzo serdecznie zapraszamy. Pirowski, Pawełek i Warsaw Saints, te kolaboracje możecie mieć u siebie w szafie. A za moment w waszych głośnikach możecie mieć Vito Bambino i Fukaja, bo zagramy wam numer Zabiorę Cię Tam już za moment.
2: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo!
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki, prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
6: Autopromocja.
7: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
5: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
4: Sprawdź to sam, czy ich dał, odkusi ceną każdy dział.
5: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacia Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G150 4x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Autospektrum. Autoryzowany salon i serwis Dacia. Tarnów Ładna 82B. Więcej na autospektrum.pl.
9: Wielkie otwarcie sklepu Groszek w Iwkowej. Wpadnij w czwartek 28 maja od 9 i odkryj nasze super moce oraz największy boom cenowy w okolicy. Coca-Cola 1,5 litra 4,99 za sztukę oraz mąka tortowa 1,99 zł za sztukę przy zakupie 10 sztuk. Już 28 maja wielkie otwarcie sklepu Groszek firmy Novum w Iwkowej. Groszek. Twój sklep na co dzień.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wbijaj do Neon Social Club w hotelu Tarnowia. To zupełnie nowe miejsce na mapie Tarnowa. Szukasz rozrywki? Czeka na ciebie nowoczesna kameralna kręgielnia, bilard, dart, cymber, gaj, flipery i koszykówka zręcznościowa. To mega zabawa dla każdego. Zgłodniałeś? Wpadnij też na nasze pyszne burgery firmowe i zrelaksuj się na tarasie. Neon Social Club. Tu toczy się gra. Na hasło radio minus 50% rabatu na pierwszą godzinę kręgli. Więcej na tarnowia.pl.
12: I po reklamie.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Było Ecstasy, jest Szampan, a to Sanach w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Mocno gramy dzisiaj, także dla wszystkich mam dzisiaj wasze święto. Wszystkiego dobrego wam życzymy i dla was mamy prezent prosto z Colorado.
2: Tak jest, przenosimy się do tego stanu w USA, a zabierają nas tam DJ-e, którzy kryją się pod nazwą Loud Luxury, pewnie znacie ich z hitu Buddy. Oni oryginalnie pochodzą z Kanady, ale już od dawna żyją w Stanach Zjednoczonych, więc pewnie dlatego o Colorado mieli ochotę może nie zaśpiewać, a wyprodukować numer na cześć tego stanu. No to posłuchajmy, jak brzmi to Colorado
0: muzycznie. Jak brzmi Colorado zamknięte w piosence. Przed wami właśnie numer o tym tytule.

0: nas nie chciałby być wiecznie młody. Niestety, Pawełku, na nas już za późno. Jay-Z i Mr. Hudson wciąż w dobrej formie. Mamy nadzieję, że podobną formę łapiecie dzisiaj po południu, słuchając jedynego radia w Polsce, Radia SK. Dzień dobry, dzień witamy dobry. Pięknie.
1: Pirowski i Pawełek, no i życzymy wszystkim mamom, żeby były oczywiście forever young. I dzisiaj sprawdzamy w Esce, jak wy pieszczotliwie albo nietypowo mówicie na swoje mamy. Teraz Karolina.
2: Cześć, Eska.
0: Cześć.
2: Ja na swoją mamusię mówię mamitka.
1: Mamitka, to super.
0: To nawet muszę powiedzieć, nie wiem, czy nie za odważnie, ale nawet to seksowne.
1: Jest, prawda?
0: Wiesz,
1: jeszcze
0: to,
1: mama sita mogłoby być.
0: Tak mówię do twojej. Pawełku?
1: Tak.
0: Powiedziałem czy pomyślałem?
1: Powiedziałeś.
0: Nie, na pewno pomyślałem.
1: I cię wyspowiadać.
0: Nigdy, i cię wy co?
1: Wyspowiadać.
0: A, dobrze. Autopromocja.
3: Jak wkręcać, to

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
16: Przedsiębiorco, rynek pędzi, technologie się zmieniają, a wyzwania rosną. Czy Twoja firma jest na to gotowa? Zdobądź przewagę. Skorzystaj z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i podnieś kwalifikacje swoje oraz pracowników. Dofinansowanie obejmuje również firmy jednoosobowe. Nie czekaj, działaj. Wniosek złożysz elektronicznie przez portal praca.gov.pl od 8 do 12 czerwca. Szczegóły w Urzędzie Pracy w Tarnowie. Telefon 14 688 23 25.
17: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
18: Dom to nie tylko cztery ściany. To miejsce, gdzie liczy się każdy detal, jak podłoga, na której stawiasz pierwsze kroki. Wybierz panele Superior, renomowanego producenta, który łączy jakość, trwałość i ponadczasowy styl. Teraz w wyjątkowej cenie 32,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 59,90. Dostępne od ręki w salonach Royal w Tarnowie, Tuchowie, Dębicy i Zakliczynie. Superior. Podłoga, na której budujesz przyszłość. Więcej na royal.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
2: SK. SK.
4: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.

0: Chyba stygnie lato, a na zegarkach mamy 5 minut do 16 w Radiu SK.
1: Pirawski i Pawełek witają Was w Esce i sprawdzamy Wasze kolejne kreatywne określenia na nasze najwspanialsze mamy.
2: Osobiście z bratem na mamę mówimy Hermiona, gdyż kojarzy nam się z czarodziejką kwiatów, a Hermiona była z Harry'ego Pottera. I tak to wyszło. Pozdrawiam, Mateusz.
0: No proszę, jakie czarodziejki mamy. Mateuszu, pozdrawiamy bardzo pięknie.
1: I dla waszej mamy, dla każdej mamy można odebrać po 16 prezent, jeżeli macie ochotę wyjechać z mamą do Zakopanego i to jeszcze w nowych butach, bo kasę na buty też mamy, no to wpadajcie na sk.pl i się zgłaszajcie. Po 16 dzwonimy. Radio
3: SK. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej masz.
2: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam to, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
9: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w punkcie sprzedaży GARD. Dąbrowa Tarnowska, ulica Piłsudskiego 76B. www.gard.net.pl.
11: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
12: ze sobą.
11: Przekazują z lekkością
12: trudne wiadomości,
11: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
12: betonowy mur.
11: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
12: zostać influencerką.
11: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
12: Harmonizer.
13: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
14: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
15: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które Centrum Zdrowia Tuchów wykonuje bezpłatnie. Także w Dąbrowie Tarnowskiej i Tarnowie.
14: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
15: Centrum Zdrowia Tarnów. Ulica Rydza Śmigłego 5. Telefon 14 69 66 000.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
20: Siadamy za kierownicę i ruszamy w drogę powrotną. Na ulicach Tarnowa jest tłoczno. Kierowcy zwalniają na Mickiewicza, Słonecznej i Nowodąbrowskiej. Spokojniej nie jest również w regionie. Utrudnienia czekają w Koszycach Małych, w rejonie schodów w kierunku Żuchowej. Powodem jest budowa chodnika.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
21: Zbliża się 16. Paulina Horbatowska, to jest SK News. 25 lat więzienia zamiast dożywocia. Sąd apelacyjny w Krakowie zmniejszył wcześniejszy wyrok dożywocia dla Norwega Ingebrigta G. Sprawa dotyczy zabójstwa 26-letniej partnerki i porwania ich córki w 2022 roku. Oskarżony ma też zapłacić odszkodowanie rodzinie ofiary. Orzeczenie jest prawomocne. Najwcześniej w czwartek ma zostać przywrócony ruch pociągów na trasie Poznań-Piła. To po śmiertelnym wypadku w Garbatce koło Obornik. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym tir zderzył się z szynobusem. Kierowca ciężarówki zginął. Pasażerom nic się poważnego nie stało. Na miejscu trwa podnoszenie wykolejonego składu.
22: Jak ta operacja

0: Nie boję się, że się wywalę.
1: A za brak kasku u dziecka rodzic lub opiekun może dostać mandat do 100 zł.
2: SK Tarnów News.
3: Michał Reszczyński. Prace na ulicy Lwowskiej w Tarnowie powoli nabierają tempa. Wykonawca pracuje m.in. nad wzmocnieniem fundamentów wiaduktu.
4: Jeśli chodzi o PKP, mamy zielone światło, które pozwoliły wykonawcy przyjąć sposób prowadzenia robót.
3: Podkreśla Grzegorz Wałęga, dyrektor tarnowskiego ZDIK-u. Więcej o tym piszemy na tarnów.sk.pl. Masz więcej niż 50 lat i myślisz o własnym biznesie? W Tarnowie rusza projekt Srebrny Start, czyli darmowe warsztaty z przedsiębiorczości. Najbardziej aktywni pojadą m.in. do Centrum Nauki Kopernik.
2: Rzuć na luz! Rzuć na luz!
5: Jeśli mamy wrzucić na luz, potrzebujemy Justina Biebera i Nicki Minaj. Oni za moment wystartują muzycznie godzinę 16 w Radiu SK. Potem Michael Patrick Kelly będzie Kungs, a także Lerek z Nowatorem. A to odblokuje nasze wspomnienia sprzed lat, jestem przekonany. Wcześniej pięknie Was witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
6: Tu Pawełek, dzień dobry.
5: Dzień dobry.

0: Na łączach i falach Radia SK mamy kwadrans po godzinie 16. Pięknie was witamy. Nie tylko mamy, wszystkich was witamy. Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry. Zmieniamy tytuł tego kawałka na Moja mamusieńka. I sprawdzamy wasze kolejne określenia na mamy.
0: W dniu waszego święta,
1: tak,
0: oczywiście.
1: Tak, tutaj w dniu. I teraz mam Małgorzatę.
2: Moja 6-letnia córka, odkąd przeczytałam jej w jednej z książek, jak kiedyś zwracano się do rodziców, mówi do mnie: mości matko dobrodziejko.
1: I zapamiętajcie.
0: Mości
1: matko dobrodziejko.
0: Dobrze, pięknie.
1: No i jeszcze Bartek.
3: Ja do swojej mamy, oprócz takich standardowych jak mamita, mamuśka czy Jolasia, mówię Ziuta. Ziuta dlatego, ponieważ w liceum miała taką ksywę. Pozdrawiam Ziuta.
1: Pozdro Ziuta.
0: Zapamiętałem, żeby zwracać się do mamy zawsze mości pani dobrodziejko Ziuto. Wszystkiego dobrego, drogie mamy, a za moment Alan Walker.
4: Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
1: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
2: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
1: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
3: Dzień mamy w Media Expert.

0: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: Lato, lato, lato,
2: czeka. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
3: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
4: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: Świętuj Dzień Dziecka w Niecieczy już w najbliższą niedzielę 31 maja. Firma Brookbet oraz klub sportowy Brookbet Termalika zapraszają na festyn, który odbędzie się na boiskach treningowych przy klubie kibica Cafe and Bistro. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji. Turnieje piłkarskie, przejazd kolejką turystyczną z przystankiem na stadionie klubu, kłady elektryczne, go-karty, dmuchańce, eurobungee, wieża do skoków, strefa tańca, sportu i wiele innych atrakcji z konkursami. Bawimy się już od południa. Wstęp darmowy. A o 17.30 wspólnie kibicujemy podczas meczu Polska-Ukraina przed Telebimem.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wielkie otwarcie sklepu Groszek w Iwkowej. Wpadnij w czwartek 28 maja od 9 i odkryj nasze super moce oraz największy boom cenowy w okolicy. Coca-Cola 1,5 litra 4,99 za sztukę oraz mąka tortowa 1,99 zł za sztukę przy zakupie 10 sztuk. Już 28 maja wielkie otwarcie sklepu Groszek firmy Novum w Iwkowej. Groszek. Twój sklep na co dzień.
9: I po reklamie.

0: Only Hurts na naszej antenie w Radiu SK. Mamy pół do piątej. Witamy was pięknie. Pirowski.
1: I Pawełek, dzień dobry.
2: Sponsorem konkursu jest Voyaz, polski producent obuwia.
0: A na antenę zapraszamy Klaudię, która o swojej mamie pisze tak, że nie da się z nią nudzić i że kocha ją i za to, i za milion innych rzeczy. A my zapytamy o jedną szczególną, o jedno wydarzenie. Dzień dobry, Klaudio.
3: Cześć.
0: Cześć, Klaudia. W całą sprawę zamieszana jest poza twoją mamą Renią, którą serdecznie pozdrawiamy, także inna mama, znana mama w Polsce, czyli Madzia Gessler.
3: O tak. Opowiedziałam historię z moją mamą, właściwie dwie historie, bo myślę, że są epickie.
0: No wiadomo, to opowiadaj.
3: Tak, generalnie to moja mama jest taką agentką, że potrafi nieraz wkręcić nas na różne fajne wydarzenia. Pierwszym z nich był koncert Boysów akurat, wiem, nikt tego nie słucha, ale każdy zna tytuły.
0: Jasne,
3: i całe słowa, wiadomo. No ale ja jako nastolatka, no tak miałam trochę, wiecie, no tak troszkę się pracowałam i wstydziłam, że tam jestem. To nie zmienia faktu, że bawiłam się mega dobrze. Więc było super, nawet mam zdjęcie.
0: Ale mama co, przekupiła ochroniarza? Czy
1: płot przeskoczyła?
0: Płot przeskoczyła, podała ci rękę? Jak to wyglądało wtedy?
3: Jasne, wiecie co, to było tak, że już jakby nie sprzedawane, już nie było sprzedawane bilety, ale moja mama oczywiście wybłagała, że no ale proszę, bo mamy wakacje, bo coś tam, no po prostu ona by diabłu sprzedała święconą wodę. Generalnie.
1: A z Madzią Gessler co było?
3: Tak to wyszło. A z Madzią Gessler była taka sytuacja, że były kuchenne rewolucje u nas niedaleko, niedaleko naszego miasta. No i że my byłyśmy fankami, to chciałyśmy sobie zrobić zdjęcie. No ale nie do końca był na to czas, bo pani Magda szybko chciała wrócić do swojego auta. Moja mama zaczęła: pani Madziu, pani Magdalenko, pani Madziuniu, proszę, my tak jesteśmy fanki, chcemy sobie zrobić zdjęcia. No i po tych prośbach się udało. Także myślę, że...
0: A ile jest prawdy w tym, że przekonała, bo ty masz brata, Klaudia, czy nie?
3: Tak, mam.
0: Okej, okay. I brat był faktycznie w samochodzie, czy to tylko ten tekst służył jej do pomocy, że wymyśliła, że w aucie czeka mały synek i że jechałyście z daleka, żeby zrobiła zdjęcie z wami?
3: No to było trochę naciągane.
0: Pani Reniu, jesteśmy pani największymi fanami od dzisiaj. Mamy nadzieję, że pani nas słucha, bo dobrze by nawet by było, ponieważ Pawełek ogłosi teraz Klaudię, tak, dla ciebie jest. Niezwykle, mam nadzieję, miłą wiadomość.
1: Mamy dla was, dziewczyny, po pierwsze 500 na buty do wydania w sklepach Voyaz i na voyaz.pl.
0: Żebyście mogły gonić Magdę Gessler po całej Polsce.
1: Tak. I jeszcze dodatkowo może ją tam spotkacie w Zakopanem, bo mamy pobyt dla ciebie i twojej mamy w Grand Hotelu Stamary w Zakopanem.
3: Ale super!
0: Klaudia,
3: ja się cieszę.
0: My się też cieszymy, że masz tak wspaniałą mamę. Kochajcie się, dziewczyny, tak. Dbajcie o siebie. To było naprawdę przepiękne, rodzinne spotkanie.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.

0: No nie, wy nie odchodźcie absolutnie od głośników, bo mamy jeszcze mnóstwo dobrej muzy dla was dzisiaj do zagrania. Na razie gra Marisa i jej numer zatytułowany Odkochaj. Na zegarkach 22 kreski przed 17.
1: Już za chwilę Wesce, Damiano, Dawid i Sobel, ale teraz posłuchajcie, czego nie możecie przegapić w najbliższy piątek.
2: Autopromocja.
3: Legenda powróciła
4: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
5: SK Remix.
4: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
6: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
7: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
8: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
12: A co tam w Carrefourze?
13: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: A co tam w Carrefourze?
13: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
14: ZUS, podatki, czynsz, konto.
15: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
14: Ty nie?
15: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
14: Płacą ci? Dużo?
15: 4000 się uzbierało.
14: No żartujesz.
16: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
17: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Kruszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleader z Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki, Julia von Stein, Wojciech Jeruła, Laura Grzyb i Karol Gunt. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel. Startujemy o 14:00. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach.
18: Świadkowie byli zgodni. Podejrzany wszedł do Pepegi w Tarnowie. Wyniósł markowe buty, ubrania i designerskie artykuły do domu. Kieszenie miał wypchane nagrodami i pachniał pysznościami od sofa.
19: Pani władzo, to nie przestępstwo. To 10. urodziny Pepegi. To dodatkowy rabat od cen outlet.
18: Dokładnie. Od Dnia Matki do Dnia Dziecka przez 7 dni Pepegi świętuje i rozdaje mega rabaty. A wielki finał już w najbliższy weekend. Konkursy z nagrodami i wielkie okazje w Pepegi.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
22: I po reklamie.

0: Za moment 17:00 także na antenie Radia SK. Teddy Swims, Mr. Know It All. To nowy singiel tego dżentelmena z potężnym głosem.
1: A w newsach o 17:00 o innym singlu, singlu dzieciaków, które nagrały piosenkę o ZUS-ie i śpiewają tam m.in. o emeryturze. Szczegóły za moment West.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: Szukasz wymarzonej podłogi do swoich wnętrz? Chcesz odświeżyć łazienkę szybko, czysto i bez kucia starych płytek? W APM Podłogi Panele Ścienne znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Podłogi laminowane, winylowe, drewniane i nowoczesne płyty ścienne, które odmienią Twoje wnętrze w jeden weekend. Przyjdź do APM Podłogi Panele Ścienne. Tarnów, Rozwojowa 43. Zapraszamy w tygodniu od 9 do 18, w soboty do 14. APM. Piękne wnętrza zaczynają się od podłogi.
3: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
4: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu Twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Przekuwamy Twoje myśli i słowa w piękno. Dodajemy elegancji lub zmysłowej ekstrawagancji. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie. Najważniejszej, wyjątkowej, niezwykłej i niezastąpionej mamie okaż wszystko, darując piękną biżuterię. Kup dedykowany zestaw od serca w promocyjnej cenie. Sprawdź jubilersezam.pl.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: 158 km na godzinę przy ograniczeniu do 90. Tarnowska drogówka zatrzymała w Wojniczu motocyklistę, który poruszał się zbyt szybko. 40-latek stracił prawo jazdy. Dodatkowo nałożono na niego mandat w wysokości 2000 zł oraz zainkasował 14 punktów karnych.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: Jest 17. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Stan emocjonalny i psychiczny oskarżonego wpłynął na zmianę wyroku. Ingebrigt G. nie usłyszał dożywocia. Sąd zmienił karę na 25 lat więzienia. Norwek został skazany za zabójstwo partnerki w Oświęcimiu oraz porwanie dziecka.
14: Sąd uznał, że ten stopień winy związany z kwestiami nie tyle motywacyjnymi, co właśnie związanymi ze stanem psychicznym oskarżonego, jego zaburzeniami, pewnymi.

0: blask.
1: A to część projektu realizowanego w szkołach podstawowych razem z ZUS-em, a w projekcie bierze udział ponad 20 szkół podstawowych.
2: SK Tarnów News.
3: Michał Reszczyński. Studenci architektury krajobrazu i sztuki ogrodowej przyjadą do Tarnowa pod koniec września, żeby przeprojektować ogród sensoryczny w Parku Strzeleckim.
4: Spróbują podejść do tematu ogrodu sensorycznego i zasugerować, co można by tam zmienić, żeby zaczął lepiej funkcjonować.
3: Mówi Ryszard Neyman z Rady Osiedla Piaskówka, która chce sfinansować realizację gotowego projektu. Szerzyny kontynuują walkę z barszczem sosnowskiego, rośliną, która może powodować poważne poparzenia. Gmina otrzymała 35 tysięcy złotych wsparcia na likwidację niebezpiecznych stanowisk.
5: Wrzuć na luz!
6: Wrzuć na luz!
7: W radiu SK.
8: Jak wrzucać na luz po 17, to tylko z wami. Obejmujemy nie tylko was, ale także noce. Tu z pomocą przyjdą Jonathan, PZ i Liwka, potem Jazzy będzie Rag & Bone Man i Bausa. No i polski odpowiednik Rag & Bone Mana w wersji kobiecej, czyli pani Jadzia już za kilka chwil. Pięknie witamy i zapraszamy. Pirowski.
9: I Pawełek, dzień dobry.
8: Cześć.

0: Bausa i Magnetic w Radiu SK. 14,5 minuty po godzinie 17. Czujne ucho słuchacza i słuchaczki mogło już usłyszeć ten piękny głos, niczym skowronego poranku. Mrs. Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Jedyna polska gwiazda, prawdziwa. Pani Jadziu, dzień dobry. Co było zabawnego?
1: Bo też byśmy się... zawsze nigdy nie widzę tych czerwonych światełek.
0: Aha, no właśnie. Właśnie. Dzięki czemu nasi słuchacze mają trochę uciechy, a my potem spotkania z dyrektorem. Zapraszamy... Pani Jadzie,
1: dobrze, że ja nie muszę chodzić.
0: No właśnie, pani Jadzie, jak słyszycie, już odpaliła silnik naszej zabawy, a zatem zapraszamy was bardzo serdecznie, dzwońcie do nas pod 664 402 302 i spróbujcie odgadnąć, co dziś Pawełek włoży do ryjka.
2: Nie wiem, czy będzie mnie dzisiaj słychać, ja tu spróbuję zjechać mikrofonem najniżej jak mogę, gdyż nie zamierzam nawet dotknąć tego przedmiotu rękoma.
0: Tachałem go.
2: Wsadzę go, przez ściereczkę będę go wsadzał, ponieważ jest to brudne, okropne, straszne. Fuj.
0: Oczywiście.
1: Nie wiadomo skąd przyniesione.
0: No wiadomo, podpowiem, że z garażu, a pani Jadzia, patrząc na przedmiot, spróbuję wam podpowiedzieć za moment cokolwiek o tym przedmiocie, ale tak, pani Jadziu, żeby nie podpowiedzieć od razu.
1: Zawsze są cztery.
0: Co takiego?
1: Zawsze są cztery.
0: Zawsze są cztery.
2: Dobrze, to fajna podpowiedź. Dzwonicie 664 402 302, sięgnę, odbiorę telefon, a potem wrócę do przedmiotu.
0: Jasne.
3: To nie są łatwe rzeczy.
0: Tylko, że jak mają ludzie...
1: To nie są lekkie rzeczy.
0: Wiedzieć, skoro nie wydajesz dźwięków z ryjka, to właściwie... No dobra, może zrobimy to po prostu teraz. Dzień dobry.
4: No, witam.
0: Cześć. Radyjko, tylko trochę w dół, dobra, żeby nam nie przeszkadzało.
4: Dobra, już ściszam.
0: Pawełku, sekundkę, bo
3: Pawełek
0: ma małe problemy z instalacją przedmiotu w ryjku.
3: No to jest ciężkie.
4: A czy on jest taki duży?
1: Mały? Tak. Olbrzymie ma problemy.
3: To jest wielkie i ciężkie.
4: Wiesz co, pomyślałem, że może to jest opona.
1: No, blisko, ale nie.
4: Felga.
0: Ale poczekaj, no co felga, to... felga. No to no felga, no dobra, zaliczamy, mamy
3: tak,
0: to.
3: Tak, dzięki.
2: Uznajemy, ja nie zamierzam się więcej męczyć z tym przedmiotem.
0: Pawełek w ryjku trzymał dzisiaj felga. 20 cali, niesamowite.
1: Można.
2: I pierwszy raz mówiłem spod stołu.
0: Pawełku, biorąc pod uwagę, że byłeś pod stołem, miałeś 20 cali w ryjku, ja nie chcę więcej wchodzić w tę rozmowę.
5: Autopromocja.
6: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
7: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
5: Tylko w Radiu SK.
7: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki. Prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
5: Autopromocja.
9: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmud-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
2: Lato, lato, lato,
3: czekam. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
4: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
5: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
6: Szukasz szkoły z przyszłością? Przyjdź i przekonaj się sam. Już w sobotę 30 maja od 10 do 14 dzień otwarty zespołu szkół technicznych i branżowych w Brzesku. Zobacz pracownię, poznaj kierunki i porozmawiaj z uczniami. Weź udział w warsztatach w Branżowym Centrum Umiejętności, zobacz finał konkursu mechatronicznego i skorzystaj z doradztwa zawodowego. Atrakcje czekają też na najmłodszych. 30 maja, Brzesko, ulica Piastowska 2. Nie może cię zabraknąć.
7: Wielkie otwarcie sklepu Groszek w Iwkowej. Wpadnij w czwartek 28 maja od 9 i odkryj nasze super moce oraz największy boom cenowy w okolicy. Coca-Cola 1,5 litra 4,99 za sztukę oraz mąka tortowa 1,99 zł za sztukę przy zakupie 10 sztuk. Już 28 maja wielkie otwarcie sklepu Groszek firmy Novum w Iwkowej. Groszek. Twój sklep na co dzień.
8: Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
9: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
8: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
9: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
8: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: I po reklamie.

0: Underneath the Blue.
1: W Radiu SK Mossiman na naszej antenie, a na zegarkach mamy 5:30. Pięknie witamy, Pirowski.
2: I Pawełek, dzień dobry. My z ważnymi informacjami teraz do Was.
1: To niestety nie my będziemy pilotami samolotu, który zabierze Was w nieoczywiste miejsce i być może dobrze, bo dolecicie tam zupełnie bezpiecznie.
2: Ostatnie dwa miejsca w naszym odlocie ściśle tajnym nasza ekipa porankowa rozda już jutro rano, więc koniecznie pobierajcie, jeżeli jeszcze nie macie naszą eskową aplikację, tylko tam zgłoszenia. Wczoraj wygrały dwie fantastyczne dziewczyny, Magda i jej koleżanka, i jedna z nich jest cheerleaderką i tym tematem bardzo żywo zainteresowany był Jankas.
3: Ale właśnie, ja nigdy nie byłem jeszcze na wyjeździe z cheerleaderką. Co się dzieje na takich wyjazdach?
4: Słuchajcie, jak nie weźmiecie w piątek, to wam wszystko pokażę.
3: To zaryzykujmy może, co? Zabieramy?
1: Zabieramy!
3: Dziewczyny, zabieramy was na odlot ściśle tajny!
4: Super!
1: Istnieje duża szansa, że Jankas po wielu latach wreszcie zobaczy prawdziwe pompony. Zapraszamy was bardzo serdecznie, bo razem z cheerleaderkami na pokładzie naszego samolotu. Możecie być także wy. To wszystko rozgrywa się w aplikacji Radia SK. Pobierajcie ją ze swoich sklepów, a jutro połączenie z porankiem. Dowiemy się, gdzie lecicie.
2: No, tego dowiemy się dopiero na lotnisku, ale dowiemy się, kto leci jako ostatni.
1: Zapraszamy serdecznie, a my gramy. Katy Perry, Legendary Lovers, już teraz na naszej antenie.

0: Pawełek.
1: Tu Farruko i Pepas w Radiu SK. Słuchajcie, nie szukacie czasem pracy, bo...
2: Praca szuka człowieka.
1: No właśnie, kiedyś modne były różne szczyty, szczyt głupoty. Pamiętasz, Pawełku, jeszcze z dawnych czasów?
3: No oczywiście, szczyt lenistwa, mój ulubiony.
1: No i był szczyt wszystkiego. Teraz mamy szczyt bezczelności.
3: Oho.
1: Janusz Palikot, rzucam hasło.
3: Znany.
1: To postać znana szeroko, szczególnie w środowisku poszkodowanych i prokuratorów. Przypomnijmy może, Pawełku, największe sukcesy biznesowe pana Janusza.
3: A mamy tyle czasu?
1: 2024, 5 tysięcy poszkodowanych na kwotę 70 milionów złotych. 2026 rok, 9 zarzutów. W tym wprowadzenia w błąd 145 inwestorów na kwotę 13 milionów złotych. Upadłość manufaktury wódki i piwa, ponad 1600 wierzycieli na kwotę ćwierć miliarda złotych,
3: wow.
1: A to tylko czubek.
3: Ej, ale Pirowski, ale bez takich, spokojnie.
1: Czubek Góry Lodowej, Pawełku, ale mimo wszystko początek też się zgadzał. No i teraz pan Janusz od miesięcy narzeka na Instagramie w lnianej koszuli, że jest dotknięty kryzysem bezdomności i musi pomieszkiwać u znajomych, między innymi pod chmurami w najdroższym wieżowcu w Warszawie. Ci znajomi muszą go karmić, na szczęście kawiorem, ale trzeba przyznać, że konsekwentnie się nie poddaje i ma dla was propozycję nie do odrzucenia.
2: Praca szuka człowieka, a ja szukam pracownika do Żabki w okolicach Warszawy. Zapraszam po informację na PRIF. Pozdrawiam.
1: Zainteresowanym proponujemy nie odpowiadać Januszowi Palikotowi na to zgłoszenie, a panu Januszowi proponujemy zmianę nazwiska z Palikot na Paligłup. Radio SK. Bo pali głupa dobrze. Już czas, panie Januszu, już czas!
4: Autopromocja. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
4: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Świętuj Dzień Dziecka w Niecieczy już w najbliższą niedzielę 31 maja. Firma Brookbet oraz klub sportowy Brookbet Termalika zapraszają na festyn, który odbędzie się na boiskach treningowych przy klubie kibica Cafe and Bistro. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji. Turnieje piłkarskie, przejazd kolejką turystyczną z przystankiem na stadionie klubu, kłady elektryczne, go-karty, dmuchańce, eurobungee, wieża do skoków, strefa tańca, sportu i wiele innych atrakcji z konkursami. Bawimy się już od południa. Wstęp darmowy. A o 17.30 wspólnie kibicujemy podczas meczu Polska-Ukraina przed Telebimem.
7: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
8: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Kruszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleader z Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki, Julia von Stein, Wojciech Jeruła, Laura Grzyb i Karol Gut. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel. Startujemy o 14.00. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach.
9: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Lato, lato, lato,
12: czekam. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
10: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale Ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
13: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodów. Mercurymarket.pl.
14: I po reklamie.

0: No może wszystko jedno, wszystko źle. Aktualnie na antenie Radia SK, bo to lore. Ale wszystko jedno na pewno nie będzie po godzinie 18. Tu będzie tylko dobrze. I na pewno będzie dobrze, bo uruchomimy dla was imprezkę w Radiu SK.
1: A uruchomi ją konkretnie Michał Hamczak, on już za chwilę z wami, a my wracamy oczywiście jutro po 15.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
3: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które Centrum Zdrowia Tuchów wykonuje bezpłatnie. Także w Dąbrowie Tarnowskiej i Tarnowie.
2: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
3: Centrum Zdrowia Tarnów. Ulica Rydza Śmigłego 5. Telefon 14 69 66 000.
4: Tymczasem w salonie Filman.
5: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
6: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
4: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Tarnowie w Gemini Park.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
8: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
9: Dom to nie tylko cztery ściany. To miejsce, gdzie liczy się każdy detal, jak podłoga, na której stawiasz pierwsze kroki. Wybierz panele Superior, renomowanego producenta, który łączy jakość, trwałość i ponadczasowy styl. Teraz w wyjątkowej cenie 32,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 59,90. Dostępne od ręki w salonach Royal w Tarnowie, Tuchowie, Dębicy i Zakliczynie. Superior. Podłoga, na której budujesz przyszłość. Więcej na royal.pl.
10: Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
11: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
10: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
11: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
10: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
12: Świadkowie byli zgodni. Podejrzany wszedł do Pepegi w Tarnowie. Wyniósł markowe buty, ubrania i designerskie artykuły do domu. Kieszenie miał wypchane nagrodami i pachniał pysznościami od sofa.
13: Panie władzo, to nie przestępstwo. To 10. urodziny Pepegi. To dodatkowy rabat od cen outlet.
14: Dokładnie. Od Dnia Matki do Dnia Dziecka przez 7 dni Pepegi świętuje i rozdaje mega rabaty. A wielki finał już w najbliższy weekend. Konkursy z nagrodami i wielkie okazje w Pepegi.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w punkcie sprzedaży GARD. Dąbrowa Tarnowska, ulica Piłsudskiego 76B. www.gard.net.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
19: Pogoda dziś zachęca do spacerów. Jutro aura nadal będzie sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu, choć odczujemy lekkie ochłodzenie. Temperatura spadnie do około 21 stopni. Synoptycy zapowiadają też możliwe przelotne opady. Chmur będzie więcej, ale słońca wciąż nie zabraknie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
20: Jest 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Kolizja na A1 pod Radomskiem w kierunku Gdańska. W rejonie Stobiecka-Szlacheckiego zderzyła się osobówka z samochodem ciężarowym. Kierowcy w tym miejscu muszą liczyć się z utrudnieniami. Fałszywe alarmy pod lupą służb. To w związku z alarmami, w wyniku których służby były wzywane do domów polityków i osób związanych z opozycją. Ostatnio funkcjonariusze siłowo weszli też do mieszkania należącego do matki prezydenta. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że nieznana osoba zgłosiła przez aplikację Alarm 112 pożar i zagrożenie życia dziecka.
21: SK Sport News.
20: Dziś pierwszy mecz półfinałowy Orlen Basket Ligi. Arka Gdynia podejmie o 20:15 za Stal Zielona Góra. Rywalizacja na tym etapie toczy się do trzech wygranych, a jutro Dziki Warszawa zagrają z Legią. Bartosz Nowak najlepszym piłkarzem Ekstraklasy. Nagrody przyznano podczas gali w Warszawie. Zawodnik odebrał też nagrodę dla pomocnika sezonu.
21: SK Tarnów. News.
19: Michał Reszczyński. Zakończyła się budowa nowoczesnego centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Siedliszowicach. Budynek przeszedł kompleksową modernizację i został wyposażony m.in. w windę, monitoring oraz instalację fotowoltaiczną. Syn Jana Matejki był właścicielem dworu. Do takich informacji dotarło Towarzystwo Miłośników Żuchowej.
0: Jerzy Matejko przywiózł obrazy ojca. Były szkice do Hołd Pruski.
19: Mówi Jan Czaja. Te informacje mają znaleźć się na tablicach, które staną wzdłuż ścieżki wokół stawu, które zamierzają odtworzyć historycy.
1: Mam dla was balsam na taki sobie wtorek.

0: Imprezka w Radiu SK oczywiście, że jest doskonałym podkładem do tego, żeby jeszcze trochę popracować, jak ktoś musi. Poodpoczywać albo podróżować, jeżeli ktoś w drodze, albo świętować Dzień Mamy na przykład ze swoją mamą. Poniekąd w tym temacie 664-402-302 możecie dzwonić właśnie teraz do zabawy, w której ja wam zadaję pytania, a wy musicie odpowiadać słowem, które zaczyna się na pierwszą literę waszego imienia. 664-402-302, dzwońcie właśnie teraz. Najlepiej mieć słuchawkę przy uchu, radio troszkę przyciszyć wyjątkowo, żebyśmy się dobrze słyszeli. I chyba już ktoś nawet próbuje. Halo?
1: Halo, halo, cześć.
0: Cześć, jak masz na imię?
1: Sebastian.
0: Sebastian, no to jak się domyślasz, trochę będziemy w temacie Dnia Mamy. Co można podarować mamie z okazji Dnia Mamy na pierwszą literę twojego imienia, czyli S?
1: Spełnić marzenia.
0: Spełnić marzenia może? Dobrze, dobra, no zaliczam. Myślałem, że tutaj polecimy w jakieś prezenty rzeczowe, ale niech będzie. No to sprawdźmy, kto na drugiej linii. 664-402-302. Ojej, przecież radio, halo? Tu chyba się nie udało niestety. Halo, witam serdecznie.
2: Witam.
0: Jak masz na imię?
2: Marcin.
0: No to co można podarować mamie na Dzień Mamy, na pierwszą literę twojego imienia?
2: Maminy prezent.
0: Okej, no dobrze, jesteście bardzo kreatywni, trzeba to przyznać, wieczorową już prawie porą. 664-402-302. Jeszcze jedna osoba. Halo?
3: Cześć.
0: Cześć, jak masz na imię?
3: Agnieszka.
0: Agnieszka, to czego można życzyć mamie z okazji Dnia Mamy na pierwszą literę twojego imienia?
3: No alkohol.
4: Życzyć mamie z okazji Dnia Mamy na pierwszą... Radio
0: SK. Udam, że tego nie słyszałem, no. Ale absolutnie wszystkiego najlepszego mamom życzymy.

0: Polska produkcja od Andy'ego Dusta, między innymi 20 minut po godzinie 18 słuchacie imprezki. Za chwilę też polska produkcja i to w dodatku nagrodzona wczoraj Fryderykiem za najlepszy popowy singiel ostatniego roku. To Kyoto od Kubana, Azali i Fausta, ten hit sobie przypomnimy. No nie wiem, czy do Kyoto, no na weekend to chyba nie, chyba trochę bliżej, a na pewno nie do Kyoto, bo wiemy, że można płacić tam euro, czyli jednak obstawiam Europę. No właśnie, dokąd polecicie w ramach odlotu ściśle tajnego? Tego nie wie nikt, poza naszymi przełożonymi i poza kapitanem naszego samolotu.
1: Szanowni Państwo, tu kapitan. Wylądujecie w mieście, które dało światu człowieka o wielu imionach.
0: Czy coś ta podpowiedź Wam sugeruje, czy coś Wam mówi? Wcześniej były takie podpowiedzi, że tam jest dużo słońca na przykład. I to uważam jest najważniejsze w tym, żeby rzeczywiście wziąć udział i polecieć. Chociaż u nas ostatnio słońca też nie brakuje, ale tam na pewno będzie ciepło, przyda się kostium kąpielowy, a trochę euro, ale ogólnie my za Wasz przelot i za Waszą zabawę tam płacimy oczywiście, za nocleg i tak dalej. Jeszcze towarzystwo od nas poleci, czyli Jankę, Skama i Wiktor. Odlot ściśle tajny już w najbliższy weekend, w piątek wylot, więc tak naprawdę mamy opcję last minute. Jutro możecie z samego rana zgarnąć ostatnie bilety do naszego samolotu. Zgłosić się można teraz tylko przez aplikację Radia SK. Co więcej, za darmo.
2: Radio SK. Reklama.
3: Lato, lato, lato,
4: czeka. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
5: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
6: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
7: Świętuj Dzień Dziecka w Niecieczy już w najbliższą niedzielę 31 maja. Firma Brookbet oraz klub sportowy Brookbet Termalika zapraszają na festyn, który odbędzie się na boiskach treningowych przy klubie kibica Cafe and Bistro. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji. Turnieje piłkarskie, przejazd kolejką turystyczną z przystankiem na stadionie klubu, kłady elektryczne, go-karty, dmuchańce, eurobungee, wieża do skoków, strefa tańca, sportu i wiele innych atrakcji z konkursami. Bawimy się już od południa. Wstęp darmowy. A o 17.30 wspólnie kibicujemy podczas meczu Polska-Ukraina przed Telebimem.
8: Wielkie otwarcie sklepu Groszek w Iwkowej. Wpadnij w czwartek 28 maja od 9 i odkryj nasze super moce oraz największy boom cenowy w okolicy. Coca-Cola 1,5 litra 4,99 za sztukę oraz mąka tortowa złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk. Już 28 maja wielkie otwarcie sklepu Groszek firmy Novum w Iwkowej. Groszek. Twój sklep na co dzień.
9: Wbijaj do Neon Social Club w hotelu Tarnowia. To zupełnie nowe miejsce na mapie Tarnowa. Szukasz rozrywki? Czeka na ciebie nowoczesna kameralna kręgielnia, bilard, dart, cymbergaj, flipery i koszykówka zręcznościowa. To mega zabawa dla każdego. Zgłodniałeś? Wpadnij też na nasze pyszne burgery firmowe i zrelaksuj się na tarasie. Neon Social Club. Tu toczy się gra. Na hasło radio minus 50% rabatu na pierwszą godzinę kręgli. Więcej na tarnowia.pl.
10: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
17: I po reklamie.

0: End of Beginning. To Joe na antenie Radia SK. Ojciec prowadzący z tej strony, czyli Hanczak, ale nie dzisiaj trzy słowa do ojca prowadzącego, tylko obiektem naszych trzech słów niechaj będzie... Wiadomo, że mama, bo przecież to mama ma dzisiaj swoje święto. Jeżeli chcecie coś przekazać mamie, to możecie nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK, ale uwaga, to musi być komunikat przekazany w trzech słowach. Także jestem bardzo ciekawy, jak wam się uda streścić. No i rzeczywiście teraz chciałbym też zaapelować, no może trochę więcej słów użyję, do najmłodszej części słuchaczy Radia SK, tych słuchaczy w wieku szkolnym, którzy być może teraz imprezki słuchają. Drodzy moi, dzisiaj jest dzień mamy. Pomyślcie więc o swojej mamie. Jeżeli potrzebujecie na jutro do szkoły bibuły, albo na przykład jakieś tam farby akwarelowej o kolorze fioletowym, albo Bristolu na przykład, to powiedzcie o tym mamie teraz, a nie za dwie godziny.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20. I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
10: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
11: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuje lub wie.
10: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
12: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
13: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Świętuj Dzień Dziecka w Niecieczy już w najbliższą niedzielę 31 maja. Firma Brookbet oraz klub sportowy Brookbet Termalika zapraszają na festyn, który odbędzie się na boiskach treningowych przy klubie kibica Cafe and Bistro. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji, turnieje piłkarskie, przejazd kolejką turystyczną z przystankiem na stadionie klubu, kłady elektryczne, go-karty, dmuchańce, eurobungee, wieża do skoków, strefa tańca, sportu i wiele innych atrakcji z konkursami. Bawimy się już od południa. Wstęp darmowy. A o 17.30 wspólnie kibicujemy podczas meczu Polska-Ukraina przed Telebimem.
16: To będzie ostatnia reklama.
3: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: I po reklamie.

0: ale to dobrze brzmi. Bring Your Love na antenie Radia SK, czyli Sabrina Carpenter i Madonna. Połączenie pokoleń muzycznych. Można wręcz powiedzieć, że Madonna to dzisiaj świętowałaby w Polsce, no bo ona jest jak matka tych wszystkich piosenkarek, między innymi Sabriny Carpenter. A właśnie, trzy słowa do mamy. Możecie przekazać na antenie Radia SK. Komunikat musi być zwarty i rzeczywiście w trzech słowach się zmieścić. Czas na głosówkę od Szymona.
1: Mama, jadę z pizzą.
0: I to jest komunikat, który każdy by mógł usłyszeć, nie tylko będąc matką. Ja mogę być mamą twoją, jeżeli jedziesz z tą pizzą, zapraszam do mnie. No dobra, to jeszcze Grzesiek i jego trzy słowa prosto z Messengera Radia SK do mamy.
2: Mamo, będziesz dumna.
0: Czy też mieliście wrażenie, jakby Grzesiek miał powiedzieć: mamo, będziesz babcią?
3: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dom to nie tylko cztery ściany. To miejsce, gdzie liczy się każdy detal, jak podłoga, na której stawiasz pierwsze kroki. Wybierz panele Superior, renomowanego producenta, który łączy jakość, trwałość i ponadczasowy styl. Teraz w wyjątkowej cenie 32,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 59,90. Dostępne od ręki w salonach Royal w Tarnowie, Tuchowie, Dębicy i Zakliczynie. Superior. Podłoga, na której budujesz przyszłość. Więcej na royal.pl.
11: Świadkowie byli zgodni. Podejrzany wszedł do Pepegi w Tarnowie. Wyniósł markowe buty, ubrania i designerskie artykuły do domu. Kieszenie miał wypchane nagrodami i pachniał pysznościami od sofa.
12: Pani władzo, to nie przestępstwo. To 10. urodziny Pepegi. To dodatkowy rabat od cen outlet.
11: Dokładnie. Od Dnia Matki do Dnia Dziecka przez 7 dni Pepegi świętuje i rozdaje mega rabaty. A wielki finał już w najbliższy weekend. Konkursy z nagrodami i wielkie okazje w Pepegi.
13: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleader z Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki, Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel. Startujemy o 14. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Dzień dobry, sąsiadce.
16: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
15: To do zobaczenia.
16: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
7: i po reklamie.
8: SK Tarnów. Na czasie.
15: Michał Reszczyński. Joga na trawie obok BWA. To propozycja dla tych, którzy chcą się poruszać. Na zajęcia będziecie mogli przychodzić w każdy czwartek lipca. Wszystkie sesje rozpoczynają się o godzinie 18:30. Może przyjść każdy. Podstawa to własna mata do ćwiczeń i wygodne ubranie. Tymczasem na deskach Teatru imienia Ludwika Solskiego zostanie wystawiony Kopciuszek. To pełna humoru i emocji opowieść o dziewczynie, która mimo trudnych doświadczeń nie traci wiary w dobro. Premiera a już w sobotę 30 maja.
17: Muzyką się żyje.
0: Zabierz swoją mamę na koncert Tako. Taką mam propozycję do dzisiaj. Po Warszawie czas na Kraków. Najbliższy weekend to kolejne dwa koncerty Tako Hemingwaya, tym razem w krakowskiej Tauron Arenie. Tako daje mocne show oparte na dobrze znanych hitach, a także kawałkach z albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Ale to nie tylko koncert, ale i pozytywny przekaz dla młodych ludzi. Tak jak było ostatnio na PGE Narodowym w Warszawie.
18: Czytajcie książki, zróbcie hałas na książek. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. I mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
0: Oczywiście, pod tym się podpisuję również. Mam dla was bilety na krakowskie koncerty Tako Hemingwaya. Z okazji Dnia Matki szukam dzieci i ich mam. Jestem ciekawy, kto z was zna twórczość Tako lepiej i kto powinien rodzinnie wybrać się na ten koncert. Zgłaszajcie się szybko na Messengerze Radia SK. Zostawcie jakiś namiar na siebie, żebym mógł się do was dobić.
19: Imprezka.
0: Imprezka. Jeszcze raz przypomnę, to bilety na koncerty w Krakowie w najbliższy weekend. A wszędzie...

0: Zara Larsson. W tym roku odwiedzi Polskę, będzie na Opku, ale to dopiero w lipcu. Na razie skupmy się na tym, co dziś, czyli na Dniu Matki. Emilia, powiedz mi, czy jakieś życzenia, jakiś prezent od Idy dzisiaj do ciebie powędrował? Jak to wygląda?
1: Były kwiaty, była pyszna kolacja.
0: O proszę.
1: No to można sobie więcej wymyślić. No,
0: postarała się Ida. Dobrze, a można się okazuje jeszcze wykombinować nieco więcej. Cześć Ida, witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Jesteśmy na antenie Radia SK w sprawie pod tytułem, można powiedzieć, Taco Hemingway. Słyszałem, Emilia, że ty bardzo lubisz też, jak Ida ci tam puszcza i sama też sobie puszczasz czasami muzę taco.
1: Tak, lubię, pokazała mi to, naprawdę fajna muza, zaciekawiła mnie taco, uwielbiam z jakim nastawieniem czeka na jego koncerty.
0: Okej, tutaj Ida napisała mi w wiadomości, że razem z mamą jest duetem prawie jak Taco i Quebo, tyle że mniej rapujemy, ale rozumiem, że waszą dewizą życiową jest tylko pić, jeść, spać, jak Tamagotchi.
1: No może nie dokładnie, ale jest coś w tym.
0: Dobra dziewczyny, no to w takim razie matka z córką w najbliższy weekend wybierają się do Tauron Areny w Krakowie na koncert jest. Taco Hemingwaya.
1: Cudownie, to jest tak wspaniały prezent, naprawdę cudowne.
0: No to słuchaj, to nie mi dziękuj, tylko idzie, bo to ona za tym stoi i to wymyśliła.
2: Najlepszego, mama.
1: Dziękuję, to jest niesamowite, że udało się nam dodzwonić. Ida, mamy to.
0: No, udało się. Znaczy tam mały szczegół, że to ja dzwoniłem, ale mniejsza z tym.
1: Ale udało się.
0: Oczywiście, że tak. Dawid Podsiadło, sezon już teraz na antenie Radia SK. Od tego właśnie jesteśmy, żeby was uśmiechać i żeby was cieszyć.

0: To nowość na antenie Radia SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Flora to tytuł tego kawałka, Maciej Musiałowski go wykonuje. No, gdybym był taką typową mamą, która mówi takie typowe teksty, to powinienem teraz powiedzieć, no to był Maciek Musiałowski, ma 33 lata, nawet jeszcze nieskończone, a już ma dużo sukcesów na koncie, bo już na przykład na studiach zdobył Grand Prix przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu, bo był nominowany do Orła za rolę w Sali samobójców Hater, bo zagrał w wielu filmach i serialach. Muzycznie, jak się okazuje, też bardzo uzdolniony chłopak. Same sukcesy. A ty? Mógłbyś wziąć przykład, a nie gdzieś tylko łazisz z kolegami.
1: Radio SK. Kochamy mamy, prawda?
2: Autopromocja.
3: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy. Odlot ściśle tajny.
4: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki, prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
8: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
7: Sprawdź to sam, czeki dał.
8: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
11: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
12: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
13: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
14: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.

No tak, kolejny młody, zdolny, no i pracowity bardzo, tak zwany syn koleżanki twojej matki, Wiktor Waligura. 4 pory roku na antenie Radia SK, świetny hit, 15 minut nam zostało do 20. No przez 4 pory roku można jeździć na rowerze, ale wiadomo, że wiosna i lato najbardziej temu sprzyjają. Natomiast, no właśnie, właśnie, od czerwca zmienią się przepisy. Osoby do 16 roku życia będą musiały jeździć w kaskach i my jako Radio SK wychodzimy temu naprzeciw, bo już od najbliższego weekendu SK daje kaski, czyli będziemy mieli mnóstwo kasków dla waszych dzieciaków, ale też i dla was, żebyście rodzinnie mogli bezpiecznie jeździć na wycieczki rowerowe tej wiosny i tego lata. Już teraz możecie zajrzeć na sk.pl po szczegóły, no, słuchajcie nas w ten weekend i 1 czerwca, czyli w Dzień Dziecka, bo wtedy tych kasków dla was będziemy mieli całe mnóstwo.

0: taka nowość ode mnie na dobry wieczór. To Shimza i Fire Fire na antenie Radia SK. 5 minut nam zostało do 20. Dzisiaj cały czas świętujemy Dzień Mamy na różne sposoby. Na przykład zachęcam was do tego, żebyście przekazali mamie przez radio jakiś komunikat, ale warunek, taka gwiazdeczka i małym druczkiem napisane jest, że to musi być w trzech słowach zawarte. Czyli trzy słowa nie do ojca prowadzącego dzisiaj, tylko do mamy, która gdzieś tam, mam nadzieję, was słucha. A te komunikaty, które zostawiacie na Messengerze Radia SK, mogą być bardzo różne, jak ten od Juliana.
1: Kocham cię, mamo.
0: O, jak słodko. Ale mogą być też takie, jak ten od Wojtka.
2: Mamo, jutro wywiadówka.

0: Autopromocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczorem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Tak dla siebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
6: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
7: Sprawdź to sam, czy Michał odkusi ceną każdy dział.
6: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Wszystko brzmi lepiej
10: w harmonii.
9: Dwa głosy współgrają
10: ze sobą.
9: Przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
10: Harmonizer.
11: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
12: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
17: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
18: I po reklamie SK Tarnów. Na czasie.
19: Michał Reszczyński. To coś dla najmłodszych. W sobotę 30 maja na Placu Zabaw imienia Janusza Kusocińskiego na osiedlu Koszyce odbędzie się specjalny piknik z okazji Dnia Dziecka. Na uczestników czekać będą bezpłatne dmuchańce, Wilki Zamek i zjeżdżalnia, a także gry, zabawy i tańce. Tymczasem za ponad miesiąc w Tarnowie odbędzie się czwarta edycja Festiwalu Miejskiego Szkicowania. W wydarzeniu weźmie udział ponad 300 osób z Polski i świata. W ramach festiwalu zaplanowano warsztaty, prelekcje i pokazy szkicowania.
12: Muzyką się żyje.
14: Dopóki się nie znudzisz. Ten hit w imprezce za kilka chwil. No i chyba pamiętacie, że to był numer jeden gorącej setki za rok 2025. No ten hit, ale też inne kawałki Miu będzie można usłyszeć w najbliższą sobotę w Obornikach Śląskich. To miasto jest kolejnym przystankiem naszej trasy SK Music Tour. Oprócz Miu na scenie pojawi się też Agnieszka Chylińska. To w sobotę, a w niedzielę wystąpi m.in. Bryska. SK Music Tour w ramach Dni Obornik Śląskich już w najbliższy weekend. Wstęp jest wolny, a koncerty poprowadzą Ola Koc i Michu Sobkowski. Zalia, PZ i Przona z Fryderykami za ostatni rok. Wczoraj w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała dwie statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, a także za najlepszy popowy singiel. Tu nagrodzono jej współpracę z Kubanem i Faustem, czyli hit Kyoto. PZ-a nagrodzono za muzykę komercyjną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek Sam. Najlepszym debiutantem okrzyknięto Przonę, którego doskonale znamy z hitu Zły. Ale największą triumfatorką wczorajszej gali była Kasia Lins, która dostała 3 Fryderyki, w tym dla artystki roku.
15: Imprezka.
20: Imprezka.
15: Imprezka.
14: Gratulacje dla wszystkich nagrodzonych, a dzisiaj oczywiście najlepsze życzenia dla wszystkich mam. Cały czas trwa Dzień Mamy. Może ktoś miał tyle pracy, że zapomniał. Ja was pytam o 3 słowa, które chcecie przekazać mamie na antenie Radia Eska. Można to zrobić głosówką na Messengerze Eski. Kanczak, dobry wieczór. Ja Michał, a to Michalina.
21: 3 słowa do mojej mamy. Mamo, miałaś rację.
22: I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face, and I really hope you're doing well.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: Idealny hit na dziś, no bo mama jest w tytule. No powiem znowu mamie, że w końcu wyjdziesz na ludzi, a potem się okaże, że...
1: Trzy słowa do mojej mamy. Mamo, miałaś rację.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: On nigdy nie wychodzi na ludzi, słuchajcie. 15 minut po godzinie 20, to jest Radio SK, Hanczak z tej strony. Czas na coś nowego. Mamy co prawda dopiero wtorek, do weekendu jeszcze kawałek drogi. Ale dlaczego by teraz nie przenieść się przynajmniej, przymykając oczy, gdzieś na jakiś taki klubowy parkiecik, troszeczkę się pobujać. No taki kawałek wam zagram, który temu jak najbardziej sprzyja. A jeżeli chcecie dużo klubowego grania, takiego elektronicznego, to odpalajcie SK Live Remix albo w piątek od 20 na naszej antenie, bo ten program powrócił po... niemal 10-letniej przerwie, albo w każdej wolnej chwili możecie specjalny stream SK Live Remix odpalić w naszej apce. A ja teraz gram. Meet Me in the Dark to jest nowość od człowieka, który kryje się pod pseudonimem Ave.

0: fajny ten numer, świetnie gra w trasie.
1: Tak Mateusz napisał, no i rzeczywiście na rozbudzenie dla tych, którzy za kółkiem teraz, Illenium, Ellie Goulding jak najbardziej, Don't Want Your Love na antenie Radia SK. Chyba też całkiem dobrze ten numer brzmi tam, gdzie się podaje klopsiki. Dostałem informację, że na kuchni jednego z popularnych marketów również gra Radio SK, także pozdrowienia dla wszystkich pracowników tam. Ale teraz wracamy do tematu takiego przewodniego, można powiedzieć, w imprezę dzisiaj, czyli do Dnia Mamy. Trzy słowa do mamy. Taki komunikat możecie nadać na antenie Radia SK dzisiaj wieczorem. Benedykt nagrał głosówkę na Messengerze Radia SK. Oto jego trzy słowa do mamy.
2: Jesteś Sigmą, mamo.
3: Prawdziwa dama to twoja mama, to twoja mama.
4: Reklama.
5: A cappuccino też za siódemkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa, Tarnów, ulica Słowackiego 12. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
8: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
9: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Kruszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleaders Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki, Julia von Stein, Wojciech Jeruła, Laura Grzyb i Karol Gut. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel. Startujemy o 14. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

Ain't no

Zawsze na czasie. Cry for you September na antenie Radia SK. 14 minut do 21. Hanczak z tej strony. Rosół. To jest teraz temat, który poruszę. Ja wiem, że rosół kojarzy się bardziej z niedzielnym obiadem niż z wtorkową kolacją. Dzisiaj to co najwyżej już pomidorówka po rosole, chociaż to też bardziej poniedziałkowa zupa, ale rosół ma szansę zostać wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. O to będzie walczyło Muzeum Pałacu w Wilanowie w Warszawie. Taki projekt rozpoczęło, bo jak przekonuje, rosół to nie jest po prostu tylko zupa. To jest też zwyczaj przygotowywania, podawania rosołu. To jest symbol gościnności polskiej i to powinno być chronione i to powinno być tutaj ustanowione jako rzeczywiście jedno z naszych takich elementów dziedzictwa kulturowego. Ja tam jestem za. Dobry rosół to podstawa. Każdy o tym wie. Na różne stany zdrowia i różne stany w ogóle życia rosół jak najbardziej pasuje, ale razem z tym rosołem to bym jeszcze od razu wpisał z okazji Dnia Matki też na tę listę takie hasło, które mama często mówi, kiedy widzi swoje dziecko wychodzące na imprezę. A co ty? Rozebrałaś się jak do rosołu? Radio SK. I jeszcze jak latem to spoko, ale nawet w styczniu czasami taki tekst potrafi paść. I słusznie czasami. High Hopes, Panic at the Disco już teraz w Estę.

Tak właśnie brzmi późny maj na antenie Radia SK w Imprezce. Ten maj może się skończyć waszą podróżą na odlot ściśle tajny, bo już w piątek wylecicie z naszą poranną ekipą w nieznane. No bo nikt nie wie dokąd, dowiecie się na lotnisku. Ale wiadomo, że będzie słońce, będzie potrzebne parę euro, ale tak naprawdę za przelot i nocleg my zapłacimy. Jutro ostatnie bilety do wzięcia, o poranku, ale zgłoście się już teraz w apce Radia SK na smartfony. Dobrego wieczoru!

0: Tato promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Release już w piątek po 20.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.
11: SK Tarnów. Na czasie.
12: Michał Reszczyński. Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie zaprasza wszystkich fanów elektronicznej rozrywki na Dzień Dziecka z retrogrami. Na uczestników czekać będą stanowiska z klasycznymi tytułami, wspólna zabawa i mnóstwo dobrej energii. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę, 31 maja w Multimedialnym Centrum Artystycznym. Początek o godzinie 10. Tymczasem 17 czerwca w czytelni Czasopism w Tarnowie zaplanowano spotkanie autorskie z Kazimierzem Dudzikiem. Będzie można poznać dzieje Doliny Dunajca.

0: Tarnów News.
1: Pora na magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Justyna Świderska, zapraszam. Dzisiaj o współpracy azotów z przemysłem zbrojeniowym, o dniach techniki w Mościcach, a także zaproszenie na inaugurację sezonu motocyklowego. Grupa Azoty nadal celuje w sektor zbrojeniowy, choć od podpisania listu intencyjnego z Polską Grupą Zbrojeniową w sprawie zwiększania produkcji materiałów wybuchowych minęło już trochę czasu, na razie nie widać postępów. Wiceprezes Grupy Azoty Artur Hołody zapewnia jednak, że temat nie został porzucony.
2: Projekt jest procedowany, on musi uzyskać dofinansowanie Skarbu Państwa, bez tego dofinansowania nie jest w stanie zaistnieć, więc pod tym kątem po prostu muszą odpowiednie formalności zostać spełnione. Nie tylko, że mamy powołaną odpowiednią spółkę do tego, ale udało nam się wydzielić odpowiednie tereny, bo to też nie było takie proste, bo ta spółka z każdą, można powiedzieć, pozycją, gdzie trzeba się rozwijać, potrzebowała coraz większej liczby działek. Udało nam się ten teren wygospodarować taki, który nie kolidowałby z naszą produkcją, jeśli chodzi o nasze instalacje, o przesył na naszych instalacjach. Więc te tematy formalnie były dość skomplikowane. Jeżeli chodzi o nitrotar, no to też dajmy sobie sprawę z tego, że realizacja tego projektu to jest kilka lat. Tak, mamy już wybraną technologię, postępowania się odbyły i tak dalej, i tak dalej. Jakby tę dużą część, która jest w sumie czasochłonna i nie widać jej, że coś rośnie, tak? Czyli że ściany się budują, ale ta część taka formalno-prawna, ekonomiczna jakby została wykonana i dzisiaj jesteśmy na już etapie takim, że będziemy przechodzić do realizacji tego projektu, ale wiemy o tym, że on rezultat, taki może powiedzieć społeczny, czy ekonomiczny dla nas, ale społeczny tutaj dla społeczeństwa Tarnowa, czyli że tworzymy miejsca pracy i zatrudniamy te osoby, to zajmie kilka lat. I właśnie w odpowiedzi na to ja tutaj wyszedłem z taką inicjatywą, słuchajcie, no, chcemy budować nową instalację, chcemy tutaj w ramach tej spółki Nitrotar to funkcjonowało, ale mówię, zastanówcie się, co możemy zrobić dzisiaj. I rzeczywiście na tym dzisiaj, no bo to dzisiaj jest nam najbardziej potrzebne, to dzisiaj my tego potrzebujemy dla zmiany sytuacji finansowej całej grupy, ale zwłaszcza firmy w Tarnowie, żebyśmy przejrzeli te instalacje, co na nich możemy robić, aby już dzisiaj rozpocząć tą współpracę intensywną, nie tylko z PGZ-em, ale wszystkimi firmami, które zajmują się produkcją militarną. No i okazało się, że ten przegląd powoli przynosi swoje pierwsze efekty, bo do tej pory sprzedawaliśmy oleum kwasu siarkowego, jako taki nasz powodek, można powiedzieć, militarny, ale teraz tak, mamy tutaj compounding, taką naszą spółkę tworzywową, no i mamy możliwość produkowania compoundów specjalnych pod różnego rodzaju sprzęt militarny, łącznie z tym, że możemy produkować compoundy, które są niepalne. Mamy na to tutaj, przeprowadziliśmy odpowiednie badania. No i nie ukrywajmy, jest zainteresowanie tymi compoundami niepalnymi ze strony grupy PGZ. Oprócz tego, nie wiem, czy mogę zmienić nazwy spółek, wolałbym tego uniknąć ze względów też bezpieczeństwa, z którymi współpracujemy lub chcemy nawiązać współpracę. Podobnie, jeżeli chodzi o Kędzierzyn, tam też mamy produkty, które do tej pory miały zastosowanie cywilne, ale również mogą mieć zastosowanie militarne. I po prostu nasze instalacje, które dzisiaj funkcjonują, mogą mieć zastosowanie właśnie dual use. Nie musimy, się chcemy budować, ale nie musimy dzisiaj powstać na to, że będziemy czekać na wybudowanie tej instalacji, tylko możemy szerzej wejść, bez współpracę z całą grupą PGZ, która, powiem sobie szczerze, biorąc pod uwagę programy i unijne, i krajowe, które weszły w życie, ma nieograniczone możliwości finansowe. No i my jako Grupa Azoty też chcielibyśmy być udziałowcem tego wielkiego projektu rozbudowy zarówno fabryk, które PGZ buduje, rozbudowuje, no ale także ich produkcji. I także skierowaliśmy do Grupy PGZ propozycję współpracy nie tylko naszej produktowej, ale w zakresie naszych spółek remontowo-budowlanych, naszych spółek projektowych. Nasza spółka projektowa Spuław wygrała teraz postępowanie w firmie Nitrochem. Myślę, że Państwo medialnie mogli ten temat też prześledzić. To jest jeden z pierwszych projektów, który tam będzie realizowany, bo liczymy na to, że dobrze się pokażemy, to tych projektów będziemy realizować dużo i nie tylko w jednej spółce grupy PGZ. Jeżeli chodzi o grupę PGZ, to prawie każda spółka z tej grupy będzie się rozbudowywała. My mamy nasze spółki remontowo-budowlane, mamy nasze spółki projektowe. No i powiem szczerze, dla grupy PGZ też jesteśmy, no myślę, że solidnym partnerem, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, jednak jesteśmy partnerem z dużym udziałem Skarbu Państwa, tak? To też jakby nas wiąże ze strategią, którą została przyjęta, czyli local content. Tak? Mówiąc wprost, zlecamy swoim polskim firmom, chcemy jak najwięcej zlecać, żeby polskie firmy realizowały jak najwięcej projektów i w ramach tej strategii my chcemy się wpisać z naszą ofertą dla całego sektora militarnego, i jeżeli chodzi o nasze produkty, ale i jeżeli chodzi o nasze możliwości projektowo-wykonawcze. No i dzisiaj te tendencje że tak powiem, mają miejsce, dociskamy tam gazu, no i mam nadzieję, że z tego właśnie, z tego morza środków, które wpłyną do sektora militarnego, także skorzysta grupa PGZ. Proces jest o tyle skomplikowany, jeżeli chodzi o kompaundy specjalne, że te spółki, no właśnie niestety nie wiem, na ile konkretnie mogę wymieniać i nazwy, i to, do czego moglibyśmy je stosować, że po prostu jeżeli chodzi o, mamy główną spółkę, na przykład produkcyjną z grupy PGZ, która zamawia u swojego jakiegoś dostawcy, to ta spółka z grupy, ona musiałaby określić parametry kompaundu, którego oczekuje od swojego dostawcy, i tak naprawdę ten dostawca jest naszym klientem, nie spółka z grupy, która zamawia komponenty, tak? Więc po prostu tyle skomplikowane, że on zawsze będzie działał, może być takim trójkącie między nami, główną spółką, a spółką dostawcą dla tej grupy. Mamy na ten temat i pomysł, tak, i jakąś strategię działania, którą wspólnie tutaj z prezesem naszego compoundingu przyjęliśmy. No, zaczniemy oczywiście od odpowiednich spotkań, tak aby pokazać, co potrafimy, co możemy dla tych spółek zrobić. Temat jest nowy. Czy w tym roku już nastąpi jakaś sprzedaż? Możliwe, że tak.
1: Ale przemysł zbrojeniowy nie jest jedyną gałęzią, na której chce zarabiać grupa Azoty. Spółka planuje wkrótce wyłączyć kocioł węglowy i w większym stopniu korzystać z energii z pary poprodukcyjnej. Ma to przynieść firmie dodatkowe oszczędności, które zostaną przeznaczone na zakup nowego, oszczędnego kotła gazowego.
2: Generalnie wolelibyśmy to robić wolniej, tak? Czyli mieć dużo czasu na analizy, przygotowanie tego tematu itd., itd. Ale wiemy, że sytuacja finansowa tej naszej spółki jest taka, że musimy działać intensywnie, jak tylko się da. I test pierwszy wykonamy w ciągu najpierw 2-3 tygodni. Tak, mamy określone, co musimy zrobić, aby tak naprawdę wykorzystać nasze własne możliwości, tak? No, będziemy żyli z własnej pary, tak? Czyli z pary odpadowej. Będziemy chcieli nie produkować prądu, tylko tą parę odpadową wykorzystać ponownie produkcyjnie, i to wyłączenie kotła chcemy, żeby nastąpiło w tym roku na 4 miesiące. Mam naprawdę wielką nadzieję, że one się udadzą, no bo to jest kluczowe dla realizacji poszczególnych kolejnych elementów tego naszego planu. Więc testy będą w ciągu 2-3 tygodni. Jeżeli zakończą się sukcesem, no to chcemy wyłączyć kocioł w tym roku. To jest jakby scenariusz taki idealny. My mamy parę technologiczną, mamy parę odpadową. My dzisiaj mamy minimum kotła na poziomie 145 ton pary na godzinę. To jest minimum naszego kotła. My potrzebujemy technologicznie między 17 a 33 tony pary. Jak Państwo widzą, ta nasza nadprodukcja to jest minimum 100 ton pary, a bywało zdecydowanie więcej. I my tą parę nadmierną ostatecznie zmieniamy na prąd. Tylko ten prąd produkujemy drożej, niż możemy kupić. Więc oszczędność na tym, jeżeli byśmy to wykonali, no i to i ten prąd się sprzedajemy sami sobie, a moglibyśmy taniej go kupować po prostu z sieci. Tak, tak to wygląda. Tym bardziej, jeżeli mamy kilka modeli zakupu prądu, właśnie w Kędzierzynie je wszystkie ćwiczymy, jeżeli dodalibyśmy tego, nie tylko że podpisujemy długoletni kontrakt, tak? W Kędzierzynie kupujemy prąd godzinowo, a na przykład w lecie czasami kupujemy prąd po cenie ujemnej, tak? Więc takie możliwości, jakby jeżeli mielibyśmy elastyczność tego, w jaki sposób możemy realizować tematy właśnie parowo-prądowe, to moglibyśmy kupować prąd po cenie ujemnej, czego w Tarnowie nie robimy, bo sami produkujemy prąd, który musimy odbierać. Ten prąd u nas jest odpadem, bo jest nadmiernej pary, którą sami produkujemy. I produkujemy to dużo drożej niż jest cena rynkowa, nie? Powiem tak, że prawie każda u nas instalacja produkuje jako odpad ciepło. I to jest wykorzystanie ciepła z własnej instalacji. Taką najważniejszą instalacją jest kwas siarkowy. Kwas siarkowy w ramach odpadu produkuje najwięcej pary, najwięcej ciepła i wykorzystanie właśnie własnego ciepła odpadowego jest kluczowe. I to nie jest tak, że to jest jakiś pomysł, może być nadzwyczajny, bo my to zrobiliśmy w ramach własnej grupy w Kędzierzynie. Kędzierzyn zredukował swoje potrzeby, może być prądowo-parowe, o ponad 50%, wykorzystując własne zasoby, czyli własną produkcję. I to samo, dlatego ściągnęliśmy kolegów z Kędzierzyna. Jesteśmy w jednej grupie, więc musimy sobie pomagać i koledzy nam pomagają tutaj na terenie Tarnowa, opracowują wszystkie te elementy. I to nie jest na bazie rozważań teoretycznych. To jest zrealizowane i się sprawdziło. To chcemy powielić ten model. Więc kocioł gazowy kosztuje, ale teraz na przykład, no, zobaczymy, czy nam się to uda, mówię trochę dwa kroki do przodu, bo nasi właśnie pracownicy znaleźli kocioł gazowy w Anglii, taki, który był budowany pod instalację, która nie została zrealizowana. Tak, to jest w ogóle bardzo atrakcyjny nam się trafił temat. Nie mogli jej tam w tej Anglii sprzedać, bo ona była pod konkretny projekt, czyli jest uszyta na miarę. Tak, ta instalacja uszyta na miarę. No i tak się złożyło, że pasuje idealnie do nas. To jest, tak może być, tu mamy szczęście, tak? Idealnie do nas. Nie można było tej instalacji sprzedać, więc my ją tak bardzo kupimy. Cena złomu plus parę procent do góry, czyli najbardziej atrakcyjna cena, jaka mogła się nam trafić. Oczywiście wysyłamy teraz naszą grupę technologów, którzy pojadą, sprawdzą to wszystko, czy to rzeczywiście wygląda jak wygląda na ofercie, czy to może u nas zadziałać, więc zrobimy to najtańszym możliwym sposobem. Jak się uda idealnie, to z tego, jakby teraz wyłączymy na 4 miesiące ten nasz kocioł, z oszczędności z tych 4 miesięcy, możliwe, że zrealizujemy nowy kocioł.
1: A ja dodam, że wstrzymanie pracy kotła na kilka miesięcy zapewni prawie 30 milionów złotych oszczędności.
0: SK Tarnów.
1: Symulatory lotów, roboty i wystawa broni. W Zespole Szkół Technicznych w Mościcach trwają Dni Techniki. Na miejscu czekają na Was mega pokazy i wykłady ekspertów.
3: Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Nazywam się Jacek Różycki, jestem dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Mościcach.
4: Dni Techniki już po raz 15, jeśli dobrze liczę i czytam plakaty w Tarnowie, będą się odbywały, organizowane przez właśnie szkołę, przez pana reprezentowaną. Kawał czasu, kawał historii, a jakie zagadnienia w tym roku będą poruszane? Co się będzie działo, dlaczego warto przyjść?
3: W Dni Techniki staramy się organizować wydarzenie zawsze mające ten sam jeden znaczący cel dla regionu. Połączyć naukę z przemysłem. Staramy się wyszukiwać takich wystawców i prelegentów, którzy młodym ludziom, przede wszystkim osobom, uczniom szkół podstawowych, ale również ponadpodstawowych uczęszczających do szkół Tarnowa i okolic, czy również studentom pozwolą zapoznać się zarówno z przemysłem wokół Tarnowa, w Tarnowie, jak i daleko poza Tarnowem. W tym roku będziemy gościć oprócz przedstawicieli i miejskiego przemysłu, z takiego jak zakłady mechaniczne w Tarnowie, Mega L czy ELPLC, Energy Solution, z którym podpiszemy umowę o współpracy, również takie firmy, które przyjadą do nas z dalekiego zachodu. Między innymi będzie to firma Jaskawa, która przedstawi szeroko pojęte zagadnienia robotyki z uwzględnieniem robotów spawających. Będą również zagadnienia związane z energetyką jądrową i tutaj ze swoim wystąpieniem zaszczycił nas pan profesor doktor habilitowany Krzysztof Kozak, Instytut Fizyki Jądrowej, PAN, Państwowej Akademii Nauk. Również będą wozy Tauron Dystrybucja, w których to będzie można zapoznać się ze sposobami lokalizacji kabli i pomiarów elektrycznych. Przyjedzie do nas także przedstawiciel firmy PZL Mielec z symulatorem lotów oraz ze swoją prezentacją. I będzie również BCU w Mielcu, które przedstawi nam swoją ofertę i w jaki sposób można zdobyć dodatkowe umiejętności na rynku pracy dzięki właśnie BCU. Dodatkowo będą wykładowcy Politechniki Krakowskiej, Akademii Tarnowskiej, przedstawią nam zagadnienia z informatyki, elektryki, jak również źródeł odnawialnych. Na koniec zaprezentują się uczniowie Zespołu Szkół Technicznych z Koła Robotyki. Będzie konkurs Zrobotyzowani, przedstawiający małe roboty i pracę naszych uczniów. Wydarzenie jest kierowane do wszystkich mieszkańców Tarnowa i okolic, przede wszystkim uczniów szkół podstawowych, którzy aktualnie będą dokonywać wyboru ścieżki dalszego kształcenia. Dla nas ważnym celem jest, aby ta młodzież zapoznała się z tym, co ich czeka w przyszłości, jak wspaniałe zakłady pracy są w Tarnowie i okolicach, żeby mogli wybrać dobrze, mądrze i taką szkołę, w której będą się czuli dobrze i będą wiązali z nią przyszłość.
4: No właśnie, jak tak pobieżnie popatrzyłem po programie trzydniowej imprezy, to tam jest naprawdę gęsto. Rzeczywiście zawody techniczne mają przyszłość i jak zmieniało się, zmienia kształcenie w tych kierunkach, no bo tutaj technologia gna, a i szkoła, rozumiem, musi nadążać.
3: Tak, technologia gna, szkoła musi nadążać i przede wszystkim najważniejszą rzeczą chyba w tej chwili szkoły jest, żeby uświadomić, że jeżeli się nic nie robi, to się cofa i cały czas trzeba iść do przodu. Dlatego będziemy pokazywać to, co będzie w przyszłości na topie. Będziemy starać się, aby uczniowie szkół podstawowych wiedzieli, w którym kierunku mają iść. Branża techniczna w tej chwili jest branżą, w której jest największe zapotrzebowanie, a dodatkowo z Unii Europejskiej płyną szerokim strumieniem pieniądze właśnie na wspieranie tej branży, rozwój kadr, dostosowanie i będzie tak przez najbliższych kilka lat. Dlatego chcemy tym młodym ludziom, tarnowianom pokazać, zastanów się, czy liceum to dobry wybór, może lepiej zacząć już ścieżkę zawodową, aby później decydować, czy po technikum pójdę do pracy, czy pójdę na studia, czy może dopiero zmienię swój kierunek na coś innego. A być może i dorośli, pełnoletni obywatele Tarnowa i okolic zdecydują się na uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych w branżowych centrach umiejętności.
4: Tych pokazów, tych prezentacji, tych wykładów jest rzeczywiście bardzo sporo, a które by Pan szczególnie polecał, jeśli chodzi o taką właśnie atrakcyjność, widowiskowość, tudzież wartość merytoryczną?
3: No, to bardzo trudne pytanie. Ciężko wybrać kilku nawet pojedynczych prelegentów czy wystawców. Każda z tych prelekcji, każda z tych wystaw będzie niosła za sobą jakąś wartość dodaną dla każdego młodego człowieka, który przyjdzie na to wydarzenie. Myślę, że tutaj przede wszystkim należałoby wspomnieć o profesorze, doktorze habilitowanym Krzysztofie Kozaku, który ma świetne wykłady związane z energetyką jądrową. Jest wybitnym znawcą w tym kierunku i bardzo bym polecał ten wykład. Również pan Michał Tatka z Tejonu, być może nie wszyscy wiedzą, ale Cyberpunk jest właśnie jego dziełem, dlatego też serdecznie zapraszam, aby można było zobaczyć. W pierwszy dzień oczywiście mile widziane są osoby, które chciałyby wysłuchać prelekcji o robotyce w praktyce. To jest dziedzina, która w Tarnowie rozpoczyna dopiero jakby swoje życie. Zespół Szkół Technicznych w zeszłym roku rozpoczął kształcenie w tym zawodzie. Jesteśmy jedną z nielicznych tutaj w najbliższym regionie szkół, dlatego warto dowiedzieć się, co nas czeka. Robotyka to niezwykle interdyscyplinarny kierunek, łączący w sobą automatykę, elektronikę, elektrykę, mechanikę. To jest zawód, w którym, jak sami zobaczycie zapewne na wykładzie, prezentacji, że nabycie umiejętności w tym zawodzie pozwoli rozwijać się później w bardzo wielu kierunkach i specjalizować się już w konkretnych dziedzinach tych branż.
4: Sztuczna inteligencja też będzie się pojawiać, tudzież dobija się coraz bardziej do właśnie kształcenia technicznego?
3: No, doczekaliśmy takich czasów, że jeszcze niedawno z westchnieniem czy z euforią mówiło się sztuczna inteligencja, natomiast również na naszym wydarzeniu zapewne wszyscy zauważą, że przemysł już opadł kurz po sztucznej inteligencji. Tam sztuczna inteligencja jest, będzie i stamtąd nie wyjdzie. Dla przemysłu sztuczna inteligencja nie jest jakimś tam wow. Ona jest ciągle wdrażana, szczególnie w automatyce i robotyce.
4: Czyli ona pomaga, a nie zabiera pracę, rozumiem, osobom, które kształcą się i próbują pracować w tej dziedzinie.
3: Jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, na pewno tutaj przez wiele, wiele lat nie będzie tak, że w tych zawodach mechaniczno-elektronicznych sztuczna inteligencja wyprze całkowicie człowieka. Sztuczna inteligencja na dzień dzisiejszy tworzona jest jako partner człowieka, wspomagający, pozwalający mu, ułatwiający człowiekowi realizować zadania praktyczne, a nie wyręczać go całkowicie w tych zadaniach. Sztuczną inteligencję trzeba pilnować, trzeba uczyć, trzeba kształcić, trzeba sprawdzać poprawność jej działania, a dopiero gotowy projekt wytworzony wraz ze sztuczną inteligencją i z wdrożoną sztuczną inteligencją w tym projekcie pozwoli na zastosowanie takiego działania w przemyśle.
4: Wspominał Pan o tym, że wydarzenie całe 3 dni są dla wszystkich tak naprawdę, czyli rozumiem, że nawet człowiek mało obeznany z technikaliami wybierze się, znajdzie coś dla siebie, warto przyjść, te zagadnienia będą przedstawione w przystępny sposób.
3: Te zagadnienia podczas poszukiwania prelegentów staraliśmy się tak dostosować wraz z prelegentami, aby były dostępne dla klas programowo najwyższych szkół podstawowych i techników, więc myślę, że na pewno każdy, kto nie jest obeznany z techniką, coś tam znajdzie takiego, co go zainteresuje. Nawet jeżeli nie będą to rzeczy z wykładu, to z pokazów, które będą. Ciekawostką jest, grupa usługi Tauron również przyjedzie z komputerowym diagnostyką samochodów i będzie można zobaczyć dwa światy, proszę Państwa. Duży Fiat 125P, retro auto, które o elektronice i komputerowej diagnostyce nawet nie śmiało słyszeć, i samochód nowoczesny z pełną diagnostyką, gdzie będzie można sprawdzić, zobaczyć, jak się to diagnozuje, jak to wygląda ze strony komputera i serwisanta.
4: Tak się jeszcze zastanawiam, bo właśnie trwa ta dyskusja i ta rywalizacja między szkołami technicznymi i liceami ogólnokształcącymi. Podejrzewam, domyślam się, że jakby mniejsza popularność szkół technicznych wynika z tego, że wydają się być trudniejsze, bardziej wymagające. I czy rzeczywiście tak jest? Czy rzeczywiście jest się czego bać? Czy warto spróbować, biorąc pod uwagę te zachęty, o których pan mówił, że no jednak pracy osobom z takim wykształceniem na pewno nie zabraknie?
3: Myślę, że to jest błędne podejście, ponieważ przez ostatnie 5 lat, kiedy jestem dyrektorem tej szkoły, a przez 27 lat, kiedy jestem nauczycielem w tej szkole, młodzież przychodząca do techników nie ma aż tak strasznie wysokich punktów, jak młodzież trafiająca do liceów. W związku z tym nie ma to bezpośredniego przełożenia, że jest trudniej, gorzej. Na pewno podczas tego 5-letniego cyklu kształcenia trzeba zrobić tak, w cudzysłowie mówiąc, dwie szkoły w jednym, bo po pierwsze liceum, czyli trzeba zdać maturę, po drugie trzeba zdać egzaminy zawodowe i zdobyć tytuł technika. Ale jak się okazuje, w naszych tarnowskich szkołach uczniowie świetnie sobie radzą w każdej szkole zawodowej, dlatego uważam, że szkolnictwo zawodowe jest przyszłością i warto stawiać na szkolnictwo zawodowe.
4: Powiedzmy jeszcze o warunkach uczestnictwa, bo impreza jest otwarta, ale rozumiem, że liczycie przynajmniej Państwo na to, że zanim ktoś się wybierze, to uprzedzi Was o tym.
3: Tak, byłoby to bardzo miłe i wskazane. Bardzo byśmy prosili, aby takie grupy, szczególnie większe grupy, pojedyncze osoby, nie ma z tym problemu, ale większe grupy, aby zadzwoniły do sekretariatu i poinformowały, że się wybiera taka większa grupa. Zachęcam, proszę Państwa, rodziców z dziećmi, które wybierają szkoły. Zachęcam uczniów innych szkół, bo może się tak okazać, proszę Państwa, że w jakiejś innym technikum o profilu zupełnie niezwiązanych z kształceniem w zespole szkół technicznych, ktoś nagle dochodzi do wniosku, nie, to chyba nie moja bajka, może popatrzę na coś innego, może jeszcze jest czas, żeby zmienić zdanie. Czas, żeby zmienić zdanie jest zawsze. Ważne, żeby iść w swoim kierunku i być w zgodzie z tym, co chce się robić.
4: Impreza w jakich godzinach się będzie rozpoczynała? Kiedy kończyła?
3: Impreza będzie się rozpoczynała codziennie od godziny 8.30 i będzie trwała do godziny 14.30. W Zespole Szkół Technicznych, ulica Kwiatkowskiego 27, Tarnów, Mościce.
4: Dlaczego warto przyjść na Dni Techniki w Tarnowie?
3: Na Dni Techniki warto przyjść, ponieważ tutaj dowiecie się, w jaki sposób nauka łączy się z przemysłem. Zobaczycie wspaniałe prezentacje różnych firm, zarówno tarnowskich, okolicznych, jak i spoza województwa. Zdobędziecie informacje o tym, co w przemyśle się dzieje, jak polski przemysł się rozwija, że niczym nie ustępuje całemu zachodowi i światu. Zobaczycie piękne roboty, zobaczycie wspaniałe maszyny, dowiecie się na wykładach o tym, co teraz dzieje się w nauce, jakie projekty naukowe są realizowane, a również o tym, jak atom może wpłynąć na przemysł w naszej przyszłości.
1: A szczegółowy program Dni Techniki znajdziecie na stronie Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie-Mościcach.
0: SK Tarnów.
1: Pozimowy przegląd techniczny, sprawdzenie garderoby i można wyruszać na trasy. Motocykliści w Tarnowie inaugurują kolejny sezon. Oficjalna uroczystość odbędzie się w niedzielę 31 maja. Już od 10 lat systematycznie gromadzimy w mieście miłośników jazdy na jednośladach, mówi Jacek Brzeziński, organizator wydarzenia i zapalony motocyklista.
5: Bardzo liczymy na to, że do Tarnowa stalowe rumaki zawitają, będzie pięknie, słonecznie i przede wszystkim jubileuszowo, bo to wielkie wydarzenie o dużym charakterze. Dziesięciolecie imprez motocyklowych, czyli otwarcie i zamknięcie sezonu motocyklowego, więc też okazja, żeby świętować.
1: Żeby świętować. Jak będziecie świętować oprócz tego, że chcecie się wspólnie spotkać i podejrzewam przejechać paradą przez miasto?
5: Nasz program w tym roku troszeczkę poszerzony. Oczywiście nie zabraknie podstawowych atrakcji i rzeczy, które co roku przygotowujemy dla gości i mieszkańców Tarnowa. Standardowo rozpoczniemy od uroczystej mszy świętej o godzinie 11. Po mszy świętej wyjeżdżamy na paradę ulicami Tarnowa. No i na powrocie już na placu przy ulicy Matki Bożej Fatimskiej
1: Dawna kapłanówka, tak?
5: Dawna kapłanówka, dokładnie. Rozpoczniemy szereg ciekawych atrakcji, ciekawych akcji, które też przygotowaliśmy. Atrakcji sportowych, atrakcji artystycznych, które myślę uświetlą ten właśnie jubileusz dziesięciolecia.
1: Będzie można przyjść i będzie można z bliska pooglądać motocykle, które być może dla wielu, zwłaszcza młodych osób, są w takiej sferze marzeń.
5: No tak, motocykle są ciekawym kąskiem nie tylko dla motocyklistów, tych starszych i w średnim wieku osób, ale też dla dzieciaków. Każdy z nich, przychodząc na nasze wydarzenie, zawsze chce usiąść na motocyklu, zrobić sobie zdjęcie, czy gdzieś tam pooperować manetką gazu. I to jest fajne. To cieszy, że takie zainteresowanie wśród młodych ludzi jest, bo to też pokazuje, chcemy pokazać, jak ten motocykl tak naprawdę pracuje, jak trzeba do niego nabrać pokory przede wszystkim, żeby kiedyś tam jeżdżąc w dorosłym życiu jeździć bezpiecznie przede wszystkim i tak, żeby się nic nie stało.
1: Mhm. Do tego tematu jeszcze wrócimy, ale chciałam zapytać o modele, jakie pojawią się podczas tego zlotu, podczas tego rozpoczęcia sezonu motocyklowego. Będziemy mieli jakieś perełki?
5: No, z uwagi na charakter i rangę imprezy, to co roku przyjeżdżają do nas wszystkie typy motocykli, można śmiało powiedzieć, od klasycznych chopperów Harley Davidson po ścigacze, skutery, quady, więc naprawdę przekrój jest ogromny. Ciężko by było wymieniać, pewnie nie starczyłoby nam czasu na wszystkie modele i marki, natomiast kto będzie chciał, to zapraszamy serdecznie i na pewno każdy coś znajdzie i wybierze dla siebie. Poprzez tego typu wydarzenia chcemy dotrzeć do świadomości motocyklistów i do świadomości też kierowców samochodów osobowych, bo to współpraca tych pojazdów na drodze warunkuje bezpieczeństwo. To, jak się ze sobą komunikują, to, że kierowca samochodu osobowego musi mieć tą świadomość, że motocykl porusza się dużo szybciej, pojawia się zdecydowanie szybciej w naszych lusterkach, jest maszyną zrywną, dynamiczną. To jest jedna sprawa, a druga sprawa to jest też ta pokora. Pokora do maszyny, pokora do koni mechanicznych, szczególnie u młodych ludzi, którzy robią prawo jazdy i no i niestety zbyt mocno tą manetkę wkręcają, co kończy się niestety czasami tragicznie. Warto uświadamiać cały czas i prowadzić akcje profilaktyczne ku temu, żeby tych wypadków było coraz mniej, albo żeby w takich przypadkach, gdzie jest zagrożenie bezpieczeństwa, reagować szybciej.
1: Gdybyś się cofnął pamięcią do tych pierwszych wydarzeń, które organizowałeś, jak bardzo rozrosło się to wydarzenie, jak bardzo rozrosła się ta motocyklowa rodzina?
5: No ja pamiętam pierwsze rozpoczęcie sezonu, można powiedzieć, że około 200-300 motocykli nas wtedy odwiedziło. Teraz w ostatnich latach to już przyjeżdżają setki motocyklistów i co bardzo cieszy, też motocykliści z całej Polski. Nie chodzi tylko o sam sport motocyklowy czy jazdę na motocyklu, ale skupiamy się na akcjach dotyczącej wychowania w trzeźwości czy prowadzeniu pojazdów nie pod wpływem alkoholu. W tym roku będziemy realizować zadanie dotyczącą hejtu, czyli jak zapobiegać, jak radzić sobie z hejtem, który jest wszędzie i właśnie poprzez aktywność, czy to sportową, czy integrację, czy taką działalność społeczną, gdzie ludzie ze sobą po prostu rozmawiają, no to ten hejt chcemy w jakiś sposób eliminować lub przynajmniej minimalizować to ryzyko, że ludzie będą podatni na tego typu tematykę.
1: Podczas naszej rozmowy wspomniałeś o tym, że motocykle bywają obiektem marzeń młodych, ale bywają też obiektem marzeń, który rośnie razem z nami i dopiero na pewnym etapie życia kupujemy sobie ten motocykl. Wszyscy znamy te żarty mówiące o kryzysie wieku średniego, że wtedy właśnie przesiadamy się z samochodu na motocykl, ale bardzo wielu właścicieli jednośladów mówi, że tak naprawdę ten etap zakupu wymarzonego motocykla niekoniecznie wiąże się z wiekiem, natomiast wiąże się przede wszystkim z tym, że na tym etapie właśnie dopiero nas na to stać.
5: Każda pasja, nie ma ograniczeń wiekowych. Jeżeli ta pasja nas pociąga, to wtedy ją realizujemy. Wiem z własnego punktu widzenia, że jak ktoś ma pasję, to tak naprawdę nie zwraca uwagi, ile pieniędzy na tą pasję wydaje. A w przypadku motocykli, no coś w tym jest. Jeżeli ktoś chce swój wymarzony motocykl, który nie jest tanią maszyną, bo to są czasami kilkadziesiąt tysięcy złotych za taką maszynę trzeba zapłacić, no to gdzieś tam odkładamy przez swoje młodzieńcze lata po to, żeby w wieku powiedzmy 50-60 nawet lat kupić sobie wymarzony motocykl i w końcu poczuć ten wiatr we włosach.
1: Po zimowej przerwie o co trzeba zadbać, o czym trzeba pamiętać, żeby rzeczywiście ten motocykl dobrze zaczął sezon i dobrze go przejeździł?
5: No ja myślę, że warto przede wszystkim zrobić taki przegląd generalny, czy to w autoryzowanej stacji diagnostycznej, przegląd hamulców, przegląd oleju, filtry, czyli te podstawowe rzeczy, czy nic nie cieknie, czy wszystkie śruby są dokręcone. To są takie podstawowe rzeczy, które myślę każdy motocyklista doskonale o tym wie, że trzeba to zrobić. Druga rzecz, ubiór, sprawdzenie tego, czy mamy kompletny ubiór na cały sezon, czyli kask przede wszystkim, dobrej jakości kask, nie kupujmy tanich, tandetnych rzeczy, bo to może nam naprawdę w sytuacjach zagrożenia uratować życie. Kombinezon, dobra kurtka, dobre spodnie, buty motocyklowe, rękawice i wtedy jesteśmy pewni do tego, że wyjeżdżając na drogę, nawet w sytuacji zagrożenia, zminimalizujemy to ryzyko uszczerbku na zdrowiu.
1: A ja przypomnę, niedziela, 31 maja, godzina 11, plac Starej Kapłanówki w Tarnowie. Piszemy o tym na tarnów.sk.pl.
0: SK Tarnów News.
1: To będzie magiczna podróż po bajkach Walta Disneya. Dziewczęcy chór katedralny Puelle Orantes z Tarnowa organizuje wyjątkowy koncert z okazji Dnia Dziecka. O szczegółach opowiada kierownik artystyczna zespołu Aleksandra Topor. Co więcej, to nie jedyna niespodzianka, jaką chór przygotował dla swoich słuchaczy.
6: Będzie wielki koncert, który odbędzie się 30 maja o godzinie 13 w Centrum Kongresowym Województwa Podkarpackiego Zen.com Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Jest to miejsce dla nas zupełnie nowe. Po raz pierwszy będziemy tam realizować koncert. Dlaczego akurat tam? Jest to miejsce, które daje duże możliwości. Po pierwsze, mamy do dyspozycji 850 miejsc dla dzieci. Oczywiście jest duże zaplecze techniczne, więc będziemy mogli stworzyć naprawdę bajkową atmosferę dla dzieci z bajkowym oświetleniem. Naszym założeniem jest, aby każde dziecko, które będzie chodzić do sali koncertowej, miało wrażenie, że przenosi się zupełnie w inny wymiar, w świat bajek Walta Disneya. Oprócz tego będą wszystkie utwory, które będą prezentowane, będą ilustrowane też w pewien sposób, ponieważ to będzie koncert multimedialny i każda piosenka, każdy utwór będzie ilustrowany prezentacją wideo. W związku z powyższym dzieci faktycznie będą miały takie wrażenie absolutnego klimatu bajkowego. Wcześniej w holu, gdzie też jest bardzo dużo miejsca, są duże ekrany, będziemy prezentować takie krótkie filmy o nas, żeby przybliżyć dzieciom nas, a jednocześnie nasz mecenas PGE Polska Grupa Energetyczna zapewnić ma dzieciom też różne niespodzianki, więc mam nadzieję, że dzieci naprawdę będą zachwycone. Podobny koncert realizowaliśmy w zeszłym roku w Tarnowskim Amfiteatrze z podobnym repertuarem. Koncert został odebrany bardzo dobrze, dlatego też podjęliśmy takie wyzwanie, żeby zrobić wielki koncert w sali koncertowej, która umożliwi większej ilości dzieciom dostęp do tego wydarzenia. Poza tym będzie to miało inny klimat, bo wiadomo, że koncert plenerowy ma bardziej klimat piknikowy, natomiast już we wnętrzu, który faktycznie stwarza też specyficzną atmosferę poprzez zdjęcia i światło, też dzieci będą miały możliwość innego odbioru tych utworów. Oczywiście naszym głównym założeniem jest, aby muzyką uczyć i tak też jest w tym przypadku i każdy z utworów jest poprzedzony opowieścią krótką o utworze, z którego ta piosenka, ten utwór pochodzi. No i jednocześnie chcemy eksponować mądre przesłanie każdej z tych bajek, bo przecież o to chodzi, żeby promować wartości, które są uniwersalne, które są ważne i które są absolutnie ciągle ważne, jak miłość, przyjaźń, szacunek, dobroć i okazywanie bliskości drugiej osobie, czucie się pewnym siebie, więc w tych bajkach, o których będziemy opowiadać, poruszanych jest bardzo wiele różnych ważnych tematów i z perspektywy nas dorosłych jest to bardzo ważne, żeby też dzieciom pokazywać ten świat bajek z dobrej perspektywy, żeby wybierać te wartości, te informacje, które są naprawdę wartościowe dla dzieci. Koncert jest darmowy, wejściówki, bilety są nieodpłatne, jest to nasz prezent dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. Z założenia koncert ten jest dedykowany dzieciom przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ale oczywiście nikogo nie wyrzucimy z koncertu, więc zapraszamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Drugi temat to międzynarodowa współpraca kulturalna z chórem One Chamber Choir z Singapuru. Z wielką, wielką radością pragnę Państwa poinformować, że w czerwcu na zaproszenie chóru Pueblo Orantes będziemy w Tarnowie gościć znakomity zespół z Singapuru. Ten projekt wpisuje się w strategię chóru, która ma na celu nawiązywanie różnorakich międzynarodowych partnerstw kulturalnych po to, aby dzielić się z jednej strony naszą kulturą, pokazywać piękno Polski, pokazywać piękno naszej muzyki, ale z drugiej strony też, aby jak najwięcej czerpać od innych, żeby jak najwięcej móc się od innych nauczyć. Dla nas ta droga okazała się drogą sukcesu i tylko dzięki temu tak naprawdę, że zawsze poszukiwaliśmy mistrzów, od których można się czegoś nauczyć, jesteśmy teraz w miejscu, w którym się znajdujemy. I dlatego też bardzo nam zależy na tym, żeby innych inspirować, żeby też tę wiedzę, którą my posiadamy, którą posiadają inne znakomite zespoły, żeby z tej wiedzy i z tych umiejętności innych też czerpać, a jednocześnie absolutnie przekonani jesteśmy o tym, że poszukiwanie innych kultur, poszukiwanie innych możliwości też muzykowania, pokazywania wrażliwości jest bardzo, bardzo cennym doświadczeniem. Bardzo staramy się zawsze poszerzać horyzonty naszych chórzystek, pokazywać im świat i zależy nam na tym, żeby też ten świat do Tarnowa sprowadzać. Dzięki kontaktom nawiązanym przez chór Pueblo Orantes w Tarnowie gościły chóry ze Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Belgii, Francji, Włoch, Niemiec, Danii, Węgier i Japonii. A w tym roku będzie to Singapur. W jaki sposób w ogóle stworzyła się koncepcja, pomysł stworzenia takiego partnerstwa i nawiązania takiej współpracy? Przepustką do tego projektu był sukces chóru Pueblo Orantes, który odnieśliśmy w zeszłym roku podczas międzynarodowego konkursu w Singapurze. Przypomnę, że przywieźliśmy stamtąd 3 złote nagrody i byliśmy pierwszym europejskim chórem, który pretendował do Grand Prix tego konkursu. To, że zaprezentowaliśmy tak wysoki poziom artystyczny, to, że nasza marka jest już bardzo mocno zbudowana, pozwoliło stworzyć właśnie płaszczyznę do rozmów na temat ewentualnej współpracy z One Chamber Choir. Po raz pierwszy usłyszeliśmy ten chór podczas ceremonii otwarcia tego konkursu w znakomitej sali koncertowej Victoria Concert Hall i wówczas ten chór nas absolutnie zachwycił. To był taki moment, kiedy sama zamarzyłam, żeby ten chór wystąpił w Tarnowie, żeby Państwo, przede wszystkim Tarnowianie, ale generalnie Polacy, mogli tutaj w Polsce ten zespół usłyszeć.
0: SK Tarnów.
6: Cóż jest wyjątkowego w tym zespole? Przede wszystkim to, co mnie urzekło, to sposób wydobywania dźwięku, sposób absolutnie osadzony bardzo blisko, bardzo miękko, doskonała dykcja, świetna prezencja sceniczna, taki urok sceniczny, miękkość ruchów, taniec, który prezentowali. To było szereg różnych rzeczy, cech, wartości, które mnie osobiście urzekły i jestem bardzo szczęśliwa, że mogliśmy pozwolić sobie na to, żeby takie rozmowy rozpocząć. Organizatorem całego przedsięwzięcia w Singapurze jest organizacja One Choral Company, której to organizacji dyrektorem jest pan Quinn Ming-Sing. I ten pan dyrektor będzie również tutaj razem z chórem podczas pobytu w Tarnowie. Natomiast założycielką, twórczynią, pomysłodawczynią całego przedsięwzięcia jest dyrygentka One Chamber Choir. Jest to dyrygentka pochodzenia malezyjskiego, ale jednocześnie studiowała również w Europie. Jest to osoba, która jest naprawdę doskonałą znawczynią materii, jaką jest churalistyka, śpiew, dyrygentura. Jest systematycznie jurorką szeregu czołowych konkursów na całym świecie, między innymi Światowych Igrzysk Churalnych czy Azjatyckiego Grand Prix Muzyki Churalnej i wielu różnych konkursów zarówno w Azji, jak i w Europie. Jej umiejętności i jej klasę, poziom, mieliśmy jej warsztat, mieliśmy okazję poznać w takim ułamku podczas spotkania z jurorami, kiedy wypowiadała się na temat wykonawstwa różnych utworów, co było niezwykle twórcze, co nas niezwykle zainspirowało. Dlatego też zależało nam, żeby umożliwić jak największej grupie muzyków też spotkanie z tą osobą, spotkanie z tym chórem i dowiedzenie się od nich jak najwięcej. Ale po kolei powiem, jak będzie wyglądał program pobytu One Chamber Choir w Tarnowie. Będą tutaj od 15 do 20 czerwca. W tym czasie zwiedzą szereg różnych miast, różnych pięknych miejsc w naszym regionie, bo też zależy nam na tym, żeby zarazić ich miłością do naszego kraju i szczególnie do naszego regionu, a zatem oczywiście zobaczą Tarnów, Zalipie, Kraków, Krynice, Zdrój, zwiedzą kopalnie soli w Bochni. Będziemy mieć wspaniałe spotkanie integracyjne w Bacówce, Biały Jeleń w Iwkowej, gdzie z kolei będzie degustacja regionalnych potraw, bo też nam na tym zależy, żeby jak najwięcej oni chłonęli też naszej kultury, bardzo szeroko podchodząc do tego tematu. No i wreszcie spotkania z nami, warsztatowe, dlatego, że będziemy przygotowywali też wspólny repertuar. Zaśpiewamy wspólnie podczas dwóch koncertów trzy utwory. Jeden utwór to będzie utwór singapurski, Singapore Town, i dwa utwory polskie. Zatem Singapurczycy będą śpiewać po polsku Płynie Wisła Płynie i będą też śpiewać Vivat Polonia. To będzie utwór, który będzie utworem finałowym dwóch koncertów. Utwór singapurski mieliśmy początkowo wykonywać tylko w sekcji soprany i alty, ale pan dyrektor do mnie napisał, że singapurska kompozytorka postanowiła dla nas specjalnie ten utwór zaaranżować. W związku z powyższym będziemy mieli utwór, który będziemy już mogli wykorzystywać podczas wszystkich naszych koncertów i jest to pierwszy utwór singapurski, który będziemy mieli w swoim repertuarze. Natomiast my odwdzięczyliśmy się im polskim utworem i Vivat Polonia zostało zaaranżowane z kolei przez pana Łukasza Farcinkiewicza specjalnie dla tego chóru. I będzie to naprawdę, proszę państwa, ewenement, bo w Singapurze będzie brzmiała Vivat Polonia. I to też jest właśnie to, o co nam chodzi, aby w taki sposób drążyć i promować nasz kraj, naszą muzykę i naszą piękną kulturę. Koncerty odbędą się 18 czerwca w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Będzie to koncert dla uczniów szkół średnich, a dzień później, czyli 19 czerwca, w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach jest to już koncert otwarty dla wszystkich odbiorców. Założeniem naszym jest oczywiście jak największa ilość informacji, edukacji, którą chcemy poprzez te koncerty przekazać. Zatem koncerty będą też koncertami multimedialnymi. Podczas obu koncertów zostaną zaprezentowane filmy, które mają przybliżyć nam Singapur. I nie chodzi nam tylko o to, aby Polacy mogli zobaczyć, jak jest to piękny kraj, jaką mają niesamowitą architekturę, przyrodę, ale myślę, że to, co będzie najważniejsze, to pokazanie od wewnątrz kultury Singapuru. To, z czego Singapurczycy są najbardziej dumni, co podkreślał pan dyrektor i prosił, żebym na pewno o tym najwięcej powiedziała, to umiejętność współpracy, współżycia ze sobą w jednym kraju różnych kultur, różnych nacji, które ze sobą potrafią współpracować, które razem się ze sobą wspierają, które ubogacają się nawzajem. Jest to bardzo specyficzny kraj, w którym jest bardzo dużo różnych właśnie kultur, pewnych naleciałości, zarówno malezyjskich, chińskich, indyjskich, jak i zachodnich. Te wszystkie kultury miksują się ze sobą. Myśmy tego też doświadczyli w Singapurze i muszę powiedzieć, że ich muzyka odzwierciedla właśnie tę wielokulturowość. Oni potrafią stworzyć naprawdę na scenie absolutny miks kulturowy i jest to niezwykle ciekawe, jest to niezwykle barwne, dlatego też myślę, że będzie to szalenie interesujące dla Polaków, dla odbiorców tych utworów w Polsce. Mają program zorganizowany od świtu do nocy. Ja sama pytałam, czy są w stanie podołać, bo od momentu jak przylecą, to naprawdę ciągiem są jakieś zajęcia, ciągle są jakieś aktywności, ale oni stwierdzili, że są silni, że oni przyjadą tu bardzo dobrze przygotowani, a są tak zachwyceni, zafascynowani tym naszym projektem, że też chcą jak najwięcej zobaczyć, zrobić, zrealizować w Polsce, w Tarnowie. Mam nadzieję, że to będzie miało kontynuację.
1: A szczegóły dotyczące zbliżających się wydarzeń dostępne są na stronie puelleorantes.pl.

0: Reklama. Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: Reklama. Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Legenda. Powróciła.
2: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix. Już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
0: Autopromocja.

na szczęście nie głowa, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

СК «Тарнув».